Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Dziś w Nowym Sączu pogoda zapowiada się całkiem przyjemnie. Rano czeka nas błękitne niebo i sporo słońca, a termometry pokażą 19 kresek. Wiatr będzie słaby z zachodu, więc nie powinien przeszkadzać. Ciśnienie stabilne, dlatego nie wpłynie na wasze samopoczucie. Po południu może się zrobić mokro, bo prognozowane są przelotne opady, ale temperatura wzrośnie do 22 stopni. Jutro znów słońce i maksymalnie 18 kresek. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
1: Jest szósta, News SK2, Anna Łobocka. Dwie osoby zatrzymane w sprawie fałszywych alarmów ustalili dziennikarze TVN24. Chodzi o alarmy dotyczące Jarosława Kaczyńskiego i siedziby TV Republika. Jedna z tych osób ma być już aresztowana, w sprawie drugiej jest wniosek do sądu o to. Policja prawdopodobnie ma ustalonych sprawców w sprawie mieszkania matki prezydenta. Obecnie nie ma potwierdzenia wpływu rosyjskich służb. Władze zapewniają, że robią wszystko, by sprawę ustalić sprawców fałszywych alarmów, o czym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Zarówno policja, jak i minister spraw wewnętrznych i administracji zapewniają, że dzięki szeroko zakrojonym działaniom konkrety mają pojawić się bardzo szybko. Szef MSWiA zaznacza jednak, że fałszywe alarmy to najpewniej zorganizowana akcja, za którą może stać wiele osób.
3: Więc też dla dobra śledztwa nie wszystkie rzeczy, nawet wtedy, gdy będziemy informować o tym, co się dzieje w śledztwie, będziemy mogli powiedzieć od razu.
2: Prokuratura ustaliła, że zgłoszenia dotyczące mieszkania rodziny prezydenta wpłynęły za pośrednictwem aplikacji Alarm 112. Dotyczyły pożaru i zagrożenia dziecka, relacjonuje Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku.
4: Na miejscu, z uwagi na brak kontaktu z osobami znajdującymi się wewnątrz mieszkania, podjęto decyzję o siłowym otwarciu drzwi.
2: Za wywołanie fałszywego alarmu grozi do 8 lat więzienia.
1: Przez najbliższe 3 miesiące będzie pełnił funkcję prezydenta Krakowa Stanisław Kracik, powołany przez premiera na komisarza miasta. Jak mówi, przez 3 miesiące swoich rządów chce, by Kraków nie wpadł w stagnację.
5: Nie akceptowałem nigdy stagnacji i jeżeli przyjmowałbym takie założenie, to bym się tego zadania nie podjął. Myślę, że uda nam się państwa pozytywnie zaskoczyć.
1: Stanisław Kracik będzie pełnił funkcję komisarza przez 90 dni do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. Już 12 milionów Polaków korzysta z mObywatela. Dziennie do aplikacji loguje się około 1,5 miliona z nas.
6: Polacy nie tylko polubili, ale zakochali się w aplikacji mObywatel, która stała się częścią codziennego życia, usprawnia je i daje szansę, że możemy dzisiaj bez wychodzenia z domu załatwić masę spraw.
1: Mówił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W mObywatelu obecnie można skorzystać z 47 usług, w tym online'owej rejestracji narodzin dziecka, mStłuczki czy złożenia wniosku o nowy dowód osobisty.
7: SK2 Sport.
1: Niespodzianki na wielkoszlemowym Roland Garros. Z turniejem w Paryżu niespodziewanie już w pierwszej rundzie pożegnała się Jessica Pegula. Piąta rakieta świata przegrała z Kimberly Birel. Do sensacji doszło też w turnieju tenisistów. Zaledwie 17-letni Moise Kouame pokonał doświadczonego Marina Cilicia. Tour de Pologne wraca na Pomorze. Poznaliśmy trasę tegorocznej edycji. Zacznie się 3 sierpnia w Gdyni. Później etapy zakończą się w Szczecinie i Zielonej Górze. Metę zaplanowano w Wieliczce.
8: 6:03.
9: Ależ ten czas szybko leci. Już 6:03,
8: szczególnie jak wiesz, przed chwilą wstałeś, to tak patrzysz, jeszcze z domu nie wyszedłeś, już jest 6:03, a zazwyczaj wychodzisz powiedzmy za 5.
9: Prawda?
8: Załóżmy.
9: Moi drodzy, chciałem się pochwalić, wczoraj się trochę ogoliłem, trochę futra zrzuciłem, widzisz? Widać?
8: O, trochę widać. Niewiele widać, ale widać.
9: No.
7: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
8: Wiesz, jak się ma tyle futra, to wiesz...
9: Ty się od mojego futra odfutrz.
8: To trochę.
9: No.
8: To trochę.
9: Jutro porozmawiamy o moim futrze.
8: Dzień dobry, piękny Jarząbku.
9: Dzień dobry.

0: Ja chciałem tylko powiedzieć, że jest 27 maja i oblicz to wszystko teraz.
1: Proszę bardzo, po dokonaniu skomplikowanych obliczeń, po zasięgnięciu opinii NASA
0: biegłych.
1: I biegłych również, a także fizyków kwantowych, wychodzi nam, że za 4 tygodnie, 29 dni, 713 godzin, 4282 minuty i wielki rząd sekund, zaczynamy, moi drodzy, wakacje.
0: Ale to jest zamiennie, wymieniałeś, że tygodnie na godziny, czy to wszystko trzeba sumować?
1: To trzeba sumować. 4 tygodnie, 29...
0: Nie.
1: Czyli 4 tygodnie, czyli 20... A, czyli 29.
0: Czyli zamiennie.
1: Lub
0: czyli
1: 300...
0: No, dobra, bo coś mi tu się nie zgadzało.
1: Tak, rzeczywiście.
0: Coś mi się tu
1: jak
0: się nie zgadzało.
1: Jak zawsze debil na debila wyszedłem raz, ale to nic, nieważne.
0: Za nie, 4 to tygodnie takich, wakacje. Takich matematyków się i tych fizyków kwantowych się słuchasz.
1: No właśnie, to oni debile.
0: Jaki kraj, tacy fizycy.
1: Tak czy inaczej, 4 tygodnie do wakacji równiutko, za miesiąc, o tej
0: czyli
1: porze.
0: Czyli równo za miesiąc.
1: 27 czerwca to będzie pierwszy dzień wakacji.
0: Wyobraźcie sobie, że już jest za miesiąc.
1: Mhm.
0: Gdzie jesteście? Czy już macie plany na to, jak spędzicie ten piękny wakacyjny czas?
1: Ja bym ci powiedział, gdzie jestem, ale...
0: Naszym... Nie. Ja wiem, gdzie ty teraz jesteś.
1: No, ja wiem, gdzie będę za miesiąc. Też.
0: A, też mi
1: w tym samym miejscu.
0: Tak?
1: To jest.
0: No, ale może za dwa. No, wakacje długie są. Wakacje to w sumie jeszcze końcówka czerwca, potem cały lipiec, cały sierpień. Można szaleć, można się bawić, można już o tym myśleć, a myślę... Ja z kolei, że w tym roku tak szybko się te miejscówki rozchodzą, że ludzie wcześniej rezerwują, więc już wiedzą, gdzie pojadą.
1: Ale nawet jak nie wiedzą, to sobie zastanawiają się, a może tu, a może tam, a może gdzieś indziej. Tak więc dzisiaj propozycja dla was, moi drodzy. Zadzwońcie do nas na 726-826-826 i jeżeli macie plany wakacyjne, to się już nimi pochwalcie. A jeżeli takowych planów nie macie, to sobie wymyślcie je. Niech to będą najdziwniejsze plany. Wasze wymarzone wakacje. Gdzie
0: wymarzone miesiąc to z mało czasu. Trzeba szybko kombinować. Wymarzone wakacje 726-826-826 lub Messenger.
2: SK2.
1: Gdzie oczywiście i z kim? Bo to też jest ważne. Może ktoś chce sam spędzić wakacje. No to jak się pochwali, proszę bardzo.
0: Pod brzozą.
1: Na przykład. Albo pod lipą.
0: Albo pod lipą.
1: Tak jest.
0: Tylko pod lipą trzeba uważać.
1: Dlaczego?
0: Bo lipa.
1: No.
0: Takie wakacje to byś nie chciał.
1: Chyba, że nie ma lipy.
0: Chyba, że nie ma lipy. No to dlatego pod brzozą.
1: 7268 26 826. Gdzie jedziecie na wakacje? Wasze takie wymarzone.

0: Facetowi dużo do szczęścia nie potrzeba. Portfel, klucze, telefon, paszport i syru za miesiąc.
1: Majtki
0: gdzieś
1: jeszcze trzeba wziąć. Przynajmniej jedną na zmianę.
0: Przynajmniej o jedną więcej parę niż dni, na które jedziesz.
1: Trzeba,
0: bo to jest jedne.
1: To jest tak ważne.
0: A jakby się coś wydarzyło?
1: Najwyżej wrócą czyste, nieruszane.
0: No właśnie, no, to nigdy za wiele, nie? 20 po 6 dzisiaj o tych waszych wymarzonych wakacjach. Michał, śmigaj, wymarzone wakacje.
2: Takie wymarzone to chyba jak kiedyś były z kolegami. Spakowane plecaki, torby, jechanie gdzieś w Polskę pod namiot, ciemno, bez żony, bez dzieci.
0: Bez żony, bez dzieci, jakieś koleżanki może? Czy to taki typowo męski wyjazd?
2: Nie, męski taki jak kiedyś były.
1: Aha. Na ryby.
0: Na ryby. Tak się szyfruje, jak się ma teraz żonę. Na ryby.
2: Tak, dokładnie.
0: Tak się to wszystko szyfruje.
2: Dzięki, cześć.
0: Pozdrawiamy, Michale. W takim razie miłych wakacji w gronie męskim, pod namiotem.
1: Na rybach.
0: No. Dobra, Michał wie co dobre.
1: Życzymy ci dużych sum. Mów.
0: Ale jak słychać, to Michał to z sentymentem mówi, bo to już senevrati, jak to niektórzy mówią. Bo powiedział, użył słów bez żony, bez dzieci.
1: Nie, no to tak fajnie brzmi, prawda? Jedź pod namiot, prawda? Ze świeczkami, bez elektryczności i tak dalej. A jednak rano wstajesz i chciałabyś się z tej toalety normalnie skorzystać.
0: Jak człowiek.
1: Śniadanko, tak jest.
0: 726-826-826 lub Messenger. Zapraszamy wszystkich do przedstawiania swoich wymarzonych wakacji lub być może poczyniliście już kroki, żeby coś fajnego w te wakacje przeżyć, to zapraszamy się pochwalić. SK2

0: 25 minut po 6:00 nagłówki z prasy. Były reprezentant Polski skorzystał z zaskakującego środka transportu. Mowa o Grzegorzu Krychowiaku i wielkimi literami: Krycha szaleje na rowerze za 15 tysięcy złotych.
1: Przyszło się spoci, a on taki elegancki, jak tak na rowerze jeździ.
0: No i sobie śmiga. Tutaj dyskutujemy z Jarząbkiem, czy to jest elektryczny, czy nie rower. Ty mówisz, że elektryczny.
1: No, oczywiście, że tak. No.
0: Tak? Taki elegancki. Po czym wnosisz?
1: Po tym, jak to wygląda.
0: A ja uważam, że to jest pedałowy.
1: Nie, to jest elektryczny rower.
0: Normalny pedałowy.
1: Nie, nie, Krycha nie jeździ na normalnym pedałowym rowerze, ponieważ mu wiedzi, by się spocił, a się spocić nie może.
0: Ale zobacz, jak elegancko Krycha jest ubrany.
1: Nie, nie,
0: ale
1: nie.
0: Ale popatrz, jak jest ubrany.
1: No właśnie, dlatego jeździ na elektrycznym. Tylko teraz uwaga.
0: Ale pedałowy.
1: Nie.
0: Ale rower pedałowy.
1: Nie, to jest elektryczny. I teraz uwaga, panie Krycha, proszę uważać, dlatego że pan żeś przez całe życie piłkę kopał.
0: No.
1: No, to teraz, żeby się rower nie zemścił i pana też nie kopnął tym prądem. SK2. Elektryczny.
0: Pedałowy.
1: Elektryczny.

0: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina.
2: Szklanki z Krosna.
1: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków nad Brzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumet.biz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
6: Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
7: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: I po reklamie.
10: Dziś w Nowym Sączu czeka nas piękny dzień. Słońce będzie świecić przez większość poranka, a temperatura wzrośnie do przyjemnych 20 kresek. Wiatr będzie łagodny, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Ciśnienie pozostanie stabilne, co pozytywnie wpłynie na nasze samopoczucie. Wieczorem jednak pogoda się zmieni. Temperatura spadnie do 17 stopni, a przelotne opady mogą nas zaskoczyć. W nocy wiatr się wzmocni, co może utrudniać jazdę. Zostańcie z SK2 po kolejne polskie hity.
11: 6.30, News SK2, Anna Łobocka. Polskie MSZ wezwało rosyjskiego ambasadora. Spotkanie miało związek z groźbami ze strony Kremla. Chodzi o zapowiedź ataków na Kijów oraz apel o ewakuację m.in. placówek dyplomatycznych. Więcej o tym powiemy w newsach o 7.00. Po 23 latach ma wrócić obowiązkowa apteczka w samochodach osobowych. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad odpowiednimi przepisami. Mają być wprowadzane stopniowo jeszcze w tym roku. Rekordowo mało turystów odwiedza Kubę. Ich liczba spadła w ostatnich miesiącach prawie o 60% w porównaniu do ubiegłego roku. W kwietniu na wyspę dotarło zaledwie 30,5 tysiąca urlopowiczów.

0: Styczeń,
1: luty, a nie, nie styczeń, tylko zima, jesień, lato, wiosna.
0: Może.
1: Dobrze.
0: Powiedzmy, że w tej kolejności. Powiedzmy, że no. w tej kolejności. A wiesz, że w innych, na innych kontynentach nie ma czterech pór roku?
1: A ile
0: tylko
1: jest?
0: Są dwie?
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: Jakie na przykład?
0: Pora mokra i pora sucha na przykład jest.
1: Taka weekendowa, no. można powiedzieć. Wiktor Waligura i Dry School, cztery pory roku, to za nami. To jest, wiecie co, to jest piąty utwór, jeżeli chodzi o naszą polską gorącą dwudziestkę. I tutaj zachęcamy was do tego, żebyście już teraz, już w tym momencie nawet, weszli na sk2.pl i sobie zagłosowali.
0: Bo no, do notowania najświeższego, które zmieni, miejmy nadzieję, dużo, pozostały dwa dni. W piątek o 18:00 najświeższe notowanie, które zależy od was, dlatego tak jak Rząbek zachęca, żeby klikać.
1: Tak, a do wakacji pozostało niezmiennie 29 dni.
2: SK2.

0: siłę trzeba mieć, bo to miesiąc do wakacji, trzeba się zmobilizować, coś jakby sobie wykombinować na ostatnią chwilę może.
1: Bądźcie jak Robert Korzeniowski na ostatnich 100 metrach, jeszcze dacie radę, dojdziecie do tej mety.
0: Tak, dzisiaj marzenia o wakacjach, albo już może macie jakieś plany na wakacje, przyjmujemy je pod numerem telefonu 726-826-826.
2: Ja się wybieram 27 lipca na zabieg do szpitala, takie będę miał wakacje.
0: A to można w sumie powiedzieć, że to trochę all inclusive nawet, nie?
1: Oczywiście, że tak, zobacz, wyżywienie będziesz miał, dach nad głową masz, prawda?
0: Tak, basen nawet jest.
1: Pościel ci zmienią.
0: Tak, na śniadanie masz tak kanapkę z kanapką, na obiad na przykład makaron z makaronem.
1: A jak będziesz miał trochę szczęścia, to i mięsko znajdziesz gdzieś tam w tej szynce, co ci dadzą. SK2.
0: Byleby tylko zabieg się udał, to trzymamy kciuki. A reszta to all inclusive, to nie ma się czym przejmować.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

0: Olaj.
1: To jest dobry utwór, to jest dobry kawałek.
2: Jeśli nucicie sobie, to bardzo dobrze, że sobie nucicie, bo u nas same takie, co się nuci. Więcej oczywiście będzie po siódmej.
1: A
2: mamy
1: o siódmej?
2: Newsy. Bądźcie blisko, nie odchodźcie, bo to już za trzy minutki.

0: praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
1: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
0: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
2: Uwaga, mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód. 30 maja Galeria Trzy Korony zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 30 maja, Dzień Dziecka w Trzech Koronach. Partnerzy: Jubiler Sezam, Fotoki, Juicy Boba, Restauracja Aromat, Restauracja Browar i Kuchnia, Kino Helios, Klub Fikołki.
3: Zamieszkaj przy ulicy 5 Kresowej w Nowym Sączu, w spokojnej, zielonej okolicy, z doskonałym dostępem do miasta. Nowoczesny apartamentowiec oferuje 35 komfortowych mieszkań, od 30 do 60 metrów kwadratowych. Jasne wnętrza, balkony, ogródki, podziemny parking oraz winda. W pobliżu sklepy, szkoły, komunikacja miejska oraz tereny rekreacyjne. 5 Kresowej w Nowym Sączu. Idealne miejsce dla rodzin, par i wszystkich, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i dobrą lokalizację. Sprawdź na www.5kresowej.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: I po reklamie.
7: Dziś w Nowym Sączu będzie naprawdę przyjemnie. Termometry pokażą 20 kresek, a niebo pozostanie niemal bezchmurne. Wiatr słaby, ale odczuwalny, więc warto mieć coś cieplejszego pod ręką. Powietrze dobrej jakości, dlatego oddycha się lekko. Wieczorem temperatura spadnie do 17 stopni i mogą pojawić się przelotne opady. W nocy wiatr przybierze na sile, co może utrudniać jazdę. Maksymalnie zobaczymy 22 stopnie. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
8: Jest 7 News SK2 na Łobocka. Polska ramię w ramię z europejskimi partnerami odpowiada na groźby Kremla. Do naszego MSZ-u wezwano rosyjskiego ambasadora. To reakcja na zapowiedź ataków na Kijów oraz zalecenia ewakuacji m.in. placówek dyplomatycznych. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
9: To było krótkie i konkretne spotkanie, relacjonował mi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Ambasador usłyszał bardzo zdecydowane wezwanie do zaprzestania bezprawnej agresji.
10: I po drugie, do przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych.
9: Polska nie jest jedynym państwem, które wezwało rosyjskiego przedstawiciela. Na podobny ruch zdecydowały się m.in. Niemcy, Holandia czy władze Unii Europejskiej. I w tym, jak słyszę, nie ma przypadku.
10: To było uzgodnione, skoordynowane działanie.
9: Bo jak zaznacza rzecznik resortu dyplomacji, nie ma zgody na zastraszanie i groźby, także wobec dyplomatów.
8: 25 lat więzienia zamiast dożywocia. Taki prawomocny wyrok usłyszał Norweg Ingebrigt G., oskarżony o zabójstwo w Oświęcimiu 26-latki i porwanie ich córki. Ta decyzja ma związek ze stanem emocjonalnym i psychicznym mężczyzny, wyjaśnia rzecznik Sądu Apelacyjnego w Krakowie Tomasz Szymański.
11: Sąd uwzględnił po części te zarzuty i uznał, że ten stopień winy związany z kwestiami nie tyle motywacyjnymi, co właśnie związanymi ze stanem psychicznym oskarżonego, jego zaburzeniami pewnymi w tym zakresie, powoduje, że nie jest możliwe wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności.
8: Przypomnę, ciało 26-latki znalazł w listopadzie 2022 roku w mieszkaniu w Oświęcimiu jej ojciec. Od razu podejrzenia padły na Norwega, a za jego 5-letnią córką został wydany Child Alert. Mężczyznę zatrzymano z dzieckiem na autostradzie w Kopenhadze. Z Danii sprowadzono go do Polski. Wśród atrakcji czołg, Abrams, Rosomak i symulator dachowania. W czerwcu odbędzie się pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusji ekspertów, drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności.
12: SK2 Sport.
8: Jan Urban powołał kadrę na czerwcowe mecze reprezentacji. Na liście znalazło się 26 piłkarzy, którzy towarzysko zagrają z Ukrainą i Nigerią. Wśród powołanych jest Robert Lewandowski. W ataku mają mu pomoc nowe twarze: Karol Czubak z Motoru Lublin i Mateusz Żukowski. Początek zgrupowania jutro we Wrocławiu. Już w pierwszej rundzie Kamil Majchrzak pożegnał się z wielkoszlemowym Rolandem Garrosem. Zdecydowanie lepszym od Polaka okazał się Alejandro Tabilo. A dziś w drugiej rundzie zobaczymy nasze singlistki Igę Świątek, Magdalenę Fręch i Magdę Linet.
6: 3,5 minuty? Po godzinie 7 chciałbym się powiedzieć.
12: 3, 2, 1. Rzeczywiście. Słuchajcie, wczoraj byłem kilka razy wywalany z domu.
13: Sobie,
12: naprawdę. Wyrzucany z domu byłem przynajmniej kilka razy. Raz, jak kupowałem bób. Drugi raz, jak gotowałem bób. Trzeci raz, jak jadłem bób. I czwarty raz, możecie się domyślić.
14: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
6: Jak było bób?
12: Było bób.
6: Bób, bób.
12: Bób, bób. To bób, seryjnie. Bób. Seryjne bób.
6: Bób, bób, bób.
12: Sezon na bób uważam za otwarty.

0: Znali? Znali! Bilet do nieba od Gabriela Fleszara na antenie Radia SK2, 10 minut po 7. No i proszę, już się żali w internetach swoich, influencer ukraiński, ale że tak na 5 lat, że aż taki zakaz wjazdu do Polski, przecież ja wam nic nie zrobiłem,
1: trzeba było...
0: dlaczego to aż 5 lat?
1: Trzeba było nie wjeżdżać na morskie oko.
0: Samochodem sportowym, luksusowym. Kto nie zna sytuacji, to musimy wam przypomnieć, że był taki ukraiński... Jest ukraiński influencer, który wjechał na samo morskie oko swoim sportowym samochodem, wrzucił fotę w internet, potem niby dostał mandat, ale nawet sam mówił i się chwalił w tych mediach społecznościowych, że 100 zł i 8 punktów karnych.
1: Co to jest?
0: To, co to jest? To było warte tego zdjęcia, to wszystko. No, no. A teraz niby, że oj, 5 lat zakazu wjazdu do Polski,
1: Widzicie, i tak się kończą takie wyprawy. Jeździsz sobie samochodem, żeby podbić morskie oko i cap, teraz będą mieli na granicy, mieli oko na ciebie.
2: Proszę. SK2.
0: Oko za oko. Oko za oko. No, to jest odwieczne prawo.

0: 17 minut po 7. Przeglądamy dalej, co się dzieje na świecie i
1: Gdzie byliśmy? Byliśmy na Morskim Oku.
0: Byliśmy na Morskim Oku, teraz przygoda we Szwecji, w Szwecji.
1: W Göteborgu dokładnie.
0: Zewsząd zalewają nas informacje o autonomicznych pojazdach, prawda? Mówiliśmy chyba w tym tygodniu już o taksówkach ze Stanów Zjednoczonych, które zrobiły zator. Teraz kolejna sytuacja z udziałem autonomicznego autobusu.
1: Autonomiczny, czyli rozumie się, tam kierowcy nie ma. Autobus nagle ten zahamował, co spowodowało, że został uderzony od tyłu przez tramwaj. Jednak na szczęście nikt nie odniósł jakichś tam większych obrażeń, prawda? I nie doszło do jakichś poważniejszych szkód, ale jednak wypadek był.
0: I teraz z drugiej strony, do wszystkich przeciwników zautomatyzowania motoryzacji. Ja mam kilka pytań. Kto w kogo uderzył od tyłu? Autobus w tramwaj czy tramwaj w autobus?
1: No z tego, co ja tutaj widzę, to tramwaj w autobus.
0: Kto prowadził autobus?
1: No, autonomiczny, czyli nikt.
0: A kto prowadził tramwaj?
1: Motorniczy.
0: Dziękuję. Nie mam więcej pytań. Eska.

0: Tak bulgota właśnie kawa w brzuszku po wypiciu.
1: Jak w tym utworze.
2: No i gdzie ten, który powie mi, gdzie mam lecieć teraz? No.
1: Kawą, w którą stronę? Gdzie najbliższa ona jest? Ta moja wymarzona o 7:25.
2: Toaleta. Gdyby ktoś nie wiedział, to tak bezpośrednio już powiem. 25 po 7
0: Ibisz superniania. Ibisz superniania.
2: Krzysztof?
0: Tak, jest napisane 61-letni tata niańczy brzdące na plaży, a żona wypoczywa. Popatrz na zdjęcie. Zobacz.
2: Całe szczęście, powiem ci szczerze, całe szczęście,
0: że napisali
2: ile, tak, że 61-letni tata, ta. Bo gdyby nie napisali wieku, to ciężko by było rozróżnić, kto jest dzieckiem, a kto nie. SK2.

0: Promocja SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
0: Największe święto polskiej muzyki.
2: Właśnie dlatego nie

0: miejsce. Autopromocja. Reklama.
1: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Uwaga! Acumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemiradzkiego 26. To nowa lokalizacja, ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na acumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Acumex Nowy Sącz, Siemiradzkiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Acumex. Nie daj się rozładować.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.
9: Dzisiaj w Nowym Sączu zapowiada się naprawdę przyjemnie. Od rana czeka nas prawie bezchmurne niebo, a temperatura sięgnie 22 kresek. To idealne warunki, by cieszyć się dniem. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Wieczorem jednak możliwe są przelotne opady, a temperatura spadnie do 17 stopni. W nocy może pojawić się silniejszy wiatr, który może nieco utrudnić jazdę. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 w Nowym Sączu wracamy do polskich hitów.
10: 7.31 News SK2, Anna Łobocka. Dzisiaj w Londynie premierzy Polski i Wielkiej Brytanii podpiszą traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Według Donalda Tuska istotnym elementem porozumienia będzie cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo zdrowotne. Pożar żaglówki na Odrze w Szczecinie. Jedna osoba z poparzeniami ciała trafiła do szpitala. Ogień pojawił się po 4 rano. Na miejscu nadal pracują służby. Wszystko wyszło idealnie, tak Donald Trump skomentował swoje badania okresowe w szpitalu pod Waszyngtonem. Niemal 80-letni amerykański prezydent nie przedstawił jednak żadnych szczegółów.

0: Pozdrawiamy samochodowych perkusistów, którzy gdzieś tam w kierownicę sobie uderzają albo w ten...
1: Deskę rozdzielczą.
0: Deskę w nawiewnik, bo tak. Inaczej brzmi. O, to są ci samochodowi perkusiści, oni wiedzą, jak zachować rytmy i do najlepszych polskich hitów doskonale to wszystko się robi. 21 minut zostało do
1: 8. Wymarzone wakacje, co to jest? 726-826-826, dzwonicie, odzywacie się, proszę bardzo.
2: Spełniam swoje marzenie i jadę na rejs katamaranem po Cykladach.
1: Bardzo
0: ładnie. To tam gdzieś na południu, tam gdzie Grecja, te wszystkie wysepki, tam jeszcze są te cykady na tych Cykladach, one cykają i katamaranem. No ja na przykład teraz mam katar alergiczny.
1: No, to już jesteś w połowie na wakacjach, jeśli chodzi o to, co powiedziała nasza słuchaczka.

0: Jak dobrze, że ja to mam już za sobą.
1: Ja też już mam za sobą, a niektórzy mają przed sobą i jak zostaniesz zaproszony gdzieś, to będziesz musiał coś włożyć do koperty.
0: Zaczyna się sezon ślubny, moi drodzy, już, i weselny.
1: Już się zaczął, no i najpierw mówiliśmy jeszcze o komuniach, ile dać do koperty, teraz co rusz pojawiają się artykuły, ile dać do koperty na wesele w 2026 roku.
0: Posłuchajcie, ceny tak zaszalały, że ci wedding plannerzy, czyli te osoby, które
1: łapią
0: tam...
1: łapią się za głowę.
0: Tak, organizują wam wesela, szacują, że koszt wesela na 100 osób może się wahać, uwaga, od około tak 77-80 tysięcy w województwie świętokrzyskim do nawet 220 tysięcy złotych w województwie pomorskim w standardzie premium.
1: To przypomnijmy, jak 100 osób jest na weselu, to takie są widełki cenowe, tak? Od 80 tysięcy do 220 tysięcy. A cena talerzyka waha się, jakby kogoś interesowało, od 300 do 600 złotych od osoby. To jest... A wiadomo, że zazwyczaj ludzie do koperty chcą dawać mniej więcej tyle, żeby za ten talerzyk się zwróciło.
0: Strasznie drogie te talerzyki. Mam postulat, może zacząć trzeba jeść na serwetkach.
1: Serwetki są tańsze. SK2

0: 5 minut zostało nam do godziny 8. Po 8 oczywiście zagramy w Państwa Miasta. Teraz można się zgłaszać. 726-826-826 to SMS-owo. Na Messengerze zostawiacie nam swój numer telefonu po wpisaniu odpowiedzi na pytanie konkursowe.
1: A dzisiaj pytam się Was, najdziwniejsza pamiątka z wakacji, jaką przywieźliście?
0: To?
1: To właśnie.
0: Bo musi być
1: to,
0: pytanie, no, tak? No, więc no. To?
1: Ja już nie powiem, że piasek, bo piasku mam od groma i ciut, prawda? W listopadzie jeszcze go znajduję.
0: Już kończ gadać, bo ten.
1: Bo co?
0: Bo nie ma czasu.
1: Płacą mi za gadanie, muszę gadać.
0: Gramy po 8.
2: Ciągle zbyt posępną, mój świat odsłania twarz.

0: anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Hot grill.
2: Grilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25

0: Smaszkuj codziennie z Biedronką.
1: I po reklamie.
2: Dziś w Nowym Sączu zapowiada się całkiem przyjemnie. Słońce będzie dominować na niebie, a temperatura wzrośnie do 22 kresek. Wiatr z północnego zachodu będzie raczej słaby, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych sprawach. Wieczorem sytuacja się zmieni, bo wiatr nabierze siły, co może utrudniać jazdę. W nocy termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie. Jutro również nie zabraknie słońca, ale temperatura spadnie do 18 stopni. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
3: Jest 8, News SK2, Anna Łobocka. Na początek nowe informacje w sprawie autorów fałszywych alarmów, które w ostatnich dniach okazały się zmorą służb i najważniejszych polityków w kraju. Jedna z tych osób jest już aresztowana. W sprawie drugiej jest wniosek do sądu. W ostatnich godzinach została zatrzymana trzecia osoba. Więcej o tym Mateusz Chłyston.
4: To młode, około 20-letnie osoby, które wcześniej miały zatargi z prawem w podobnych sprawach. Śledczy na razie nie ujawniają szczegółów tego postępowania ze względu na rozwojowy charakter sprawy. Trójka zatrzymanych współpracuje ze śledczymi i składa zeznania. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawcy działali chcąc zaistnieć. Jak przekazał dziś o poranku w TVN24 szef resortu spraw wewnętrznych, to dopiero początek tej sprawy, a prowadzone śledztwo przyniesie zapewne kolejne zatrzymania. Służby próbują obecnie namierzyć także sprawcę sobotniego fałszywego zawiadomienia w sprawie pożaru w domu matki prezydenta Polski.
3: Do tematu będziemy wracać. Warszawa i Londyn zacieśniają współpracę. Dzisiaj Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. To będzie historyczna chwila, zaznaczył premier Donald Tusk.
5: Kiedy pracowaliśmy nad traktatem z Wielką Brytanią, bardzo dbaliśmy o konkretne rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa Polski w czasie pokoju, tak aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom.
3: Podobny traktat Polska podpisała rok temu z Francją. Dzieci i młodzież na hulajnodze i rowerze obowiązkowo w kasku. Od 3 czerwca będą musieli zakładać je wszyscy poniżej 16 roku życia. Teraz najmłodsi użytkownicy zbyt często o nich zapominają.
6: Nie zawsze, ale staram się jak najczęściej, żeby był.
7: Nigdy prawie, ale mam zamiar zacząć zakładać, ale nie mogę go znaleźć nigdzie w domu.
8: Ja tylko na skateparku zakładam.
9: Nie, no ja umiem jeździć i nie boję się, że się wywalę.
3: Za brak kasku będzie grozić do 100 zł mandatu.
1: SK2 Sport.
3: Trzy polskie singlistki zobaczymy dziś na kortach w Paryżu. W drugiej rundzie Rolanda Garrosa. Iga Świątek w samo południe zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. Około 13 Magdalinety zagra złotyszką Jeleną Ostapenko, a po 18 Magdalena Fręch zacznie mecz z Jill Teichmann. Za Stal Zielona Góra zrobił pierwszy krok w stronę finału Orlen Basket Ligi. Zielonogórzanie wygrali w pierwszym meczu półfinału z Arką Gdynia 90-64. Kolejny mecz jutro, a dziś pierwsze spotkanie między Legią a Dzikami.
10: 100 zł będzie mandat za brak kasku. Co to jest dla dzieci dzisiaj 100 zł? To jest 200 butelek do automatu. To jest tylko 200 butelek do automatu.
11: No, ja już ci mówiłem, że u mnie sąsiadka trzyma pieniądze na korytarzu.
10: W butelkach?
11: W butelkach po prostu. Czasami sobie myślę, mówię, no schylę się, wezmę. Mi brakuje, no ale...
10: Ale
11: uczciwy jestem.
10: Uczciwość tak, przewyższa.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
11: Jeszcze jakby pełne były.
10: A ja chciałem powiedzieć o bezpiecznej jeździe dla wszystkich teraz.
11: O bezpiecznej jeździe. Pożyczamy wam.
10: I pełnego baku, o tak. 3,5 po 8.

0: od dawna to wiem.
1: A po co mówić? Jak można napisać encyklikę na przykład?
2: Na przykład, szeroko się dyskutuje encyklikę papieża Leona XIV. Napisał, wydał Magnifica Humanitas. Tak?
1: Dobrze,
2: dobrze mówię?
1: Dobrze.
2: Magnifica Humanitas. To jest encyklika papieża, pierwsza encyklika papieża Leona XIV i hit, sensacja w internecie rozpisują się o tym, jak papież w swojej encyklice zacytował Gandalfa z Władcy Pierścieni, a dokładnie z Powrotu Króla.
1: Tak, chodzi o fragment taki. Nie do nas należy panowanie nad wszystkimi falami przepływającymi przez ten świat. My mamy za zadanie zrobić, co w naszej mocy dla tej epoki, w której żyjemy.
2: I te słowa papież niby skierował w kontekście sztucznej inteligencji, ale wypowiedziane zostały w książce Władca Pierścieni przez Gandalfa. Nie wiem, no mi by bardziej pasował jakiś cytat z Golluma.
1: A gdyby ktoś nie zrozumiał, to tłumaczymy na nasze.
0: Złote, a skromne.
3: Eskal.

0: Chciałbyś umieć grać tak na trąbie jak zespół Mroza, nie?
1: Ja gram tylko na nerwach, no.
0: Zobaczymy, jak zagrają dzisiaj nasi uczestnicy.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Naszej zabawy. Justyna i Miłosz, dzień dobry.
4: Cześć.
0: Miłosz, witam, jesteś, dobrze. Mamy was, więc przypominamy szybko zasady. Z koła, kręcąc w prawo lub w lewo, losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. O wartości 500 zł druga osoba ma nagrody pocieszenia wtedy. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
4: Wszystko jasne.
5: Zgadza się.
0: Dobrze, Justynka zaczyna.
6: W prawo, w lewo?
4: W prawo.
6: W prawo.
0: Kręci się i kręci się i zatrzymało się na literze W. Litera W. Litera W. 20 sekund. Okay. Uwaga.
6: Państwo.
4: Węgry.
6: Miasto.
4: Warszawa.
6: Znana postać.
4: Wałęsa.
6: Roślina.
4: Winogrono.
6: Kolor.
4: Wiśniowy.
6: Zawód.
4: Weterynarz.
6: Samochód.
4: Warszawa.
6: Imię.
4: Wanda.
6: Przedmiot.
4: Wiadro.
0: Bardzo ładnie ci poszło, Justynko. Trzeba przyznać, ja nie mam żadnych zastrzeżeń.
6: Warszawa i Warszawa.
0: Masz jakieś zastrzeżenia?
6: Nie mam żadnych zastrzeżeń.
0: 9.
6: A którego Wałęsę ci chodziło?
0: No tego.
4: Lecha.
0: O Lecha.
6: No dobra, niech będzie.
0: Dobra, 9. Jasne, tak. 9, 9 punktów dla ciebie, Justynko. Miłosz, 9 punktów do przebicia. W prawo, w lewo.
5: Top of the top.
6: No, top of the top.
5: W prawo.
0: W prawo, proszę bardzo. Lżej zakręciłem niż ty, Jarząbku, i wyszła okrągła litera O. O! Okrągła litera O, 20 sekund, uwaga państwo.
5: Toman.
0: Miasto.
5: Popoczno.
0: Tytuł filmu.
5: Oscar White.
0: Imię.
5: Oscar.
0: Roślina.
5: Oset.
0: Potrawa.
5: Oset fitness.
0: Zawód. Zawód już będzie po czasie już ten zawód. Oscar Wilde, czy to jest tytuł filmu? Jarząbek.
6: Jest Wilde. Historia Oscara Wilda. Ale czy Oscar Wilde film... No nie, ten film nazywa się Wilde.
0: Oscar Wilde.
6: Ale jest to historia Oscara Wilda, tak?
0: Więc nie możemy zaliczyć tytułu filmu, więc jeden, dwa.
6: A gdybyśmy zaliczyli, to ile by było?
0: Jakbyśmy zaliczyli, to by było 6, więc i choćbyś był drugi w kulach, to i tak by nic nie dało.
6: Ej, to zaliczmy.
0: Zaliczmy, bo...
5: Dzięki bardzo.
0: Dobra, niech ci będzie. Jak będzie, to no. Niech będzie, że 9 do 6 no przegrałeś, a nie 9 do 2. Dobra? No. Dobra, Miłosz?
5: No. To już lepiej wygląda.
0: Ale przegrałeś, to nie znaczy do końca przegrałeś, bo nagrody pocieszenia wysyłamy, a ogłaszamy, że Justyna ma prezent marzeń!
4: Super, bardzo się cieszę. Dziękuję.
0: A proszę. I z jednej i z drugiej strony coś będzie, coś wysyłamy, tylko Justynka ma lepszą nagrodę. Miłosz też ma
6: fajną.
0: Też ma lepszą, ale tak. To nie jest
6: ale inną.
0: Ale inną, nie tak główną. Jest. Jutro kolejne Państwa Miasta po 8.
3: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: My się nie zmieniamy jak coś. Cały czas Wajda i Jarząbek. Z wami 25 minut po 8. Perfekt. Zastanawialiśmy się bardzo nad tym filmem.
1: Oscar Wilde, prawda? Powiedział
0: Miłosz. Powiedział tak. Oscar Wilde i sprawdziliśmy, jest film Oscar.
1: I jest film Wilde.
0: Ale nie ma filmu Oscar Wilde.
1: Miłosz, bo jest tak blisko.
0: Tak blisko. Tak blisko też do newsów. Równo o 8.30 bądźcie blisko.

0: Reklama. Co masz?
1: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
12: I po reklamie.
13: Dziś w Nowym Sączu przedpołudnie przyniesie nam przyjemne temperatury sięgające 23 kresek. Niebo będzie częściowo zachmurzone, więc słońce i chmury będą się przeplatać. Możliwe są przelotne opady deszczu, ale nie powinny one zbytnio przeszkadzać. Wiatr umiarkowany, dlatego nie musimy się martwić o silne podmuchy. Wieczorem temperatura spadnie do 22 stopni, a nocą wiatr nabierze na sile i może trwać do rana. Tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już dosłownie za chwilę.
14: 8.30 News SK2 Anna Łobocka. Trzy osoby zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami. Chodzi o alarmy dotyczące m.in. Jarosława Kaczyńskiego i siedziby TV Republika. Jedna z zatrzymanych osób jest już aresztowana. W sprawie drugiej jest o to wniosek. W ostatnich godzinach zatrzymana została trzecia osoba. Wszyscy to 20-latkowie, którzy mieli już problemy z prawem. Stany Zjednoczone wycofają z Europy samoloty bojowe, niszczyciele i okręty podwodne, donosi portal Politico, powołując się na dyplomatów z NATO. Amerykańskie plany mają być elementem programu ograniczania obecności wojsk USA na kontynencie. Synoptycy ostrzegają przed burzami na południu kraju. Alerty pierwszego stopnia IMGW wydało dla Małopolski.

0: Powrót do przeszłości to mój ulubiony film, taka trylogia, komedia, science fiction.
1: A nie, na tych deskorolkach tam latali.
0: Tak, tak. My też robimy Powrót do przyszłości, ale taki realny, to jest realizm, to się naprawdę wydarzyło, o tym naprawdę pisały portale, mówiono o tym w internecie, albo w telewizji, zależy jeszcze który rok, bo dzisiaj 25 lat wstecz.
1: Niektórych z was na świecie nawet nie było jeszcze.
0: No, te, tak było.
1: 27
0: maja 2001 roku pisano, tak, kącik odkurzający. Sąd apelacyjny w Atlancie odrzucił wniosek adwokatów właścicieli praw autorskich słynnej powieści Przeminęło z wiatrem o wstrzymanie publikacji parodii tego romansu. I o tym pisała Wirtualna Polska właśnie 27 maja 2001 roku.
1: A ty w ogóle zobacz, nie? Że te wszystkie te najsłynniejsze romansidła to mają coś wspólnego z wichurami zawsze, nie? No, Przeminęło z wiatrem.
0: Są wichrowe wzgórza, była też dziewczyna, która kochała wiatr.
1: Czy za chwilę się okaże, że najbardziej romantyczną potrawą świata jest fasolka po bratońsku.

0: 8:48.
1: Nie, bilecików nie miało też 63 tony kawy, które wjechało ostatnio do Polski, a nie mogło mieć. Te worki były pełne żywych robaków, wyobraźcie sobie. Kontrolerzy z Poznania wykryli uszkodzone woreczki, a w woreczkach kawa, a w kawie żywe szkodniki.
0: Proszę bardzo, jak żywe, ale czekaj, jak żywe, to znaczy, że świeży zbiór. Szkoda, że zatrzymali tę kawę.
1: No i od razu byś miał taką kawę wysokobiałkową, prawda? Pienić się będzie dobrze, taka dobra, mięsista kawa.
0: Ale kontrolerzy z Poznania mówią nie. Oni powiedzieli nie i pewnie w ogóle sądzą, że stop Mercosur!
1: Stop!

0: Jak to, panie Dominiku, że nieważne? Oczywiście, że ważne, z kim i gdzie.
1: A, właśnie, bo dzisiaj o tym rozmawialiśmy. Równo za miesiąc będzie pierwszy pełnoprawny dzień wakacji. O tym dzisiaj troszeczkę rozmawialiśmy i być może już macie jakieś plany, już wiecie, tak, co będziecie w wakacje robić.
0: Taki całodobowy, wstajecie rano i wakacje. I co będziecie robili za te 4 tygodnie?
1: Są jeszcze głosy, słuchamy.
2: Ja osobiście za 4 tygodnie to na 100% będę zasuwał w pracy. I tak przez całe wakacje. Moje drogie dzieci, nawet sobie nie wyobrażacie, jak macie piękny okres przed sobą. Korzystajcie z tego, ile możecie, bo za parę lat, niestety, jedyne, czym będziecie mogli się zadowolić, to jak dobrze pójdzie, to dwutygodniowym urlopem w skali roku oczywiście. O. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiam również, ale hola, hola, hola. 2 tygodnie urlopu w skali roku? Przecież to jest optymalnie, to jest odpowiednio, to jest tyle, ile powinno być. Optymalnie.
1: Tak, tyle, ile powinno być, żeby dokończyć remont zaczęty rok temu.

0: reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: Zamieszkaj przy ulicy 5 Kresowej w Nowym Sączu, w spokojnej, zielonej okolicy, z doskonałym dostępem do miasta. Nowoczesny apartamentowiec oferuje 35 komfortowych mieszkań, od 30 do 60 metrów kwadratowych. Jasne wnętrza, balkony, ogródki, podziemny parking oraz winda. W pobliżu sklepy, szkoły, komunikacja miejska oraz tereny rekreacyjne. 5 Kresowej w Nowym Sączu. Idealne miejsce dla rodzin, par i wszystkich, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i dobrą lokalizację. Sprawdź na www.5kresowej.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: I po reklamie.
9: Dziś w Nowym Sączu możemy spodziewać się ciepłego przedpołudnia z temperaturą sięgającą 23 kresek. Choć słońce będzie się przebijać przez chmury, możliwy jest przelotny deszcz, więc warto mieć pod ręką parasol. Wiatr będzie słaby z północnego zachodu, a jakość powietrza pozostanie dobra. Wieczorem sytuacja się zmieni. Nadejdzie silniejszy wiatr i intensywne opady, a temperatura spadnie do 22 stopni. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Nowym Sączu wiadomości.
10: Jest 9. News SK2, Anna Łobocka. Młodzi mężczyźni w rękach służby odpowiedzą za serię fałszywych alarmów. Policja zatrzymała łącznie 3 osoby, mówi premier Donald Tusk.
11: Którzy czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych, dopuszczały się takich rzeczy w przeszłości, o tym już wiemy.
10: Jeden z zatrzymanych trafił już do aresztu.
11: Nieważne, czy ma się 16, czy 20, czy 25 lat. Nieważne, czy się robi to dla zabawy, czy z pobudek politycznych. To są poważne przestępstwa. I każdy, kto ma zamiar bawić się w taki sposób, musi mieć świadomość, że my technicznie będziemy zdolni do identyfikacji sprawców.
10: Zatrzymani mają stać za alarmami, które uderzyły m.in. w rodzinę prezydenta czy osoby związane z opozycją. Niewykluczone są dalsze działania służb. Miasto będzie funkcjonować tak jak do tej pory, zapowiada Stanisław Kracik, wyznaczony przez premiera na komisarza w Krakowie. Do niedawna pełnił on funkcję wiceprezydenta Krakowa w zespole odwołanego w referendum Aleksandra Miszalskiego. O szczegółach Oleg Ruszkowski.
12: Gwiazdożyć nie będę, zapowiada Stanisław Kracik i jednocześnie mówi, że najważniejsze będzie dla niego płynne kontynuowanie takich inwestycji jak remont torowiska przy Teatrze Bagatela czy dokończenie remontu ulicy Tynieckiej. Jednocześnie niewiele ma zmienić się w zakresie korekty kontrowersyjnej strefy czystego transportu.
13: Wchodzimy w fazę wakacji i na pewno myślę, że piekielnie dynamicznej kampanii wyborczej, więc chyba nie czas i miejsce, żeby tego typu operacje w tej chwili podejmować, bo one byłyby skazane na fiasko.
12: Stanisław Kracik poinformował też, że nowy plan ogólny miasta ma się, jak sam to nazwał, średnio.
10: Jeszcze co najmniej 2 dni bez pociągów na trasie Rogoźno-Poznań. Wykolejony pociąg został już podniesiony na tory pod Obornikami. Dziś ma zakończyć się naprawa torów. To po poniedziałkowym wypadku składu z ciężarówką.
8: Linia kolejowa między Poznaniem a Piłą wciąż pozostaje jednak zablokowana. Uszkodzone najpewniej zostały nie tylko tory, ale też linia trakcyjna. Jak się dowiedziałem, ruch na trasie Poznań-Piła dalej jest wstrzymany. Część połączeń odwołano, a przewoźnik na wyłączonym odcinku zapewnił zastępczą komunikację autobusową. Do katastrofy doszło w poniedziałek po południu na przejeździe kolejowym w Garbatce. Pociąg Kolei Wielkopolskich relacji Rogoźno-Poznań zderzył się tam z ciężarówką, po czym wykoleił się. W wypadku zginął kierowca ciężarówki, a 17 osób podróżujących pociągiem zostało lekko rannych. Jedna osoba trafiła do szpitala. Policjanci zakończyli już oględziny miejsca zdarzenia.
10: A informację zebrał Paweł Adamczewski.
14: SK2 News, Nowy Sącz.
15: Michał Rejduch, zapraszam. Straż Miejska z Nowego Sącza zaczyna walkę z dzikimi wysypiskami śmieci. Patrole wysyłane są wszędzie tam, gdzie śmieci mogą być podrzucane. To głównie okolice rzek, ale nie tylko. Strażnikom pomaga też dron. Jadą po tytuł Mistrza Polski. Mowa o uczniach zespołu szkół nr 2 z Nowego Sącza, którzy jutro pojawią się na ogólnopolskim przeglądzie musztry klas wojskowych.
16: Uważam, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani.
17: Jedynie na czym możemy się skupić, dopracowanie małych szczególików.
18: Jakieś dostawienie nogi.
15: Wielki finał już w czwartek i w piątek w Zakopanem.
10: 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry. Środa to jest taki dobry moment, żeby złapać lekki oddech, nieco zwolnić tempo. W tej godzinie mam dla was polskie kawałki, dzięki którym to się jak najbardziej uda. Ania Dąbrowska i zespół Wilki przed nami. Gramy i mamy 3 minuty po 9:00.

Artur Gadowski. Szczęśliwego Nowego Jorku. Gramy wam w Radiu SK2. A my z Nowego Jorku przenosimy się do Paryża. Dziś prawdziwy biało-czerwony festiwal na kortach Roland Garrosa, bo w walce o trzecią rundę zobaczymy aż trzy nasze niesamowite tenisistki. I teraz tak, o 12 na kort wychodzi Iga Świątek, chwilę później około 13 Magda Linet, a wieczorem nie przed godziną 18 swój mecz rozegra Magdalena Fręch. Trzymamy kciuki za biało-czerwone, a o tym, że będzie dobrze i pięknie też przy okazji, już teraz BRO w Radiu

0: czasu.
1: Wspominałam wam na początku godziny o kawałkach na wyciszenie i chyba nie ma większego mistrza wyciszenia i doceniania życia niż Marek Grechuta. Dni, których nie znamy, już teraz w wehikule czasu Eski 2.

0: Podoba się Flora. Jak tak, to na ten kawałek Maćka Musiałowskiego możecie oddawać swoje głosy w ramach gorącej polskiej dwudziestki. Może do piątku Flora skoczy na podium. Głosy oddajecie na sk2.pl.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem, jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Uwaga mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód. 30 maja Galeria Trzy Korony zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 30 maja Dzień Dziecka w Trzech Koronach. Partnerzy: Jubiler Sezam, Fotoki, Juicy Boba, Restauracja Aromat, Restauracja Browar i Kuchnia, Kino Helios, Klub Fikołki. Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
7: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub wiesz.
6: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory, DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków nad Brzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumetbis.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
1: I po reklamie.

0: Aby ten błękit nieba z piosenki Manamu się ziścił, bo z tego, co zapowiadają synoptycy, to druga połowa tygodnia w Polsce ma być pochmurna. Manam i oprócz błękitnego nieba gramy wam w Radiu SK2. Zbliża się godzina 10, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
4: Uwaga! Akumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemireckiego 26. To nowa lokalizacja, ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na akumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Akumex Nowy Sącz, Siemireckiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Akumex. Nie daj się rozładować.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się. I 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.
7: W Nowym Sączu zapowiada się ciepły dzień, bo termometry pokażą aż 23 stopnie. Możliwe są drobne, przelotne opady, więc parasol może się przydać. Ciśnienie będzie stabilne, a jakość powietrza w normie, dlatego oddychać będzie się lekko. Wieczorem i w nocy spodziewajcie się silnego wiatru, który może utrudniać jazdę, a temperatura spadnie do 21 kresek. Jutro słońce zagości na niebie, a temperatura sięgnie 18 stopni. W piątek niewielkie zachmurzenie i maksymalnie 19 kresek.
8: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Dziś wyrok w sprawie szokującej zbrodni. Sąd w Katowicach ogłosi wyrok w procesie apelacyjnym Mateusza H. Prawie 3 lata temu mężczyzna w swoim domu brutalnie zamordował 18-letnią Wiktorię. O jej losie zdecydował, rzucając monetą. Rok temu usłyszał wyrok dożywocia. Obrona domaga się złagodzenia kary, mówi Barbara Wilmowicz z prokuratury w Tarnowskich Górach.
9: Obrońca wskazuje na młody wiek, uprzednią niekaralność i trudności w dzieciństwie. Natomiast czy te okoliczności powinny być wzięte pod uwagę przez sąd? Tak, ale czy te okoliczności powinny mieć wpływ na wymiar kary? Nie.
8: Prokuratura chce też umieszczenia skazanego w zakładzie psychiatrycznym. Ten temat wywołuje polityczne emocje. Sejm zajmie się dziś projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. Rządowe propozycje zmian zakładają m.in. możliwość zawarcia notarialnej umowy o wspólnym pożyciu. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun. Co dokładnie zakłada projekt, na którym będą dziś debatować posłowie?
10: Między innymi to, że dwie osoby pełnoletnie, także osoby tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza. Taki dokument zarejestrowany później w Urzędzie Stanu Cywilnego miałby umożliwić parze choćby regulację spraw związanych ze wspólnym majątkiem, uzyskanie prawa do wspólnego mieszkania, ustanowienie ewentualnych alimentów, czy wreszcie nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznej i działania jako pełnomocnik w codziennym życiu. We wczorajszym posiedzeniu komisji, która procedowała ten projekt, wziął udział m.in. szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szefernaker, który zapewnił, że Karol Nawrocki jest gotów rozmawiać o statusie osoby bliskiej, ale nie zgadza się na coś, co de facto jest związkiem partnerskim.
8: Zielona Góra i okolice na mapach zaznaczone na czerwono. To oznacza najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W takich warunkach ogień może wywołać iskrę, mówi Paweł Wcisło z Lasów Państwowych.
11: Wilgotność ściółki leśnej spadła poniżej 10%. To są naprawdę krytycznie niskie wartości. Ryzyko powstania i rozwoju pożarów jest bardzo duże. Niestety taka pogoda pożarowa utrzyma się jeszcze przez kolejne dni.
8: Z kolei synoptycy ostrzegają przed burzami na południu kraju. Alerty pierwszego stopnia wydali dla Małopolski.
1: SK2 News, Nowy Sącz.
12: Michał Rejduch, zapraszam. Jest wyróżnienie dla kierowcy miejskiego autobusu w Nowym Sączu. Mężczyzna pomógł pasażerce, która podczas jednego z kursów miała problemy z oddychaniem i traciła przytomność.
13: Zachował się fantastycznie, udzielił pierwszej pomocy, ściągnął wsparcie. Trzeba promować tego typu postawy.
12: Mówił prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Listy lokatorów są przygotowane. W najbliższych dniach będzie wiadomo, kto dostanie mieszkanie w blokach STBS przy ulicy 29 listopada w Nowym Sączu. W nowych blokach jest 137 mieszkań.
0: Tu Radio SK2. Oj, sucho, bardzo sucho w lasach, ale to zapowiada się niestety upalne. My gramy Wam najlepsze polskie hity na każdą pogodę i zjawisko atmosferyczne. W tej godzinie mam dla Was Metznera, a zaczynamy od romantycznej propozycji od zespołu Goja. Kasia Grodzka, dzień dobry.

Maj w kalendarzu i maj w głośniku. Zespół Warius Manx. Gramy wam w Radiu SK2. Taka piękna muzyka za nami, za to nie można tego samego powiedzieć o nowości od Ferrari. Słynna włoska marka luksusowych samochodów właśnie wypuściła na rynek w pełni elektryczny samochód. Niby swoim wyglądem ma czerpać z klasyki motoryzacji, a jednak ludzie nie są przekonani do tego nowego designu. Jak tak patrzę na ten samochód, to mnie on bardziej przypomina takiego ponczusia, ale takiego, wiecie, sztucznego Donata w zielonej polewie. Ciekawe, jak brzmi ta elektryczna bestia, jak daje po garach.

0: Ten kawałek na pewno usłyszycie podczas szafirowej trasy koncertowej Urszuli. Torysa na szkole w Radiu SK 2 w marcu przyszłego roku. Artystka będzie obchodziła 45. jubileusz artystyczny. No i właśnie ten fakt chce uczcić koncertowaniem. Między innymi w Poznaniu, Katowicach czy w Krakowie. No i w sumie trasa wiosenno-letnia, jak widać, bo to trasa, która trwa od marca do sierpnia. No już nie możemy się doczekać.
1: SK 2.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka? Znałęczowa.
5: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
6: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
6: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
7: Strzela koń na biegunach.
5: SK2. Najlepsze polskie hity.
6: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
8: Dla siebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
6: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
8: Sprawdź to sam, czy ich dał, odkusi ceną każdy dział.
6: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
9: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
10: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
11: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
12: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
13: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
12: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
14: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
15: Znowu lecicie?
16: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
15: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
16: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
17: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Jedziemy!
20: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
21: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
22: I po reklamie.

0: To trofeo od Dawida Podsiadło na antenie Radia SK2, a ja takie muzyczne trofeum mam dla Was po godzinie 11, czyli kolejny wehikuł czasu, czyli piosenki, które być może wywołają u Was taką lekką nutkę nostalgii, albo może i wspomnień. Piosenki z duszą to też dobre określenie. W Radiu SK2 gramy Wam zawsze najlepsze polskie hity. Przed nami newsy.
1: Reklama. Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Kaufland jest fresh.
5: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
10: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
9: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
11: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
12: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
13: Blik. Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
14: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
16: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Castorama!
20: Teoria
21: i praktyka.
20: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
21: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: I po reklamie.
23: Dziś w Nowym Sączu czeka nas przyjemny dzień. Termometry pokażą maksymalnie 24 stopnie, więc będzie ciepło. Możliwe są przelotne opady, ale nie powinny one zbytnio przeszkadzać. Powietrze pozostanie w normie, a ciśnienie będzie stabilne, dlatego nie wpłynie na nasze samopoczucie. Wieczorem i w nocy spodziewajcie się jednak silniejszego wiatru, który może utrudniać jazdę, a temperatura spadnie do 22 kresek. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
0: Jest 11 News SK2 Anna Łobocka. Dwie osoby z zarzutami w sprawie fałszywych alarmów. Jedna usłyszała zarzut udziału, a druga kierowania grupą zajmującą się wywoływaniem fałszywych alarmów. Śledczy mówią, że to młodzi ludzie działali w grupie o określonej hierarchii. Fałszywe wezwania, których mieli być autorami, dotyczyły adresów m.in. mieszkania szefa telewizji Republika czy domu Jarosława Kaczyńskiego. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak dokładnie działali potencjalni sprawcy?
1: Członkowie grupy nie znali się osobiście, kontaktowali się przez komunikatory internetowe. Jej liderzy zachęcali nowych członków do przestępczych działań, które miały umożliwić awanse w nieformalnej hierarchii. Według ustaleń śledczych zatrzymani mężczyźni mają związek z najgłośniejszymi fałszywymi alarmami w ostatnich dniach. Jeden z nich nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. W jego przypadku sąd na wniosek prokuratury zastosował 3-miesięczny areszt. Drugi z podejrzanych częściowo przyznał się do winy. W jego przypadku sąd dziś będzie decydował o areszcie.
0: Teraz lubuskie, gdzie wznowiono poszukiwania w jeziorze w Dąbiu. Wczoraj pod wodą zniknął mężczyzna, który pływał przy rowerze wodnym, mówi Justyna Kulka z policji w Krośnie Odrzańskim.
2: W pierwszej kolejności ponownie zostanie sprawdzone miejsce, gdzie mężczyzna był widziany po raz ostatni. Następnie rejon poszukiwań będzie stopniowo poszerzany.
0: Do akcji dziś dołączyła specjalistyczna służba poszukiwawczo-ratownicza. Około 100 strażaków walczy z pożarem żydowskiego supermarketu w północnym Londynie. Wybuchł on w tej samej dzielnicy, gdzie w ostatnich tygodniach doszło do serii podpaleń obiektów związanych ze społecznością żydowską. Przyczyna pożaru nie jest na razie znana.
19: SK2 News, Nowy Sącz.
24: Michał Rejduch, zapraszam. O zagrożeniach i wyzwaniach, jakie niosą konflikty zbrojne, dyskutują w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Do czwartku potrwa tu konferencja, na którą zjechali przedstawiciele uczelni wojskowych i specjaliści do spraw obronności z Polski i Europy. W wystąpieniach wezmą udział też studenci. Już tylko kilka dni zostało do zakończenia roku szkolnego. Dla wielu uczniów to już ostatni czas na poprawę ocen.
25: Kto się uczył, ten ma luz. Kto się nie uczył na koniec, no to nie ma luzu.
26: U mnie jest spokojnie.
25: Staram się, wszystkie zaległości nadrabiam.
24: Mówili uczniowie z Nowego Sącza.
27: 100% polskich hitów gramy wam w radiu SK2, a jeśli teraz, czyli w środę o godzinie 11:02 coś wam nie pasuje, jest wam jakoś tak źle, to w tej godzinie odbędziemy podróż muzyczną wehikułem czasu, a na początek Lambery, Kasia Grodzka, dzień dobry.

O małych szczęściach ta muzyczna opowieść. Robert Jansson i Kuba Badach. Takie polskie hity. Gramy wam w Radiu SK2. A takie małe szczęście w Rzymie może sporo kosztować, jak się okazuje w przeliczeniu. Ponad 1 000 000 zł kosztuje miejsce parkingowe o powierzchni 13 m² w historycznym centrum obok słynnego Piazza Navona. Taką cenę sobie ktoś wymyślił, no i wychodzi na to, że ten kawałek betonu kosztuje więcej niż 3-pokojowe lokum w okolicy. Za 1 000 000 zł to ten parking powinien w pakiecie oferować jeszcze masaż pleców kierowcy i darmową pizzę prosto z pieca przy każdym parkowaniu. SK2.

razem w Wehikule Czasu mam dla Was piosenkę, którą na pewno warto powtórzyć przed sezonem wakacyjnym, szczególnie jeśli planujecie śpiewać przy ognisku z gitarą i też powspominać trochę stare czasy. Nie liczę godzin i lat i Andrzej Rybiński już teraz w Radiu SK2.

0: szykuje się przebój lata. Tak tę nowość od Mroza komentują jego fani w mediach społecznościowych. No i coś w tym jest. Słoneczny kawałek, czyli Nie ma miejsca jak dom. Gramy wam w Radiu SK 2. Czekamy na kolejne słoneczne single, a także na nowy album Mroza. Ten ma się ukazać jeszcze przed startem trasy koncertowej, czyli odpowiedni moment tour w październiku. Tu Radio SK 2. Trzymamy dla was rękę na pulsie polskiej muzyki.
1: SK 2.
2: Autopromocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
2: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie

0: nagranie SK2.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
9: Tańsze koszyki.
10: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
11: Sprawdź to sam, check it out.
10: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
12: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.

0: Zamieszkaj przy ulicy 5 Kresowej w Nowym Sączu, w spokojnej, zielonej okolicy, z doskonałym dostępem do miasta. Nowoczesny apartamentowiec oferuje 35 komfortowych mieszkań, od 30 do 60 metrów kwadratowych. Jasne wnętrza, balkony, ogródki, podziemny parking oraz winda. W pobliżu sklepy, szkoły, komunikacja miejska oraz tereny rekreacyjne. 5 Kresowej w Nowym Sączu. Idealne miejsce dla rodzin, par i wszystkich, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i dobrą lokalizację. Sprawdź na www.5kresowej.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.

0: Piosenka, że tak powiem, akuratna, bo tak też w pewnych regionach się mówi i na koniec godziny 11 też całkiem akuratna na koniec miesiąca, prawda? Budka suflera za ostatni grosz. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Powoli zbliża się południe. Przed nami najważniejsze informacje z kraju i ze świata.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero. 5,49 za 100 gramów. Z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej. Łopatka wieprzowa. 11,99 za kilogram. Biedronka.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: Uwaga mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód. 30 maja Galeria Trzy Korony zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 30 maja Dzień Dziecka w Trzech Koronach. Partnerzy Jubiler Sezam, Fotoki, Juicy Boba, Restauracja Aromat, Restauracja Browar i Kuchnia, Kino Helios, Klub Fikołki.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2+1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny. I po reklamie.
12: W Nowym Sączu po południu czeka nas przyjemna pogoda z temperaturą sięgającą 23 kresek. Niebo będzie częściowo zachmurzone, ale na deszcz raczej nie ma co liczyć. Wiatr umiarkowany, więc spacer czy rower to dobry pomysł na aktywne popołudnie. Wieczorem wiatr się nasili, co może być odczuwalne, ale temperatura nie spadnie poniżej 17 stopni. Jutro słońce będzie dominować z maksymalną temperaturą 18 stopni. Kolejne wieści pogodowe na antenie Eski 2 już za godzinę.
13: Jest 12. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Prezydent mówi nie ustawie o statusie osoby najbliższej. To uderzenie we flagowy projekt rządowej koalicji. Posłowie zajmują się nim na rozpoczętym dzisiaj posiedzeniu Sejmu. Przepisy już w najbliższych dniach mają trafić do podpisu Karola Nawrockiego. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zaznaczył, że ustawa wprowadza de facto związki partnerskie.
14: Jest to ustawa, która de facto zmienia ponad 200 innych ustaw. Stosowując ten system do zrównania małżeństwa ze związkiem partnerskim.
13: Rząd i posłowie rządowej koalicji odpowiadają, że są gotowi na kompromisy i rozmawiają z Pałacem Prezydenckim.
15: Kiedy pytam o jeden konkretny zarzut, to te zarzuty skupiają się wokół chociażby wspólności majątkowej, ale nigdzie nie jest napisane, że wspólne rozliczanie jest zarezerwowane tylko dla małżeństw.
13: Mówi sekretarz stanu w kancelarii premiera Katarzyna Kotula. Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej zakłada możliwość zawarcia umowy u notariusza, która pozwoli partnerom na wspólne rozliczanie, prawo do korzystania ze wspólnego mieszkania czy dostęp do informacji medycznych. Z płonących budynków ewakuowano około 100 zwierząt. Kilkudziesięciu strażaków w akcji pod Ostrudą gasiło pożar chlewni w miejscowości Odmę.
16: 50 strażaków pracowało na miejscu zdarzenia, 14 zastępów. W trakcie prowadzonych działań obroniono również budynek mieszkalny, który znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie chlewni.
13: Relacjonuje relacjonuje rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski. Stan ewakuowanych zwierząt bada weterynarz. Przyczyny pożaru ustalają służby. Paweł Kluska z sądeckiej samochodówki, najlepszym młodym mechanikiem w Polsce. Uczeń wygrał ogólnopolski konkurs Young Car Mechanic. Teraz będzie reprezentował nasz kraj w zawodach międzynarodowych.
16: 12 zadań, na przykład od wymiany akumulatora, aż po część mechaniczną typu wymiana sprzęgieł. Tak naprawdę wszystkie zadania są zaskoczeniem. Nie wiemy, jakie one będą.
13: A konkurs międzynarodowy odbędzie się w Rydze 11 czerwca.
17: Co? Gdzie? Kiedy?
18: Michał Rejduch, witajcie. Filmowych propozycji u nas nie brakuje i zaglądamy teraz do kina Helios w Nowym Sączu. Tu premierowo możecie oglądać horror Pasażer. Nadal kino wyświetla drugą część Diabeł ubiera się u Prady i film biograficzny Michael. Szczegóły są na helios.pl. Od piątku do niedzieli w Poroninie okazja do spróbowania dań kuchni świata. Przy tutejszym Goku zaparkują food trucki. Będą dania kuchni hiszpańskiej, greckiej czy wietnamskiej. Palce lizać, no i przy okazji nie trzeba martwić się o sobotni czy niedzielny obiad. Patronuj tej imprezie.
0: Mamy południe w środę, to taki geograficzny środek tygodnia roboczego, weekend coraz bliżej, nie poddajemy się, pędzimy w jego kierunku. W tej godzinie mam dla Was wkrętkę od Kamila Nosela, a muzycznie na początek wielki hit od zespołu Jugoton i Kazika. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
19: Bez reklam, jeden po drugim.
17: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
20: Come on.

0: Piosenka, która była hitem niejednego dzieciństwa, grupa Ich Troje i Zawsze z Tobą Chciałbym Być. Takie polskie hity gramy Wam w Radiu SK2, a on pod ręką zawsze ma jakiś pomysł na wkrętkę. Kamil Nosal już teraz w Radiu SK2.
1: Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Czy ja do pani Krysi się dodzwoniłam?
2: Tak, o co chodzi?
3: Kłaniam się zagęszczona Iwona po tej stronie z restauracji, bo widzę, że szefowa państwa zapisała na 15. To są jakieś uroczystości, proszę pani, urodzinowe, tak to pani?
2: Urodzinowe, tak, moje.
3: Dobrze, bo ja kuchnię, proszę pani, organizuję, w związku z tym muszę panią poinformować, jeśli chodzi o alkohol, u państwa będzie pite.
2: Tak.
3: Aha, i bierzecie...
2: Mamy swój, ma...
3: No właśnie.
2: Pani nam powiedziała, że mamy sami, nie? Zaopatrzyć.
3: Bo tak, my jesteśmy na etapie dostawania koncesji, jeśli chodzi o alkohol. I alkohol będzie, tak? Tylko, że ja go muszę przelać, bo butelki nie mogą stać.
2: Tak.
3: I mam już, proszę pani, tak, po kiszony i po kapuście mam pojemnik, taką beczkę. I teraz ja bym to przelała i byście po prostu przychodzili, proszę pani, sobie brać chochlom i tyle.
2: To jak? To będzie wtedy w tych słoikach jakieś?
3: Tak,
2: tych pojemnikach,
3: tak. Bo słoiki, proszę pani, ja będę miała na kuchni. I taka prośba, żebyście przychodzili. Ja dam chochle, to wszystko będzie przelane w tych beczkach, tak? I sobie tylko po prostu nalewacie chochlom.
2: To w kieliszki wtedy nalewa?
3: Tak, bo ja nie mogę postawić, proszę pani, alkoholu na stole, bo jeszcze koncesji my nie mamy.
2: No, bo trochę tak dziwnie, bo to wie pani, będzie wietrzało, to chyba wszystko mi się wydaje, czy nie?
3: Nie, proszę pani, ja mam dekiel na beczkę.
2: Nie wiem. A ma pani taką beczkę z takim tym zakrętkiem?
3: Z deklem mam, tak, mam dwie takie beczki, jedna po ogórkach, drugie po
2: kiszonku. Ale pani odkręcać to i nalewać, nie?
3: A, tak, bo to jest taka niebieska duża, 400-litrowa.
2: Jakbyśmy naklejki pozrywali.
3: No nie, proszę pani, butelka do alkoholu jest tak charakterystyczna, że proszę pani, ja jedyne co, mogę poprzelewać, proszę pani, do kartonów po sokach, ale jak będą dzieci...
2: Ale to w plastikach, to też nie bardzo w tych plastikowych butelkach.
3: Nie. Ja też nie mogę to odpowiadać.
2: Dzieci nie będzie.
3: To ja zapytam...
2: Tylko 12-letnia dziewczynka.
3: To ja zapytam szefowy, czy tak można. Pani Katarzyno!
4: Cześć, ciocia, to ja Kasia, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
2: A kurczę, a nie, wiecie co... Naprawdę. A ja to przeżywam, kurczę.
1: Nosel wkręca.

0: Takie oto wyznanie miłości od zespołu Tila. I love you, gramy wam w Radiu SK2, a ja mam, słuchajcie, łamiącą wiadomość dla wszystkich graczy. Uwaga, będzie nowy dodatek do Wiedźmina. Będzie się nazywał Pieśni Przeszłości i zagramy w niego już w przyszłym roku, co CD Projekt Red potwierdził na swoich socjalach. Przyszły rok brzmi jak w sumie szmat czasu, ale coś pod skórą czuję, że w nowego Wieśka zagramy wcześniej niż odpalimy nowe GTA 6, czyli grę, która powinna mieć pod tytuł Przekładaniec.
1: SK2. Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Ale ten czas zasuwa.
4: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
3: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00.
3: Łukasz Zdończyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
10: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
9: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
11: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
12: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
15: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: I po reklamie.

0: może
1: SK2,
2: nowy Sącz.
3: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość? A jeśli tak, to jak wygląda, powiedz. Bo na tych filmach zawsze idealnie tak. Pięknie.

0: Czekamy na premierę Błękitu. Nowy album Roxy ma się ukazać dokładnie 19 czerwca i wiadomo, że pojawi się też na nim singiel pod tytułem Dom, który Roxy w wersji akustycznej już zaprezentowała na swoich mediach społecznościowych. Naprawdę pięknie jej to wyszło. A za nami w Radiu SK2 Anyone I Want To Be, a przed nami newsy o godzinie 13.
1: Reklama. Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Dziś w Nowym Sączu popołudnie przyniesie regularne opady deszczu, a temperatura osiągnie przyjemne 23 stopnie. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza będzie w normie, więc nie musimy się martwić o nasze płuca. Wieczorem sytuacja nieco się zmieni. Spodziewamy się silnego wiatru, który może utrudniać jazdę, a temperatura spadnie do 17 kresek. Mimo to warto mieć na uwadze, że pogoda potrafi być kapryśna. O kolejnych zmianach będziemy Was informować na bieżąco.
9: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Śledczy nie wykluczają, że sprawcy mogli działać na zlecenie. Dwie osoby zatrzymane w sprawie fałszywych alarmów, są też zarzuty. Fałszywe alarmy sprowadzały interwencje służb m.in. na polityków. To zatrzymani to młodzi ludzie w wieku około 20 lat, którzy działali w ramach zorganizowanej grupy utworzonej w sieci, informuje Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.
10: Jeden z podejrzanych usłyszał zarzut dotyczący udziału w dwóch tych zdarzeniach. To postępowanie będzie dalej prowadzone w kierunku ustalenia innych osób biorących udział w tych czynach.
9: A przypomnijmy, doszło do kilkunastu interwencji funkcjonariuszy służb policji związanych ze zgłoszeniami dotyczącymi czy to podłożenia ładunków wybuchowych, czy zagrożenia zdrowia i życia. W sobotę wieczorem służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku należącego do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Naukowcy wychodzą na ulicę, są niezadowoleni z polityki rządu, niedofinansowania uczelni oraz ośrodków badawczych. Ich protest rozpoczyna się właśnie przed Sejmem. Domagają się zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB. O takie zmiany apelował też w Sejmie m.in. lider partii Razem, Adrian Zandberg.
11: Panie ministrze, gratuluję! Udało się panu coś, co się mało komu dotąd udało. Wyprowadził pan na ulicę naukowców, wybitnych badaczy.
9: Minister Marcin Kulasek zgodził się, że polska nauka mierzy się z problemami, ale bronił działań rządu.
12: W porównaniu z 2023 rokiem mamy do czynienia ze wzrostem tych nakładów o 7 miliardów 322 miliony. Zrealizowaliśmy obietnicę 30% podwyżek dla kadry akademickiej.
9: Minister Kulasek zaznaczył też, że w ciągu 5 lat możliwe jest zwiększenie nakładów na naukę do 2% PKB. Jutro tankowanie o kilkanaście groszy tańsze. W środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 31 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 57 groszy. Względem dzisiejszych cen to spadek o kolejno 11 i 18 groszy na litrze.
7: SK2 News, Nowy Sącz.
13: Zapraszam. Tak powinien zachować się każdy z nas, mówi kierowca MPK Nowy Sącz, który podczas jednego ze swoich kursów pomógł pasażerce. Kobieta nie mogła oddychać i traciła przytomność.
14: Ja się nie czuję bohaterem, bo powinien każdy tak zareagować. Dla mnie to było coś normalnego.
13: Specjalne wyróżnienie kierowcy MPK wręczył już prezydent miasta Ludomir Handzel. Będą remonty kolejnych ulic w małej wsi w gminie Chełmiec. Tym razem pachowcy zabiorą się za Świerkową i Makową. W maju w tej samej miejscowości odnowiono też ulicę Starowiejską.
15: A my trochę sięgniemy do historii, bo sięgniemy po płytę z 2003 roku. No, jakbyśmy na sprawę nie patrzyli, to już 23 lata. To będzie krążek Wideoteka 1.8L, z niego kultowy Jak zapomnieć, ale będzie też tegoroczny hymn męskiego grania, a na otwarcie Sanach. No sorry. To dziesiątka hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Najlepszych polskich, wiadomo. A w kalendarzu już nie poniedziałek, tylko środa, gdyby się ktoś pogubił. Rafał Adamczak, dzień dobry.
16: Dzień.

Zupełnie inaczej w rytm takich hitów się pracuje, prawda? I te kolejne fakturki można przerzucać, albo kolejne maile, wczytywać się w nie, w inne wcale, tylko od razu usuń, klikamy, albo jeszcze przenieść do spamu. Cegły też można przerzucać w rytm takich najlepszych polskich hitów. No i lepiej się pracuje, prawda? Trzeba to przyznać. Hej, może to trochę nieskromnie brzmi, co powiedziałem, ale w końcu od tego jesteśmy, żeby czasami było trochę nieskromniej, żeby było pięknie i fajnie. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2, Demono, Kamieni, jak sami za nami. Zaraz pójdziemy na dach, muzycznie oczywiście razem z zespołem TAP, razem z zespołem Sun & Grace i z TAP-em. Później będzie Ego i jego Bruce, ale chciałem wam zwrócić uwagę i przypomnieć o jednej bardzo ważnej kwestii. Bo pewnie jeżeli chodzi o własne samochody, to dbacie o nie jak nie wiem co. Olej na czas, filtry na czas, przegląd na czas. A jak to jest z waszym zdrowiem? Kiedy ostatnio był przeglądzik na czas robiony? Mówię o tym dlatego, że dzisiaj bardzo ważne święto, dzień ludzi, którzy troszkę o nas dbają, czyli jak już pójdziemy na badania, na taki przegląd sobie zafundujemy, to oni właśnie tymi badaniami się zajmują. Dzień diagnosty laboratoryjnego. Trudne słowo, ale oczywiście dzięki za waszą pracę, drodzy diagności. Prosimy o więcej i niech wam ta praca będzie lekką i oczywiście odpowiednio dobrze wynagradzaną. 17, nawet 18 po pierwszej.

0: Jak ktoś sobie postanowił pracować w rytm tego i w tempie tego, co gramy w Radiu SK2 wśród najlepszych polskich hitów, no dobra, to obiecuję, że trochę zwolnimy, bo w takim tempie do Fajrantu można by nie wytrzymać. Virgil i Jaga, to jest SK2, u nas najlepsze polskie hity, a zegary już pokazują, że 28 po pierwszej.
1: SK2, wehikuły czasu.
0: Lubicie sobie czasem pośpiewać przy kultowych hitach z lat 80., a taki, gdzie w refrenie brzmi tam, tam, tam, kojarzycie? Ja śpiewał nie będę, bo nie taka moja rola, na szczęście, ale skóry zespołu IRL kojarzycie na pewno. Utwór nagrany w latach 80., wydany w 91 roku, tak naprawdę był niezłym psikusem dla całego zespołu, zespołu IRL, bo przyniósł błędny wizerunek tego zespołu. Ten wcale nie miał na celu nagrywania popularnych młodzieżowych hitów, a przypadkowo wyszło jak wyszło. I wielki hit z tamtych czasów mamy. I ja go teraz wam zagram w Radiu SK2. IRL i Skóra.

0: Skąd tak nas panowie zaczepiają taką piękną piosenką? Panowie, czyli Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. A ta piękna piosenka to młodość na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Mam nadzieję, że u was piękne chwile... Jak mogą być piękne chwile w pracy? Ano mogą! Bo kolejna Mała Czarna w sympatycznym towarzystwie to jest fajna chwila, prawda? Zaraz będzie Kombi i Ślad, a 14 za 20 minut.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze Soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
10: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
11: Jakich ludzi?
10: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
11: Ojciec, nie to okno. To tu.
10: Gdzie?
11: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
10: I to tu?
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
13: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
16: I po reklamie.

0: Na jedną z dzikich plaż muzycznie zaprosił nas zespół Rotary. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. Kolejne będą już po godzinie 14 w kolejnej dziesiątce hitów, jeden po drugim. Ale też po 14, skąd to się wzięło? Jako że tutaj przeglądamy się różnym wynalazkom z takich sytuacji codziennych i rzeczom i urządzeniom, nad którymi się nawet nie zastanawiamy, tylko je używamy, no to dzisiaj powiem wam, skąd w naszym życiu wzięły się te duże samochody, które codziennie zabierają od nas śmieci, czyli śmieciarki.
1: Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tak, dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
9: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
10: Sprawdź to sam, czekaj na odkusi ceną każdy dział.
9: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online. I po reklamie.
11: Dziś po południu w Nowym Sączu będzie naprawdę ciepło, bo termometry pokażą aż 23 stopnie. Jednak nie zapominajcie o parasolach, bo możliwe są opady deszczu. Powietrze w normie, a ciśnienie stabilne. Wieczorem wiatr się nasili, co może utrudniać jazdę, a temperatura spadnie do 19 kresek. Jutro za to czeka nas prawie bezchmurne niebo i 18 stopni na termometrach. W piątek znów słońce i 19 kresek. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
0: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. To już prawomocne. Dożywocie za zgwałcenie i zabójstwo 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyrok dla Mateusza H. Będzie mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie dopiero po odbyciu 40 lat kary. Sędzia przychylił się też do żądania prokuratury i zdecydował o umieszczeniu Mateusza H. w zakładzie psychiatrycznym.
12: Z uwagi na ciężar gatunkowy przestępstwa, które popełnił, oskarżony jest jedyną słuszną karą, tak jak wskazywał sąd. Inne środki zabezpieczające, które sąd dzisiaj orzekł, uwzględniając apelację prokuratora, będą mogły być wykonywane dopiero po odbyciu przez oskarżonego kary.
0: Tłumaczy Barbara Wilmowicz z prokuratury rejonowej w Tarnowskich Górach. Przypomnijmy, do tej wstrząsającej zbrodni doszło w sierpniu 2023 roku. Sprawca miał wtedy 19 lat. Swoją ofiarę poznał kilka godzin przed tragedią. O zabójstwie miał zdecydować, rzucając monetą. Tragiczny finał poszukiwania na Jeziorze Wielkim w Dąbiu w Lubuskiem. Służby po wznowionej rano akcji wyłowiły ciało poszukiwanego. Ten mężczyzna wczoraj, pływając koło roweru wodnego, zniknął pod powierzchnią jeziora.
4: Mężczyzna został najpierw namierzony przez sonar podwodny, następnie nurkowie zeszli pod wodę po to, żeby ciało wyciągnąć.
0: Relacjonuje Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej. Okoliczności tragedii będzie teraz ustalać policja. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. Przed nami pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusje ekspertów, drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla odwiedzających. A na koniec dobre informacje z Paryża. Iga Świątek wygrała w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Polka pokonała czeską tenisistkę Sarę Bejlek 6-2 i 6-3.
13: SK2 News, Nowy Sącz.
14: Darek Rysie, zapraszam. Nietypowa budowla może powstanie w Nowym Sączu. Chodzi o duży magazyn energii z wysoką wieżą. Miasto na razie sprawdza, czy budowa jest w ogóle możliwa.
15: Budżet całej inwestycji przekroczy prawdopodobnie 400 milionów złotych. No i to, co jest nietypowe, no to wysokość, bo przekroczy 210 metrów.
14: Mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Hanzel. Trwa remont dworca kolejowego w Krynicy Zdroju. Znajdzie się tam m.in. poczekalnia oraz kasa, ale też miejsce dla muzeum i domu kultury.
0: 2,5 minuty po godzinie 14. Kiedyś Róże Europy zagrały i nagrały Jedwab. Potem odświeżył ten numer Stachurski. No i właśnie Stachurski i jego wersja tego wielkiego hitu to będzie otwarcie tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. A skąd to się wzięło? Ja wam dzisiaj opowiem, skąd się wzięły śmieciarki w naszym świecie. Rafał Adamczak, dzień dobry.
6: Bez reklam. Jeden po drugim.

0: 19 po drugiej. Jak tam dzień w pracy mija? Albo na L4, jeżeli wam się przydarzyło. Mam nadzieję, że wracacie w takim przypadku do zdrówka. Sylwia Grzeszczak, małe rzeczy, ale wiadomo też, że mali ludzie potrafią cieszyć się z wielkich rzeczy, na przykład z przejeżdżającej śmieciarki. Każdy rodzic to zna.
1: Skąd to się wzięło?
0: A ja wam dzisiaj powiem właśnie, skąd się wzięły pierwsze śmieciarki. Te wcale nie wyglądały jak dzisiejsze wielkie auta z plasą do odpadów, bo w XIX wieku ludzie po prostu wyrzucali śmieci na ulicę albo do rzek. Ojej. Dopiero gdy miasta zaczęły się rozrastać, pojawił się problem chorób i niezbyt przyjemnego zapachu. Za jednego z pionierów wywozu śmieci uważa się Brytyjczyka Sir Edwina Chadwicka. W latach 40. XIX wieku przekonywał, że regularne sprzątanie miast może ograniczać epidemię. Wkrótce w Anglii pojawiły się pierwsze wozy do zbierania odpadów. Najpierw ciągnięto oczywiście przez konie. Prawdziwa rewolucja przyszła w XX wieku razem z samochodami. Śmieciarki zaczęły mieć specjalne mechanizmy do zgniatania odpadów, dzięki czemu mogły zabrać znacznie więcej śmieci na raz. Dzisiaj nowoczesne śmieciarki mają też, uwaga, trzymajcie się, hydrauliczne podnośniki, komputery pokładowe, a niektóre nawet elektryczne i bardzo ciche. W Warszawie w okresie międzywojennym działał bardzo nowoczesny, jak na tamte czasy, system oczyszczania miasta. Dzisiaj część polskich śmieciarek potrafi ważyć odpady z konkretnego osiedla albo jeździć na paliwie wyprodukowanym ze śmieci organicznych. Nieźle, co? No i jeszcze jedna ciekawostka. Charakterystyczny dźwięk cofającej śmieciarki jest specjalnie zaprojektowany tak, żeby był słyszalny nawet w hałaśliwym mieście, ale jednocześnie, i tu musicie przyznać rację, mniej irytujący niż na przykład zwykły alarm.
1: Skąd to się wzięło?
0: A już na pewno mniej irytujący niż alarm budzika. A propos, obudź się, oddział zamknięty. W Radiu SK2 już teraz, bo gramy najlepsze polskie hity.

0: Elektryczne gitary, co tutaj robisz na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK 2. Gdyby ktoś tak miał ochotę zapytać, zaśpiewać Robertowi Lewandowskiego, co ty tutaj robisz, to spokojnie, Robert Lewandowski, oczywiście jeżeli chodzi o Barcelonę, to już powiedział papa, ale jeżeli chodzi o polską reprezentację, nie, tutaj oczywiście zostaje. Mało tego, dostał powołanie na najbliższe mecze towarzyskie z Ukrainą i z Nigerią. Z Ukrainą gramy 31 maja, czyli niedziela, 17:30 we Wrocławiu, z Nigerią 3 czerwca, to będzie środa, dokładnie za tydzień na Narodowym w Warszawie. Jeżeli chodzi o wszystkie powołania, to oczywiście już sobie w social mediach polskiej reprezentacji możecie prześledzić, jak to dokładnie wygląda. Ja nie będę o tym opowiadał, ja nie będę się wypowiadał, bo wiadomo, że każdy z nas jest najlepszym selekcjonerem, trenerem, sędzią i wszystkim, więc niech każdy spojrzy i po swojemu oceni. A potem i tak będziemy kibicować i bardzo dobrze, bo taka jest nasza rola, rola kibiców biało-czerwonych. Karla Fernandez i chcę tu zostać już za chwilę w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze. Bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Uwaga! Akumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemiradzkiego 26. To nowa lokalizacja, ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na akumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Akumex Nowy Sącz, Siemiradzkiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Akumex. Nie daj się rozładować.
5: Masz starą pralkę, telewizor, odkurzacz albo lodówkę? Nie trzymaj ich w garażu. Oddaj je do Alumet i zarób. Alumet. Prowadzimy skup zużytego sprzętu AGD. Płacimy gotówką i dbamy o środowisko. Punkty skupu AGD. Nowy Sącz, Grunwaldzka 174 i Kolejowa 1. Oraz Bochnia, Partyzantów 18. Zadzwoń 536 380 380. Szczegóły na www.alumet.biz.pl. Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
9: Nie musisz.
8: Jak to nie muszę?
9: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
8: Oto Moto Lease?
9: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
8: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
9: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
8: I to gdzie?
9: To tu. Oto Moto Lease.
10: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
11: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
13: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
14: Uwaga mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód. 30 maja Galeria Trzy Korony zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 30 maja Dzień Dziecka w Trzech Koronach. Partnerzy: Jubiler Sezam, Fotoki, Juicy Boba, Restauracja Aromat, Restauracja Browar i Kuchnia, Kino Helios, Klub Fikołki.
15: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: To jest Daria Zawiałow i Artur Rojek. Dziwna w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity. I zaraz będzie już godzina 15, czyli taki czas, kiedy już powoli odgrywają się w różnych miejscach pracy tak zwane fajranty. A jako, że środa w kalendarzu, to i do weekendu z górki. Przyjemnie, co?
1: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
2: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki. Tańsze koszyki.
7: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
6: Sprawdź to sam, dzięki dał.
7: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
11: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Znowu lecicie?
14: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
15: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: Castorama.
10: Teoria
16: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
16: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej.
11: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
19: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
18: Ci, co ją znają, reagują.
19: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
20: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.
0: W
1: Nowym Sączu popołudnie przyniesie ciepło z temperaturą sięgającą 22 kresek. Niestety możliwe są przelotne opady, więc warto mieć przy sobie parasol. Ciśnienie pozostanie stabilne, co nie powinno wpłynąć na wasze samopoczucie. Wieczorem jednak wiatr się nasili, co może utrudniać jazdę, dlatego bądźcie ostrożni na drogach. Jutro czeka nas piękny dzień z błękitnym niebem i słońcem, a temperatura wzrośnie do 18 stopni. Za chwilę wracamy do waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
21: Jest 15. News ESK 2. Jakub Konieczkowicz. Po ponad 2 latach został uniewinniony. Mowa o Karolu S., żołnierzu, który oddał strzały ostrzegawcze w kierunku migrantów forsujących granicę z Białorusią. Chodzi o wydarzenia z marca 2024 roku w Dubiczach Cerkiewnych. Prokuratura oskarżyła żołnierza o przekroczenie uprawnień i narażenie życia. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie dziś go uniewinnił.
22: Prawo nie może cofać się przed bezprawiem. To jest podstawowa zasada. Żołnierz po to został wysłany na granicę, żeby chronić jej nienaruszalności i to robi.
21: Mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia podpułkownik Radosław Hunek. Z końcem maja szeregowy Karol S. odchodzi z armii, choć nie wyklucza powrotu do służby w przyszłym roku. Wyrok, jaki zapadł dziś w Lublinie, jest nieprawomocny. Pomimo zapowiadanego weta prezydenta, Sejm kontynuuje pracę. Posłowie zajmą się projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. Debata w Sejmie w tej sprawie rozpocznie się w najbliższych minutach. Poprzedziły ją słowa szefa gabinetu prezydenta. Paweł Szefernaker przekazał, że nie ma zgody Karola Nawrockiego na proponowane regulacje. Iga Świątek z awansem do trzeciej rundy wielkoszlemowego French Open. Polka pokonała dziś Czeszkę Sarę Bielek 6-2 i 6-3, a to spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski.
23: Dzień dobry. Od początku było widać różnicę poziomów. Czeszka długo nie potrafiła wygrać gema przy własnym serwisie. Wydarzyło się to dopiero w drugim secie dzięki serii błędów Igi Świątek. W całym meczu Polka zanotowała ich aż blisko 40. Przez moment było nerwowo, rywalka się zbliżyła, ale Idze w końcu udało się wskoczyć na swój optymalny poziom i wygrać to spotkanie bez straty seta.
21: A to nie koniec emocji dla polskich kibiców. Na kortach w Paryżu walczy Magdalinet, która na razie prowadzi w setach 1-0 z Jeleną Ostapenko. Z kolei wieczorem Magdalena Fręch zmierzy się ze Szwajcarką Jill Teichmann.
24: SK2 News, Nowy Sącz.
25: Zapraszam. Już w najbliższych dniach będzie wiadomo, kto dostanie mieszkania w nowych blokach STBS w Nowym Sączu.
26: 87 wniosków zostało ocenionych na tą podstawową listę najemców. 71 wniosków trafia na listę rezerwową.
25: Mówi Jacek Żelazko, prezes STBS w Nowym Sączu. W nowych blokach jest 137 mieszkań. Będzie przebudowa skrzyżowania w centrum Nawojowej. Chodzi o miejsce, gdzie trasa krajowa spotyka się z lokalnymi drogami. Fachowcy sprawdzają już, czy lepsze będzie tam rondo, czy sygnalizacja świetlna.
0: Pierwsze hity to najlepsze polskie, które zaplanowałem na tę godzinę. Ładną historię nam się układają. Będzie Sanach, Vito Bambino, ale jazz, potem Metzner i Gotham, a potem Ewa Farna, ewakuacja. Czyli jak macie jazz w pracy i wasza praca prawdziwe Gotham przypomina, to zarządzam ewakuację i pora myśleć o fajrancie. Podoba się? Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. 3 po 15.

Oczywiście, że wszystko się może zdarzyć, bo czy na przykład zakładając zespół muzyczny, bylibyście od razu na starcie tak w stanie przewidzieć, że będziecie grać 45 lat, a ludzie cały czas będą was chcieć słuchać i będą waszymi fanami, będą was uwielbiać, ba, powiem więcej, będą was kochać. Tak właśnie ma Lady Punk, obchodzą 45-lecie swojego istnienia, grają specjalną trasę 45, gdzie oczywiście świętują razem ze swoimi fanami, czyli nami. Marchewkowe pole to numer, który wybrzmiał wśród najlepszych polskich hitów w Radiu SK2, no bo nie mogło być inaczej. Lady Punk, to jest granie, to są emocje, to są wspomnienia, prawda? Ja się wcale nie dziwię, że oni ostatnio dostali Złotego Fryderyka jako nagrodę za całokształt twórczości. Na gali Fryderyków oczywiście tak było, ale też na 63. Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu zagrają. Ostatniego dnia tego festiwalu, to będzie specjalny koncert. Ja już doczekać się nie mogę.

Jeżeli wy też, no to mam nadzieję, że będziemy to razem przeżywać, a przy okazji tego festiwalu opolskiego, to my, SK2, też szykujemy dla was niespodziankę. Jeżeli Oskar Cyms teraz jest dla was niespodzianką, to mam nadzieję, że się uśmiechniecie, bo jego Niech Mówią już brzmi w Radiu SK2. 16 po 15.

0: A jak noce są fajne, ciepłe i pogodne, to ja spacery polecam. Fajne, fajne to są przeżycia. Moje miasto nocą demoną. W Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity. I zaraz będzie mało miasteczkowy. Dawid Podsiadł, ale jako, że zbliża się powoli godzina 15.30, dokładnie jest 15.29. Czas na skrót najważniejszych newsów w SK2, Jakub Konieczkowicz.
1: Ogromny pożar w Obornikach pod Poznaniem. Pali się cynkownia. Kłęby ciemnego dymu widać z odległości kilku kilometrów. Służby apelują do pobliskich mieszkańców o zamknięcie okien. Dym jest bardzo gryzący, a zawarte w nim substancje mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Obecnie w Obornikach są również ogromne utrudnienia w ruchu. Do tematu wrócimy w kolejnych newsach. Policjant po służbie uratował kobietę i zatrzymał napastnika. Sytuacja wydarzyła się w Szczecinie. Funkcjonariusz przebywając ze swoją rodziną był świadkiem napaści. Po drugiej stronie ulicy mężczyzna ranił kobietę i zaczął uciekać. Opiekę nad kobietą przejęła żona funkcjonariusza. On sam zaczął gonić napastnika. W efekcie 33-latek został zatrzymany. Usłyszał już zarzut usiłowania zabójstwa. Cegły, dziurawki, szyszki, słoma i siano. Tak wyglądają wnętrza najnowszych hoteli, które właśnie wyrastają w Radomiu. Zakład usług komunalnych stawia w przestrzeni miejskiej 20 specjalnych budek dla dzikich zapylaczy. Mają wspomóc lokalny ekosystem.

0: Krzysztof Krawczyk, Życie jak wina w Radiu SK2, u nas najlepsze polskie hity i chciałoby się powiedzieć nic dodać, nic ująć i być może z takiego samego założenia, że życie jest za krótkie, by się nim nie cieszyć, wyszła 32-letnia mieszkanka Katowic, która, uwaga, miała bardzo szalony pomysł i pojechała na komisariat, żeby sprawdzić, czy jest trzeźwa. Nie była! Ale na komisariat przyjechała też własnym samochodem. No i się narobiło. Teraz odpowie przed sądem za jazdę po spożyciu. No i po co tak? Z jednej strony niby odpowiedzialność, chciała sprawdzić, nie jechać, pojechała. A wiecie, co mam na myśli. No to nie ta. Aż tak życia nie konsumujmy, dobrze? Niech tam gdzieś będzie ten zdrowy rozsądek, a jak mamy problem z własnym, to sobie proszę dobierzmy do pary kogoś, kto będzie kontrolował nie dość, że własny, to i nasz. Bo na tym chyba to polega, jak już jesteśmy w parze, w związku. Nazywajmy to jak chcemy. Znalazłam już za chwileczkę w Radiu SK2, 16 będzie dokładnie za 20 minut.
1: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki. Właśnie dlatego

0: wydanie SK2.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dzień dobry, sąsiadce.
5: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
4: To do zobaczenia.
5: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: Zamieszkaj przy ulicy 5 Kresowej w Nowym Sączu, w spokojnej, zielonej okolicy, z doskonałym dostępem do miasta. Nowoczesny apartamentowiec oferuje 35 komfortowych mieszkań, od 30 do 60 metrów kwadratowych. Jasne wnętrza, balkony, ogródki, podziemny parking oraz winda. W pobliżu sklepy, szkoły, komunikacja miejska oraz tereny rekreacyjne. 5 Kresowej w Nowym Sączu. Idealne miejsce dla rodzin, par i wszystkich, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i dobrą lokalizację. Sprawdź na www.5kresowej.pl.
8: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

0: wiesz, po co żyję.
1: Kołysanka dla nieznajomej, kultowa ballada od zespołu Perfect, bo tak wam gramy w Radiu SK2. Najlepsze polskie hity. Zaraz będzie godzina 16, po 16 na otwarcie kolejnej godziny pełnej muzycznych, fajnych doznań będzie Dodaj, nie daj się. No i oczywiście, że po 16 zajrzy Jarząbek ze swoją kolejną prawdą.
2: Reklama.
3: Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
6: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
9: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
8: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: W Nowym Sączu w środowe popołudnie niebo będzie szczelnie zasłonięte chmurami, a termometry pokażą 22 stopnie. Wiatr umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych sprawach, a jakość powietrza pozostanie w normie. Wieczorem i w nocy spodziewajcie się jednak silniejszego wiatru, co może utrudniać jazdę. Jutro czeka nas błękitne niebo i słońce z temperaturą sięgającą 18 kresek. W piątek ponownie chmury, a słupki rtęci pokażą maksymalnie 19 stopni. Zaraz w SC2 newsy.
1: Jest 16. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Kłęby czarnego, gęstego dymu nad obornikami w Wielkopolsce. Pali się zakład, w którym składowane są niebezpieczne substancje chemiczne. Szczegóły zna Dominik Rutkowski.
17: W akcji 40 zastępów zarówno państwowej, jak i ochotniczej straży pożarnej służby podkreślają, że sytuacja jest dynamiczna. Pożar wybuchł w cynkowni. Dym, który widać z odległości nawet kilkunastu kilometrów, może być toksyczny, dlatego służby apelują, by nie zbliżać się do miejsca zdarzenia. Do mieszkańców Obornik, całego powiatu, a także Poznania i okolic został wysłany też alert RCB, w którym zalecane jest zamknięcie okien i drzwi. Najlepiej, jeśli to możliwe, zostać w domu.
1: Przed sądem staną dwaj policjanci, odpowiedzą za niedopełnienie obowiązków. Jest akt oskarżenia w głośnej sprawie potrącenia na pasach w Rzeszowie 14-letniej Darii. Więcej o tym nasz reporter Tomasz Widak.
18: Do groźnego wypadku doszło pod koniec 2023 roku. 14-letnia Daria została potrącona na pasach przez zawodowego żołnierza, prywatnie męża policjantki. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń. Funkcjonariusze w notatce służbowej napisali, że nastolatka wbiegła na jezdnię w niedozwolonym miejscu. Monitoring ujawnił jednak, że znajdowała się na przejściu dla pieszych. W styczniu dwóch policjantów usłyszało zarzuty niedopełnienia służbowych obowiązków.
19: Funkcjonariuszom przedstawiono zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych, polegający przede wszystkim na niezabezpieczeniu miejsca wypadku drogowego w sposób zapewniający ochronę śladów kryminalistycznych przed ich utratą lub zniekształceniem, nieustalenie danych osobowych świadków.
18: Powiedział mi Dawid Szulik, zastępca prokuratora rejonowego w Katowicach. Przypomnijmy, wcześniej sąd za potrącenie dziecka wymierzył kierowcy jedynie grzywnę.
1: A w zeszłym roku ten wyrok został jednak zaskarżony przez prokuraturę. Od 4 dni nie rusza się z nabrzeża. Na falochronie w Nowym Porcie w Gdańsku mieszkańcy zauważyli ranną fokę. Na miejsce skierowano odpowiednie służby. Obecnie zwierzę pozostaje pod stałą obserwacją stacji morskiej w Helu i błękitnego patrolu WWF.
0: SK2 News, Nowy Sącz.
12: Zapraszam. Umowa jest już podpisana. Rusza przebudowa drogi powiatowej w Leluchowie w gminie Muszyna. Naprawiony będzie tam prawie 2-kilometrowy odcinek.
13: W kierunku przejścia w Leluchowie zostanie całkowicie przebudowana konstrukcja drogi, żeby ten dojazd do tego przejścia był bezpieczny.
12: Mówi Wojciech Błażusiak, szef powiatowego zarządu dróg w Nowym Sączu. Na kolejne pieniądze mogą liczyć małopolscy strażacy OSP. Ponad 6 milionów złotych dla takich jednostek przeznaczył właśnie samorząd naszego województwa na remonty remis czy zakup sprzętu.
1: Jak szef wam teraz powiedział, w sytuacji, kiedy już mieliście wychodzić z pracy, że jednak trzeba coś dokończyć, to dopóki nie dokończycie, to nikt nie wyjdzie, albo trzeba zostać dłużej, to ja wam teraz zagram Dodę. Nie daj się. No i właśnie się nie dajcie. Nie, że tam nie wymiękajcie, tylko oczywiście nie dajcie się w to manewrować i tyle. Jak koniec pracy, to koniec pracy. Rafał Adamczak, dzień dobry, 3 po 4.

0: Tak sobie teraz wyobraziłem, że jak ktoś na rowerze, to ta piosenka się chyba na rower nadaje, bo gdybyście w rytm tak stosowali, to takie rytmiczne, niezbyt szybkie, nie męczące, ale jednak dynamiczne pedałowanie, co? Jak tam? Czujecie, jak kalorie spadają? O to chodzi. Ania Dąbrowska, z tobą nie umiem wygrać. To jest SK2 u nas, najlepsze polskie hity i teraz najlepszy nasz, jedyny eskowo dwójkowy Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Dzień dobry, rodzice i opiekunowie, uwaga, ZUS przypomina, czas ucieka. Do końca maja trwa jeszcze wypłata świadczenia 800+ na podstawie ubiegłorocznych wniosków, a nowy okres zaczyna się już 1 czerwca i potrwa do końca maja przyszłego roku. Co to oznacza w praktyce? Kto nie złożył wniosku na nowy okres, może mieć poślizg z wypłatą. I choć pieniądze będą wypłacone z wyrównaniem, to nie od razu. A wiemy, że przy dzieciach każda złotówka się liczy i nigdy ich nie jest za dużo. Wniosek można złożyć tylko elektronicznie, przez platformę usług elektronicznych ZUS, portal Empatia, bankowość internetową albo aplikację mZUS. Wygodnie, bez stania w kolejkach, ale uwaga, trzeba to zrobić samemu, osobiście. Ci, którzy zdążyli to zrobić do 30 kwietnia tego roku, dostaną świadczenie bez przerwy. A reszta? No cóż, jak będziecie mieli szczęście, to nie będzie poślizgu. A jak szczęścia mieć nie będziecie, to i pieniędzy na koncie też w czerwcu mieć nie będziecie. Na nie będzie trzeba jeszcze trochę poczekać.

0: godzina. A wiecie, kto tak ładnie nam zaśpiewał? Maciej Musiałowski, Flora, tak nazywa się ten numer. To jest Teska 2, to są najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Sump Twastik, będzie Big Day. A za 29 minut będzie 17. W związku z tym pora na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Lekarze walczą o życie 3-miesięcznego chłopca poszkodowanego we wczorajszym wypadku samochodowym w Wilkowie Polskim. To niedaleko Grodziska Wielkopolskiego. Przypomnijmy, wiadącą samochodem rodzinę z Leszna wjechał 24-letni Kolumbijczyk. Zginął na miejscu. Dziecko jest teraz w śpiączce farmakologicznej, a służby cały czas wyjaśniają okoliczności tragedii. Ponad 640 tysięcy sztuk papierosów bez akcyzy w garażu w Kędzierzynie-Koźlu. Towar przechwyciła Krajowa Administracja Skarbowa. Wraz z policją zatrzymali dwóch mężczyzn na gorącym uczynku podczas rozładunku nielegalnego towaru. Gdyby ten trafił na rynek, Skarb Państwa straciłby ponad 1 100 000 złotych. Jak zaznaczają służby, sprawa ma charakter rozwojowy, zamieszanych w nią może być więcej. Magda Linet wygrała w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Pokonała łotewską tenisistkę Jelenę Ostapenko 6-2, 2-6 i 6-2. Z kolei wcześniej Iga Świątek wygrała z Czeszką Sarą Bielek. To oznacza, że polskie tenisistki zagrają przeciw sobie w trzeciej rundzie turnieju w Paryżu.

0: Tęsknimy za tymi gorącymi dniami, prawda? Chcemy ich więcej, więcej, jeszcze więcej. Od tego właśnie jest albo przypominanie sobie takich hitów, albo ta ciągła tęsknota, że w końcu przyjdzie piękne lato. O, i najlepszy koniec tego numeru. Zawsze mi się podobał i zawsze do końca śpiewałem razem z zespołem Big Day w Dzień Gorącego Lata. To są najlepsze polskie hity, to jest SK2, 17 będzie dokładnie za 20 minut. Zaraz Grzegorz Chyży i o pani!
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Ale ten czas zasuwa.
4: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
3: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
3: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
6: Uwaga mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód. 30 maja Galeria Trzy Korony zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 30 maja Dzień Dziecka w Trzech Koronach. Partnerzy Jubiler Sezam, Fotoki, Juicy Boba, Restauracja Aromat, Restauracja Browar i Kuchnia, Kino Helios, Klub Fikołki.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
14: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
15: Jakich ludzi?
14: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
15: Ojciec, nie to okno. To tu.
14: Gdzie?
15: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
14: AI? Ajajaj.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
17: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
20: I po reklamie.

0: Stanach. Marcepano w Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity, więc tego nie mogło zabraknąć. A jeżeli chodzi o środowe popołudnie, no to co, to powoli przechodzi w czas późnego popołudnia, a potem bardzo przyjemnego wieczoru. Bardzo przyjemnego, bo już po godzinie 17 będzie go z wami spędzać Kinga Baryga. Kinga przygotowała kolejne najlepsze polskie hity i te w Radiu SK2 wam zagra.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
9: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
16: Skoda.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: No, to jedziemy.
19: Tato, czy dziś ja prowadzę?
18: Jasne, w końcu to twój dzień.
19: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
20: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUVy Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
21: I po reklamie.
22: W Nowym Sączu wieczorem czeka nas spokojna aura. Termometry pokażą około 20 kresek, a niebo będzie pokryte chmurami. Mimo to jakość powietrza pozostanie w normie, a ciśnienie będzie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. W nocy jednak przygotujcie się na silniejszy wiatr, który może nieco utrudniać jazdę. Jutro za to zapowiada się słoneczny dzień z błękitnym niebem i temperaturą do 18 stopni. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 najnowsze newsy.
1: Jest 17, News SK2, Jakub Konieczkowicz. Duży pożar w Pomorskiem. 4 hektary lasu gasi ponad 100 strażaków. W akcji są 2 samoloty gaśnicze, śmigłowiec i zespół dronowy. Ogień pojawił się między Dużą Klonią i Okręglikiem w powiecie chojnickim. Strażacy zorganizowali punkt czerpania wody na rzece Brda. Śledczy wciąż badają, czy mogli działać na czyjeś zlecenie. Na razie 2 osoby z zarzutami w sprawie wywoływania fałszywych alarmów. Zdecydowano też o tymczasowym areszcie. Dotyczy to wydarzeń w Telewizji Republika i domu Jarosława Kaczyńskiego. Z kolei fałszywy alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta jest nadal badany. Nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. O szczegółach Mateusz Chłystun, za co mają odpowiedzieć podejrzani.
7: Śledczy postawili im zarzuty wywołania fałszywych alarmów i udziału w trudniącej się tym grupie. Jeden z nich nie przyznał się, drugi przyznał się jedynie do części zarzutów.
10: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię.
7: Wyjaśnia prokurator Karolina Staros z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Śledczy wyjaśniają wciąż, czy ci dwaj podejrzani mieli związek z zawiadomieniem w sprawie rzekomego zagrożenia w domu bliskich prezydenta RP.
1: Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. W piątek polski mecz we French Open. Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet w trzeciej rundzie wielkoszlemowego turnieju. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Szykują się duże emocje.
12: Tak, bo obie nasze tenisistki dobrze prezentują się na paryskich kortach. Świątek w drugiej rundzie z niewielkimi problemami pokonała Czeszkę Sarę Bejlek, a Linet wygrała z wyżej notowaną Jeleną Ostapenko i wyrównała swój najlepszy wynik we French Open. Faworytką polskiego meczu ze względu na doświadczenie i wielkoszlemowe tytuły będzie na pewno Iga. Tenisistki grały do tej pory ze sobą dwukrotnie. Bilans to 1-1.
1: A ich kolejny mecz już w piątek.
16: SK2 News, Nowy Sącz.
21: Dobry Grzesie, zapraszam. Jakie są największe zagrożenia dla Polski oraz Europy? Nad tym w Nowym Sączu zastanawiają się przedstawiciele uczelni wojskowych, a także specjaliści oraz eksperci.
23: Mamy tutaj uczestników z Norwegii, z Estonii, z Ukrainy, Chorwacji, Rumunii.
21: Mówi profesor Marian Żuber. Spotkanie potrwa do jutra. Rosną szanse na nowy most na rzece Dunajec w gminie Łącko. Do przetargu, który ogłosił powiatowy zarząd dróg, zgłosiło się kilkanaście firm. Oferty są teraz sprawdzane i oceniane.
24: 2,5 minuty po godzinie 17:00. Mamy środę. Najlepsze polskie hity grają dalej. To jest Radio SK2. Ja nazywam się Kinga Baryga i będę wam towarzyszyła. No to co? Zaczynamy. Na dobry początek Kleks, całkiem nowa bajka, a później Bledka i Dwa dni.
25: SK2.

0: Warius Manx, pocałuj noc. Tak wam gramy w Radio SK2, 14,5 minuty po godzinie 17. Swoją drogą, jeśli mowa o tych pocałunkach, to okazuje się, eksperci mówią, że pocałunki mogą zmniejszać stres. Badania, najnowsze badania par wykazały, że regularne okazywanie czułości, zazwyczaj przez pocałunki, ale przytulenie też tutaj ma znaczenie, obniżają poziom kortyzolu, redukują ciśnienie krwi i poprawiają poczucie bezpieczeństwa i bliskości. No to moi drodzy, ja gram dalej. Kolejne najlepsze polskie hity, a wy pocałujcie swoją partnerkę, swojego partnera. To jest właśnie ten moment, no bo wiecie jak to jest. Środa, dzień w pracy, mogło być ciężko, no trzeba ten stres zmniejszyć.
1: SK2.

0: Wilki, Bohema, tak wam gramy w Radio SK2, a teraz przyszedł czas, żebyśmy cofnęli się w czasie i posłuchali czegoś z dawnych lat.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: O właśnie, jak wehikuł czasu, to przenosimy się do roku 1986, bo to tam ten numer można było usłyszeć po raz pierwszy, czyli na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1986 roku. Alicja Majewska zaprezentowała numer Odkryjemy Miłość Nieznaną. Wtedy jeszcze nikt nie myślał, że ta kompozycja stanie się tak dużym hitem, no i zdobędzie uznanie publiczności za ten właśnie taki ciepły, życiowy i pełen nadziei tekst, no a do tego jeszcze ta chwytliwa i taka ambitna melodia stworzyło właśnie super hit, który gramy wam w Radio SK2 już teraz. Alicja Majewska i Odkryjemy Miłość Nieznaną. Wehikuł czasu w Radio SK2.

0: Kasia Sienkiewicz i Były Momenty to jest najnowszy numer od tej artystki, na który możecie już głosować. W propozycjach on na Was czeka do gorącej polskiej dwudziestki. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, tam zakładka Gorąca Polska Dwudziestka i wybierzecie swój ulubiony numer, przy którym postawicie plusik. I kto wie, może w najnowszym notowaniu, które już w piątek po 18 u Łukasza Zduńczyka, to właśnie Wasz ulubiony numer pojawi się na podium? Wszystko w Waszych rękach. Macie jeszcze czas, więc wchodźcie i głosujcie, a ja gram dalej. Już za chwilę wracam do Was, a ze mną między innymi Piersi i Bałkanica.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2.
3: Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami.
1: Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
4: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
4: Wajda i Jarząbek.
5: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
6: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
7: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
8: Sprawdź to sam, czyli out, kusi ceną każdy dział.
7: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
9: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumet.biz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
10: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
11: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
12: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
13: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
14: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
15: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
16: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
15: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: I po reklamie.

0: Manam, po to jesteś na świecie. Tak wam gramy na zakończenie godziny 17, po 18 kolejne najlepsze polskie hity, ale także zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Kto jest chętny, można się już zgłaszać. Zapraszam serdecznie na Messenger Radia SK2, tam zostawcie swój numer telefonu, a ja po 18 do kogoś z was zadzwonię.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
8: Zamieszkaj przy ulicy 5 Kresowej w Nowym Sączu, w spokojnej, zielonej okolicy, z doskonałym dostępem do miasta. Nowoczesny apartamentowiec oferuje 35 komfortowych mieszkań, od 30 do 60 metrów kwadratowych. Jasne wnętrza, balkony, ogródki, podziemny parking oraz winda. W pobliżu sklepy, szkoły, komunikacja miejska oraz tereny rekreacyjne. 5 Kresowej w Nowym Sączu. Idealne miejsce dla rodzin, par i wszystkich, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i dobrą lokalizację. Sprawdź na www.5kresowej.pl.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
10: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
13: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
12: To dobre cechy charakteru.
13: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
14: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
16: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Trwa akcja gaśnicza w Obornikach. Od 14.00 strażacy walczą tam z pożarem hali o powierzchni około 5000 m2. Z żywiołem walczy już prawie 250 strażaków. Pożar już się nie rozprzestrzenia. Nie ma też informacji o osobach poszkodowanych. W Szczecinie ruszył kolejny proces kierowcy oskarżonego o zabójstwo trzech osób. Doszło do tego w grudniu 2023 roku w Międzyzdrojach. Patryk F., według śledczych, będąc pod wpływem środków odurzających, wjechał z dużą prędkością samochodem w czteroosobową rodzinę. Kobieta, mężczyzna i ich syn zginęli na miejscu, ich córka trafiła do szpitala. Mężczyźnie grozi dożywocie. To prawdziwa plaga, mówią przedsiębiorcy z toruńskiej Starówki. Gołębie opanowały reprezentacyjną część miasta i mocno utrudniają życie.
17: Upaskudzone parapety, elewacje. Ja już nie wspominam o ławkach.
18: Problem jest, gołębie wchodzą do sklepów, kiedy są drzwi otwarte, a teraz jest lato, to tym bardziej.
16: Miasto więc apeluje do mieszkańców, by ptaków nie dokarmiać.
0: Miałam kiedyś takiego kolegę, który się bał gołębi. Ty też się boisz?
1: Nie.
0: A, to dobrze. Ale nie lubimy gołębi, więc już o nich nie będziemy mówić. Natomiast pogadamy sobie o najlepszych polskich hitach, które już za chwilę. Ale także zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się zgłaszać na Messengerze Radia SK2.
1: Czekają... Ja już przegrałem.
0: A, tak?
1: No bo powiedziałem na samym początku.
0: A, to ja teraz też powiedziałam tak. No dobrze, ale oni nie mówią tak, bo tutaj jest jak jest. Jan Borysewicz i Paweł Kukiz. Już teraz w Radiu SK. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: I od dawna to wiem.
1: Męskie granie Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino, nareszcie. Tak wam gramy w Radiu SK2, ale spokojnie, po godzinie 20 zagramy kolejną nowość właśnie od tego trio, ale więcej zdradzać nie będę, po prostu słuchajcie Radio SK2, a już teraz możecie wchodzić na Messengera Radio SK2, bo tam możecie wysyłać swój numer telefonu, bo za chwilę do kogoś z was zadzwonię w sprawie zabawy Nie mów tak, nie mów nie. Ta zabawa polega na tym, że ja zadaję wam 6 pytań, wy odpowiadacie na te pytania, nie używając słowa ani nie, ani tak. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko macie 30 sekund. Jeśli uda wam się przejść przez te wszystkie pytania, no to zgarniacie ode mnie gadżety Radia SK2. Kto chętny? Zgłaszajcie się na Messengerze, a ja gram dalej. Najlepsze polskie hity już teraz Patrycja Markowska i...

0: Stanach. Miłość jest ślepa. Tak wam gramy w Radiu SK2, 27,5 minuty po godzinie 18. A już teraz przyszedł czas, żebyśmy się pobawili. A w co?
1: Nie mów tak,
2: nie mów tak,
1: nie mów nie.
0: Właśnie w Nie mów tak, nie mów nie z nami jest już Natalia. Cześć Natalio.
3: Cześć, witam wszystkich słuchających, witam.
0: Dobrze, to powiedz, skąd jesteś?
3: Jestem z Ząbek i właśnie jestem w pracy.
0: Ale możesz sobie pozwolić na krótką przerwę?
3: Myślę, że mój klient z ogonem i szczeremu łapami mnie nie wyda.
0: Dobrze, to całe szczęście to w takim razie. O, a tak się trafiło, że akurat pytania też są powiązane ze zwierzętami. Patrz, jaki przypadek.
3: Idealnie,
0: dobrze,
3: super.
0: To ja przypomnę jeszcze zasady tej zabawy. Zasady są następujące. Ja zadaję ci 6 pytań. Na te pytania odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały i na to wszystko, uwaga, uwaga, masz 30 sekund. Czy jesteś gotowa?
3: Jestem.
0: Dobrze, to zaczynajmy. Lubisz zwierzęta?
3: Oczywiście.
0: Masz psa?
3: Mam.
0: Kota?
3: Też.
0: A może złotą rybkę?
3: Wykluczone.
0: To zwierzę domowe, prawda?
3: Domowe.
0: Udało ci się kiedyś oswoić zwierzę?
3: Udało.
0: Wow, Natalia, zrobiłaś to przed czasem. Boże.
3: Idealny temat, to idealne odpowiedzi.
0: Co tu się dzieje? Wielkie brawa dla ciebie. Gratulacje. Oczywiście dla ciebie mam kubek Radia SK2. Mam nadzieję, że kawka będzie w nim smakować idealnie. W pracy
3: kawka
0: też.
3: Kawka z sierścią zawsze jest idealna, tak jest.
0: No dobrze, to powiedz, czym ty się zajmujesz z tymi czworonogami? Co ty tam robisz?
3: Jestem psim fryzjerem.
0: Wow, czyli ty dbasz o te piękne fryzury, żeby tak pięknie te pieski wyglądały.
3: Tak, staram się o to dbać, tak.
0: No to super, to w takim razie życzymy, żeby praca była miła, przyjemna i żeby skończyła się szybko. A my gramy dalej najlepsze polskie hity, dobra?
3: Bardzo dziękuję, dzięki.
0: Trzymaj się, hej, pa.
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: Dobrze, tak jak obiecałam, tak robię. Gramy dalej. Najlepsze polskie hity Mrozu i Nie ma miejsca jak dom już teraz w Radiu SK2.

0: Ania Szlagowska. Ile? Tak gramy wam w Radiu SK2, a swoją drogą jutro też będziecie mogli usłyszeć nowość, bo będziemy mieć specjalną wizytę w studiu Radia SK2. Odwiedzi nas po godzinie 18 Michał Szpak ze swoim nowym numerem Maj. Jak on brzmi? Dlaczego powstał? O czym on jest i do kogo jest skierowany? O to wszystko jutro będę tutaj Michała dla was pytała, więc bądźcie z nami koniecznie, obserwujcie też nasze media społecznościowe, bo tam będziemy wrzucać aktualizacje, tam będziemy wrzucać informacje, gdy tylko Michał Szpak się u nas w Radiu SK2 pojawi. Ale zanim wizyta Michała Szpaka, to jeszcze wam pogram najlepsze polskie hity. Kamil Bednarek i Mateo Talizman, to za chwilę, ale później też Bledka i Komu miałabym powiedzieć. Mój ulubiony numer, ale wasz też.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka? Z Nałęczowa.
5: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
6: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
6: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
5: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
6: Najlepsze, bo polskie.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
8: Tańsze koszyki.
6: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
7: Sprawdź to sam, dzięki dał.
6: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Uwaga, mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód. 30 maja Galeria Trzy Korony zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 30 maja Dzień Dziecka w Trzech Koronach. Partnerzy: Jubiler Sezam, Fotoki, Juicy Boba, Restauracja Aromat, Restauracja Browar i Kuchnia, Kino Helios, Klub Fikołki.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: I po reklamie.

0: Vicky Gabor i Superhero. Tak kończymy godzinę 18 po 19. Nie dość, że kolejne najlepsze polskie hity, to jeszcze wehikuł czasu w Radiu SK2. To oznacza, że przeniesiemy się w czasie i posłuchamy tych bardziej sentymentalnych numerów. A jakich? O tym już za chwilę.
1: Reklama.
2: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Michał Rejduch, witajcie. Jeszcze tylko kilka dni zostało do biegu charytatywnego Run for a Smile w Nowym Sączu. Odbędzie się on w Skansenie i miasteczku galicyjskim. Trasa liczy niecałe 4 km. W trakcie akcji zbierane będą pieniądze na podopiecznych Sursum Corda. Dołączyć można też przed startem. Im więcej biegaczy, tym lepiej, a szczegóły są na wsb.nlu.edu.pl. A dzień później, w niedzielę w Parku Strzeleckim, wielki rajd rowerowy z okazji Dnia Dziecka. Zapisać można się tuż przed startem. Do pokonania będzie wyznaczona trasa zabawowa. Warusza o 11.
0: 19 na zegarkach. Filip napisał, że on aktualnie zastanawia się, czy wybrać siłownię, czy może spacer na świeżym powietrzu. Patrząc na pogodę w całej Polsce, chyba wybrałabym spacer i najlepsze polskie hity w Radiu SK2, bo tak się składa, że dalej będziemy wam je grać. Między innymi Sarsa i Zagryj, ale także Dawid Podsiadło ze swoim nowym numerem Sezon, który bardzo dobrze i mocno przypadł wam do gustu. No to co? Gramy. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

0: Ale się zrobiło sentymentalnie, ale ta dziewczyna ma głos, Natalia Kukulska. Im więcej ciebie, tym mniej. Tak wam gramy w Radiu SK2, 15 minut po godzinie 19. No i jako, że dzisiaj już 27 dzień maja, wczoraj mieliśmy Dzień Matki, ale zbliża się jeszcze jedno bardzo ważne święto. Otóż Dzień Dziecka zbliża się wielkimi krokami. Już 1 czerwca świętujemy Dzień Wszystkich Dzieci, zarówno tych małych, jak i dużych. No i okazuje się, że powstały pewne badania. Badania dotyczące zwyczajów zakupowych Polaków z okazji Dnia Dziecka. I uwaga, uwaga, badania mówią, że jednak zazwyczaj kupujemy w prezencie z okazji Dnia Dziecka słodycze, na przykład czekoladki, lody. To jest na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu są zabawki, na przykład maskotki, lalki, klocki, a na trzecim książki bądź gry. No to ja przychodzę z pytaniem do was, jakie wy prezenty kupujecie swoim dzieciom? A może poświęcacie im swój wolny czas i wychodzicie gdzieś wspólnie? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości. Może to będzie inspiracja dla kogoś, kto szuka pomysłu na prezent dla swojego dziecka. Dużego bądź tego małego. No bo jak się okazuje, 1 czerwca nikt się nie wstydzi tego, że jest dzieckiem. I wszyscy chcą prezenty.
1: SK2. SK2.
2: Że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Ania Wyszkoni z Ciszą pośród czterech ścian. U nas ciszy nie ma, bo my gramy najlepsze polskie hity, a teraz delikatnie cofamy się w czasie i przychodzimy do Was z kolejnym, bardzo sentymentalnym numerem. Jakim?
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: A właśnie, jako że wehikuł czasu, no to przychodzimy do Was z numerem od Marka Grechuty. Będziesz moją panią. Ten numer powstał w 1969 roku, a rok później trafił na debiutancki album Marka Grechuty, wspólnie stworzony z zespołem Anawa. No i tutaj, uwaga, wielu fanów kojarzy ten numer z żoną artysty, Danutą, ale sam Grechuta zdradzał w wielu wywiadach, że ten tekst nie został napisany bezpośrednio dla niej. Myślę, że dla wszystkich kobiet. Więc proszę bardzo, drogie panie, wyobraźcie sobie, że właśnie teraz Marek Grechuta śpiewa wam Będziesz moją panią, a my gramy wam go w Radiu SK2.

0: Natalia Grosik, Bela, Katia, Babie Lato, Dwa Słońca, tak wam gramy w Radio SK2. Ja myślę, że w wielu miejscach w Polsce tego słońca dzisiaj nie brakowało i nadal nie brakuje, ale dużo słońca, takiego muzycznego, będzie też już 4 czerwca, bo wtedy rozpoczyna się Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu i Radio SK2 też tam będzie. Ale co ja wam będę mówić? Łukasz Zduńczyk wam o tym trochę więcej opowie.
1: SK2 Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskie.

0: 2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: I po reklamie.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki gra.

0: Lady Punk i Zamki na Piasku. Tak kończymy godzinę 19. Po 20 kolejne najlepsze polskie hity i nowość. Nowość od Męskie Granie Orkiestra 2026. Co to będzie, zdradzać na razie nie będę. Warto słuchać Radio SK2 po godzinie 20.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku. Tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Michał Rejduch, witajcie. Filmowych propozycji u nas nie brakuje i zaglądamy teraz do kina Helios w Nowym Sączu. Tu premierowo możecie oglądać Horror Pasażer. Nadal kino wyświetla drugą część Diabeł ubiera się u Prady i film biograficzny Michael. Szczegóły są na helios.pl. Od piątku do niedzieli w Poroninie okazja do spróbowania dań kuchni świata. Przy tutejszym Goku zaparkują food trucki. Będą dania kuchni hiszpańskiej, greckiej czy wietnamskiej. Palce lizać, no i przy okazji nie trzeba martwić się o sobotni czy niedzielny obiad. Patronuj tej imprezie.
0: 20 wybiła, a to oznacza, że gramy kolejne najlepsze polskie hity, a już za chwilę zagramy nowość, drugą nowość od Męskiego Grania Orkiestra 2026, w skład którego wchodzą Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia. To już za chwilę, ale zanim to nastąpi, zanim ta premiera, to jeszcze gramy najlepsze polskie hity. Już teraz Sylwia Grzeszczak i pożyczony Kinga Berga. Witam i zapraszam.

ale i tańczę, którego będziecie mogli już za chwilę posłuchać w Radiu SK2, a na żywo wybrzmi po raz pierwszy już, żeby się upewnić, 27 czerwca w Żywcu. Jak on brzmi? Brzmi pięknie, można się w nim zakochać, więc już teraz gramy wam go w Radiu SK2. Męski Granie Orkiestra, Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia z numerem Tańczę. SK2.

0: To twój dzień.
1: Liber Natalia Schroeder, teraz ty. No właśnie, teraz ty, to jest twój dzień, to może to zadedykujmy wszystkim rodzicom, którzy właśnie odbierają swoje pociechy z zajęć dodatkowych. Albo na nie czekają, albo już odebrali, jadą do domu i myślą, co by tutaj zrobić na kolację. No to może dzisiaj jakaś kolacja na mieście, tak żebyście nie musieli się przepracowywać, szczególnie, że mamy środę, do tego weekendu jeszcze trochę czasu zostało. I nie dość, że trzeba zadbać o dzieciaki, o męża, to jeszcze trzeba się jakoś do tej pracy przygotować. No to co, wy dzisiaj odpuszczacie, tak sobie zakładamy, a ja gram dalej. Kolejne najlepsze polskie hity. I teraz też coś dla rodziców, którym przypomni się młodość. Bo właśnie młodość od Jeremiego Sikorskiego i Artura Sikorskiego wam już teraz w Radiu SK2 gramy. SK2.

0: Maciej Skiba chce Ciebie częściej. Tak Wam gramy w Radio SK 2, 22 minuty przed godziną 21. Dalej będziemy mogli posłuchać najlepszych polskich hitów już za chwilę, ale ja bym chciała Wam jeszcze przypomnieć, że Wy cały czas możecie głosować na swoje ulubione numery. Wystarczy wejść na stronę sk2.pl, tam wybrać zakładkę Gorąca Polska 20 i zagłosować na swój ulubiony numer. Kto wie, może nareszcie znowu będzie na pierwszym miejscu, a jak nie nareszcie, to może stygnie lato od Kuba i Kuba. Wszystko w Waszych rękach, więc wchodźcie i głosujcie. A ja gram dalej, już za chwilę, między innymi Ich Troje, Razem, a Jednak Osobno.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
3: Ale ten czas zasuwa.
4: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
3: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach.
4: Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
1: Gorąca Polska 20.
4: Najnowsze notowanie gram dla Was w każdy piątek po 18.
3: Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
9: Jedziemy.
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło. Pięknie płyniesz. Tak kończymy godzinę 20. Po 21 najlepsze polskie hity będą grały aż do białego rana. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro o 17.
1: Reklama.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Dziecięce zespoły największych drużyn piłkarskich z Europy przyjadą do Starego Sącza. 6 i 7 czerwca na tutejszym stadionie odbędzie się 15. edycja turnieju Remarland Sokolik Cup.
15: Największą gwiazdą jest FC Barcelona i czwarty raz będziemy gościć zawodników słynnej La Masia. Ale też po raz pierwszy zaprosiliśmy do Starego Sącza Olympique Lyon.
14: Mówił organizator Tomasz Popiela. Cały czas można przeglądać program Sądeckiej Jesieni Kulturalnej. W tym roku od września do października zaplanowano kilkadziesiąt różnych wydarzeń. Szczegóły są na naszej stronie sk.pl.
16: Magazyn lokalny.
14: Michał Rejduch, zapraszam. Podopieczni Stowarzyszenia Nadzieja z Nowego Sącza dostali nowoczesny sprzęt do rehabilitacji. W takich Mikołajów zamienili się przedsiębiorcy, którzy na co dzień działają w ekipie Positive Ways z Nowego Sącza. Positive Ways stworzył sądecki przedsiębiorca Krzysztof Chorowski, który w taki właśnie sposób połączył pasję do sportowych samochodów z pomaganiem dzieciom.
17: Otrzymaliśmy, że tak powiem, listę tutaj od stowarzyszenia urządzeń, które najbardziej potrzebne są tutaj w tej placówce. Krzysztof Chorowski. No i udało się siłą rzeczy dzięki naszym darczyńcom zrealizować całość tego zamówienia. Są to przeróżne przyrządy, które pomagają w rehabilitacji. Dokładnie. Jeśli chodzi o specyfikacje, panie, które tym się zajmują na co dzień, powiedzą nieco więcej o tym sprzęcie, z tego względu, że to nie jest nasza broszka na co dzień. My jesteśmy tu od czynienia tych dobrych rzeczy. Przede wszystkim tak, Positive Ways łączy pasjonatów i właścicieli super samochodów, a udało się Positive'owi, że tak powiem, zgromadzić całe rzesze tych uczestników, którzy przy okazji mają dobre serducha. I dzięki dużemu wsparciu możemy takie rzeczy zakupywać. Opowiedz, Wojtek, jak wygląda pozyskiwanie pieniędzy od
18: Wojciech Szczęsny. Co roku Positive Ways organizuje event, na którym zrzeszamy ludzi, właścicieli super samochodów i robimy trasę przez Polskę. Samochody są bardzo widoczne, jest to bardzo, bardzo duża medialna impreza, a w trakcie tej imprezy odbywa się jedna gala, jedna kolacja, na której licytujemy przedmioty od darczyńców również i nasi uczestnicy, biorąc udział w tych licytacjach, przekazują własne prywatne pieniądze, zakupując te fanty. No i w trakcie takiego eventu, który trwa 3-4 dni, w zeszłym roku zebraliśmy 1 800 000, dobrze pamiętam. Dwa lata temu 2 200 000, więc są to środki, które przeznaczamy w 100% na pomoc dla dzieciaków.
17: Mimo że fundacja jest tutaj z regionu, te pieniądze trafiają do dzieciaków i do placówek w całej Polsce. Ostatnio też zrobiliśmy przekazanie kwoty ponad 300 tysięcy złotych dla 10 placówek z województwa wielkopolskiego. Za tydzień przekazujemy również na pewien szpital okrągłe 50 tysięcy złotych na zakup potrzebnego sprzętu. No i tak staramy się od wyprawy do wyprawy rozdysponować wszelkie zebrane pieniądze. Tych próśb w zasadzie przybywa. Codziennie dostajemy jakieś maile, jakieś telefony. Natomiast środki, jak wiadomo, mamy w jakiś sposób, mimo że to są duże pieniądze, mamy te środki ograniczone. Aczkolwiek staramy się zweryfikować każdy wniosek i podjąć decyzję, komu trzeba najbardziej pomóc. Nie jest łatwe, to jest studnia bez dna. Gdybyśmy w roku zebrali 10 milionów, uwierzcie mi, to 10 milionów szybko by pękło, a mimo wszystko potrzebujących byłoby znacznie więcej. Z Wojtkiem przyjęliśmy takie założenie, że co roku jedzie z nami 100 samochodów. Nie mniej, nie więcej, z tego względu, że trzeba wziąć pod uwagę, że ci ludzie się przemieszczają. To jest 200 osób, to jest 100 samochodów. Jak Państwo wiecie, zmieniły się ostatnio przepisy drogowe. Wszelkie zgromadzenia motoryzacyjne muszą być zgłaszane. Także podjęliśmy decyzję, że to będzie 100 samochodów. Natomiast to nie są ciągle te same osoby co roku. Można przyjąć, że tak 50 na 50 jest nowych i stałych.
1: Tutaj mamy taki pakiet Logopedia Pro, który umożliwi dzieciom, które mają niepłynność mowy, w wypracowaniu technik radzenia sobie z niepłynnością. Bardzo istotny i potrzebny sprzęt. Dużo dzieciaczków trafia do nas właśnie z takim zaburzeniem. Mieliśmy tylko pakiet podstawowy, ten jest wzbogacony o echokorektor mowy.
11: Największy przedmiot, wanna. Wanna do zabiegów fizykalnych, która spowoduje, że u pacjentów zmniejsza się napięcie mięśniowe, pobudzi krążenie, ułatwi nam późniejszą pracę takich już typowych ćwiczeń wykonywanych przez pacjentów i przez nas. Te ćwiczenia będą na pewno dużo mniej bolesne dzięki temu, ponieważ zmniejszy się to napięcie mięśniowe, będzie lepsze ukrwienie mięśni. Poza tym dostaliśmy bardzo nowoczesny sprzęt do fizykoterapii.
19: Przede wszystkim aparat, który tam możemy w pierwszym rzędzie zobaczyć. Jest to takie kombo, maszyna, która pomoże i w elektroterapii, w terapii ultradźwiękami i w terapii polem magnetycznym. Jak inne zabiegi z fizykoterapii, ona również pomaga przede wszystkim u naszych dzieci przeciwdziałać bólowi, zmniejszać napięcie mięśniowe, poprawiać ogólnie sprawność fizyczną, ale też nam jako fizjoterapeutom pomaga w pracy przy ćwiczeniach, wiadomo.
14: Pieniądze zbierane są podczas samochodowych rajdów oraz eventów, które Positive Ways organizuje w całej Polsce. Będzie remont powiatowej trasy, która prowadzi przez miejscowości Rogi i Naszacowice w gminie Podegrodzie. Umowa z firmą, która zajmie się pracami, jest już podpisana, mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba.
20: Podpisujemy umowę z wykonawcą, która wygrała przetarg na wykonanie drogi Rogi Naszacowice. Jest to droga na krańcu naszego powiatu, łącząca z powiatem limanowskim. Mieszkańcy w gminie również zabiegali o przebudowę tej drogi, bo sytuacja na tej drodze była fatalna. Będzie to się wiązało z wybudowaniem też chodnika. Umowa na kwotę 3 milionów 800 zł. Czas realizacji 13 miesięcy od dnia podpisania umowy i kwestia środków. Środki są z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, więc bardzo się cieszę z tego, że już otrzymaliśmy te środki. No i cóż, szanowni Państwo, no, czekamy na wejście wykonawcy na plac budowy. Oczywiście utrudnienia, tam też będą utrudnienia, no ale żeby było lepiej, musi być troszkę gorzej. Także bardzo się jeszcze raz cieszę i myślę, że zostanie to wykonane, będzie służyło naszym mieszkańcom i gmina Podegrodzie też będzie zadowolona z tego tytułu, gdyż jest to łącznik powiatu nowosądeckiego z powiatem limanowskim. Kolejny oczywiście.
21: Ja również w imieniu mieszkańców chciałam serdecznie podziękować panu staroście, całemu zarządowi, panu dyrektorowi za realizację tej inwestycji na terenie naszej gminy. Jak pan starosta wspomniał, również będzie chodnik. Jesteśmy na etapie projektowania. Myślę, że w najbliższym czasie, jak uzyskamy projekt, również przejdziemy do realizacji. Z naszej strony deklarujemy wszelkie wsparcie dla firmy, żeby prace szły jak najlepiej i bez większych utrudnień ze strony mieszkańców czy gminy. To jest droga powiatowa, która łączy się również z powiatem limanowskim. Tamta część też będzie remontowana, z tego co mi wiadomo, właśnie od Rogów w stronę Przyszowej i Łukowicy. Jest to droga strategiczna na pewno w naszym regionie.
22: Reprezentuję wykonawcę przedsiębiorstwa robu drogowo-mostowo w Nowym Sączu i
0: Chciałam powiedzieć, że rozpoczynamy realizację zadania. W tym momencie opracowujemy projekt tymczasowej organizacji ruchu. Całość robót zostanie poprzedzona wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu. No i oczywiście dopełnimy wszelkich starań, aby remont drogi powiatowej był wykonany należycie i terminowo. Oczywiście wiąże się to z pewnymi utrudnieniami dla mieszkańców, no ale to jest normalna kolej rzeczy przy remontach dróg.
3: Nie skupiamy się tylko na wymianie górnej nawierzchni, tylko wymieniamy całą konstrukcję, łącznie z podbudową. To jest kolejny etap, ponieważ tam już dwa etapy wcześniejsze przebudowy były wykonane. I to jest taki brakujący środek pomiędzy odcinkiem od powiatu limanowskiego i od powiatu nowosądeckiego. 2 km 435 metrów, jezdnia zostanie minimalnie poszerzona. I tak wspomniała pani wójt, docelowo tam też pojawi się chodnik, tylko w okresie późniejszym, po zakończeniu tych prac związanych z nawierzchnią asfaltową.
14: Mówił Wojciech Błażusiak, szef Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu. Roboty będą kosztować ponad 5 milionów złotych, a całość powinna być gotowa w 2027 roku. Na razie informacyjnie, a jak to nie pomoże, posypią się mandaty. W Nowym Sączu ruszyła akcja przypominająca o tym, że trzeba sprzątać po swoich psach.
22: Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, spotykamy się czasem z takimi pytaniami od mieszkańców, gdzie mają wyrzucać te odchody. Woreczek biodegradowalny jest wystarczający, mamy ponad 1000 koszy na terenie całego miasta, więc to nie jest tak, że nie mamy miejsca, gdzie te odchody, prawda, w tym woreczku wyrzucić. Też trzeba brać pod uwagę to, że za to można po prostu otrzymać mandat od Straży Miejskiej, więc to nie jest tak, że ktoś kogoś chce straszyć, ale no musimy wziąć pod uwagę i dlatego znajdujemy się tutaj dzisiaj przed schroniskiem, żeby o tym mówić i na pewno będziemy ten temat niejednokrotnie jeszcze nagłaśniać, bo my potem żyjemy w tym mieście, funkcjonujemy, chodzimy po tych chodnikach, po tych drogach, tak? Dbajmy o zdrowie naszych dzieci, dbajmy o zdrowie tych najmłodszych, ponieważ tak jak już powiedziałem, przecież to jest przenoszone bakterie, pasożyty, a to wystarczy po prostu sekunda, żeby ten woreczek mieć ze sobą, ten prezent po tym psiaku czy innym zwierzaku, po prostu zapakować i wyrzucić. Ja myślę, że to jest no, bardzo ważne i tutaj będziemy przypominać o tym, dlatego też Wydział Komunalnej Obsługi Miasta właśnie z tymi plakatami, z tą akcją wychodzi. Też będziemy chcieli rozplakatować miasto tymi właśnie plakatami, żeby jednak to mieszkańcy widzieli, że ktoś na to zwraca uwagę, że miasto bierze pod uwagę przecież to, żeby sprzątać po swoim psie, bo tak jak powiedziałem na początku, pies czy inny zwierzak to nie jest tylko przyjemność, ale przede wszystkim to jest odpowiedzialność, którą musimy po prostu jakby przestrzegać. Ja z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy sprzątają po swoim psie. Wszystkim tym, którzy dbają o ten porządek publiczny, ponieważ takich osób też nie brakuje. Ale o tym się nie mówi, tak? Więc z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję. Ja również dodam, że zapraszamy do naszego schroniska. Jest ono w fantastycznej tutaj okolicy. Tłoki 24D adres. Tutaj na Wólkach mamy piękne tereny zielone tak naprawdę. Za nami znajduje się znowuż ścieżka pieszo-rowerowa i do czego zachęca się schronisko? Wolontariusze, opiekunowie społeczni, jest ich naprawdę wielu, odwiedzają schronisko, biorą te zwierzaki na spacer, te psy. Zachęcamy inne osoby, żeby z taką empatią właśnie podchodzili tutaj, a może przy okazji ktoś tutaj znajdzie swojego przyjaciela, może jakiś zwierzak, jakiś pies znajdzie swój nowy dom. Do tego też zachęcamy. Zachęcamy do tych przecież adopcji, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Myślę, że na sam koniec również chciałbym serdecznie podziękować Państwu, dziennikarzom, że jesteście razem tutaj z nami, że pomagacie nam nagłaśniać te akcje, z empatią podchodzicie do takich tematów i miejmy nadzieję, że chociaż promil z dzisiejszej konferencji tutaj dotrze do mieszkańców i ta poprawa będzie po prostu znaczna. To znaczy, no jakiejś takiej wiedzy nie mam dokładnej, natomiast będziemy chcieli na tych wszystkich tablicach miejskich to rozplakatować. No na każdym osiedlu takich tablic jest kilka, więc ja do tego będę na pewno zachęcał Wydział Komunalnej Obsługi Miasta, żeby było to widoczne na tych miejskich tablicach, bo tam przecież mieszkańcy też podchodzą, czytają sobie różnego rodzaju inne ogłoszenia, więc przy okazji możemy spojrzeć na ten właśnie plakat. Jest on, myślę, dosyć widoczny. Mogę go pokazać jeszcze raz. Tu mamy wszystkie informacje tak naprawdę opisane. Twój pies, twoja odpowiedzialność, sprzątaj po swoim psie. No i oczywiście miasto to nie jest pole minowe. To jest takie przesłanie, żebyśmy jednak uciekali od takich zdarzeń. Na razie z tego, co pytałem, w wydziale nie planują czegoś takiego. Tutaj mieszkańcy muszą o tym pamiętać. Myślę, że to nie jest jakiś...
2: Nie jest duży koszt zakupu takiego woreczka, więc to też jest istotne. Samo to, że zdrowie naszych pupili też jest tutaj na pierwszym miejscu, bo my wdeptując wiadomo co innego psa, możemy przynieść naszym pupilom coś niechcianego do domu, więc to jest naprawdę bardzo istotne.
22: Ja myślę, że jak pamiętamy o tym, żeby ubrać okulary przeciwsłoneczne, czapkę, wziąć wodę, to po prostu pamiętajmy o tym, jak wychodzimy z tym pieskiem, bo wiemy, w jakim celu wychodzimy. Zawsze może się zdarzyć taka sytuacja, że po prostu piesek zostawi jakąś niespodziankę, to ten woreczek wystarczy mieć po prostu tutaj u siebie w kieszonce.
14: Mówił Maciej Rogusz, radny Nowego Sącza.

0: normalny w tym momencie. Serdecznie zapraszamy. Akcja oddawania krwi, rejestracja jest od godziny 8 do godziny 11.30. No i w tych godzinach będzie można również, osoby zakwalifikowane i przebadane będą mogły krew oddać. Dodatkową atrakcją dla wszystkich osób, które oddadzą krew w tym dniu, będzie dodatkowo, będzie taki bezpłatny bilet, wejściówka na sądecki basen w ramach właśnie dodatkowej takiej nagrody, rekompensaty, upominku dla osób, które oddadzą krew. I przypominam, czy może powiem, bo też informacja, żeby do Państwa dotarła, około 50 osób w tym dniu jest przewidziane, że może oddać krew. Jest to związane z, no właśnie z kwestią czasową i z możliwościami przerobowymi, że tak powiem, właśnie stacji krwiodawstwa, która tutaj do nas przyjedzie i rozłoży swoje tutaj urządzenia do pobierania krwi.
1: A zasady są takie same jak na co dzień przy oddawaniu krwi, czyli do osoby pełnoletnie mogą się zgłaszać.
0: Tak, oczywiście osoby pełnoletnie z dowodem osobistym, zdrowe, które nie mają chorób przewlekłych czy nie zażywają leków, które je dyskwalifikują. Natomiast jeżeli ktoś nie ma pewności, też może przyjść. Jest ankieta, w której są pytania. Też można taki ogólny stan zdrowia sobie przebadać. Jest lekarz, który sprawdza nasz stan zdrowia, ciśnienie, poziom cukru we krwi. Także choćby nawet z tego względu można przyjść i zobaczyć, i jeżeli byłoby tak, że ktoś się nie zakwalifikuje, to będzie już miał sygnał, na co może, czy powinien zwrócić uwagę, żeby w kolejnej akcji, czy za jakiś czas przyjść do stacji krwiodawstwa i tą krew potrzebującym oddać.
1: To piątek, 25 maja, a my wybiegamy trochę dalej, bo do czerwca, rowerowy dzień dziecka, jak zwykle w Nowym Sączu, pewnie będzie dużo się działo i pewno jak zwykle w Parku Strzeleckim.
0: Szanowni Państwo, tak, dzień dziecka zbliża się wielkimi krokami i jak już od kilku ładnych lat z tej okazji organizujemy rowerowy dzień dziecka w Parku Strzeleckim. Są to zawody dla dzieciaczków naszych do 12 roku życia, z 5 kategoriami wiekowymi. Jak mamy czas, to powiem szybciutko. To jest do 4 roku życia 5-6-latki, 7-8-latki, 9-10-latki i 11-12-latki właśnie w tych grupach wiekowych będą rywalizować ze sobą. Osobno dziewczynki, osobno chłopcy. Tak jak na przykład w tamtym roku, wiemy, że w jednej kategorii musieliśmy robić 3-4 starty, tyle było osób zainteresowanych, bo też nie puścimy na przykład 50 czy 60 dzieci na rowerach ze względów bezpieczeństwa, dlatego dzielimy też te starty i wtedy wyciągamy najlepsze czasy i dzieciaki z najlepszymi czasami już później dostają uhonorowane dodatkowo powiem Państwu, pucharami i nagrodami, ponieważ każde dziecko, które przyjdzie w tym dniu i weźmie udział w tych zawodach, otrzyma pamiątkowy medal, jak również inne ciekawe upominki, czy słodycze, lody, owoce, również jakieś pewnie będą dodatkowe inne słodkości. I jako taka niespodzianka też w ramach coraz lepszej współpracy i takiej wymiany tutaj naszej między jednostkami, jednostki też planują dla Państwa bardzo ciekawe atrakcje w tym dniu. Pomimo, że tak naprawdę 1 czerwca w Parku Strzeleckim będzie mega duża impreza z okazji Dnia Dziecka, ale ja tutaj skupię się tylko na tym rowerowym Dniu Dziecka, natomiast 1 czerwiec, słuchajcie Państwo, bo też będzie głośno, też będą zapowiedzi już dyrektorów i jednostek, które tutaj to organizują, bo naprawdę zapowiada się weekend, nawet przedłużony weekend z okazji Dnia Dziecka, bardzo, bardzo atrakcyjny. Natomiast my sportowo 31 maja w Parku Strzeleckim od godziny 11 zaczynamy zawody. Oczywiście prosimy przyjść wcześniej. Zapisy też można dokonywać wcześniej u nas w Wydziale Kultury i Sportu na Szwedzkiej 2 albo osobiście. Natomiast w dniu zawodów tylko trzeba być wcześniej, żeby o tej godzinie 11 już pierwsze kategorie, te najmłodsze wiekowe, wystartowały i na bieżąco też będą dekoracje dzieciaczków naszych, które tutaj będą rywalizowały. I tym Dniem Dziecka rozpoczynamy kolejny rok rywalizacji o rowerowy puchar stolicy Polski.

0: Polski, który zacznie się właśnie 1 czerwca i przez cały czerwiec będziemy kręcić kilometry dla Nowego Sącza.
1: Czyli nie ma tutaj zapisów na
0: Fajnie by było, jakby osoby, rodzice przyszli, czy zadzwonili właśnie do nas do wydziału i wcześniej się zapisali, bo wtedy mniej więcej wiemy, ile różnych tych upominków dla dzieci przygotować. Mamy też organizacyjnie zadanie łatwiejsze. Oczywiście też zawsze mam jakiś margines, że wtedy tyle i tyle osób przyjdzie, które się w ostatniej chwili zapisze. Natomiast bardzo prosimy zapisać się wcześniej. Oczywiście tylko tak dla przypomnienia, bo wiem, że rodzice w Nowym Sączu pilnują tego, kaski obowiązkowe, dbamy o bezpieczeństwo naszych maluchów, także zawsze jeździmy w kaskach, nie tylko na zawodach, ale wszędzie, gdziekolwiek jedziemy na rowerach, zakładamy naszym dzieciakom. Pomijam, że to jest do któregoś tam roku obowiązkowe. Natomiast chodzi o bezpieczeństwo naszych dzieci. Głowa jest newralgiczna, więc chronimy głowę naszych pociech, bo w ferworze walki różne rzeczy, tej walki, rywalizacji sportowej, różne rzeczy mogą się zdarzyć. Oczywiście mamy zabezpieczenie medyczne, zdarzają się jakieś otarcia, ale jak mamy ten kask na głowie, to naprawdę upadek, nawet jak się zdarzy, to głowa jest chroniona. Także 31 maja, Park Strzelecki, pierwsze starty o godzinie 11. I w zależności od wieku te trasy będą krótsze dla najmłodszych i będą stopniowo wydłużane dla dzieci starszych.
1: Ale chyba warto, bo fajna zabawa, fajna rywalizacja, i taki fajny sposób na spędzenie tego dnia.
0: Patrząc na poprzednie lata, to rzeczywiście tutaj zainteresowanie dzieci, rodziców, dziadków jest naprawdę bardzo, bardzo duże. To blisko w tamtym roku 800 osób, które nie samych dzieci, ale również, tak jak mówię, rodziców i dziadków, którzy przychodzą do Parku Strzeleckiego i tutaj pomagają, wspomagają, dopingują swoje pociechy. Także impreza rodzinna, wielopokoleniowa.
1: Skoro poruszył Pan temat rowerowej stolicy Polski, wiemy już dobrze, że mamy pulę nagród przewidzianą w tym roku do zdobycia, czyli kręcimy kilometry dla miasta, ale też możemy wykręcić coś dla siebie.
0: Dla siebie możemy wykręcić zdrowie, kawał zdrowia i kilka kilogramów mniej, jak przyłożymy się do ostrego kręcenia. Ale jeżeli chodzi o takie dodatkowe nagrody tutaj od pana prezydenta z Urzędu Miasta, to pula nagród to jest ponad 40 tysięcy złotych. Jest 7 kategorii wiekowych, w których oczywiście podzielonych osobno dla pań i osobno dla panów, gdzie każda z tych kategorii zwycięzcy, pierwsze 3 miejsca, dostają specjalne vouchery finansowe, które można zrealizować w sklepach naszych sądeckich, które z nami współpracują, tych z takich sklepów i głównie sklepów sportowych jest 6 i za kategorie wiekowe to są nagrody 500, 400, 300 zł. Natomiast są dodatkowe, ekstra kategorie, nagroda główna za największą ilość przejechanych kilometrów. I tutaj już nie ma podziału na płeć, tylko pierwsze 3 miejsca zgarniam odpowiednio 1500, 1000 i 500 zł. Oczywiście jest rywalizacja szkół, jest rywalizacja firm, innych instytucji, kategorii i grup. W tej rywalizacji jest bardzo dużo i też przewidujemy właśnie grupy, które przejadą najwięcej kilometrów, będą dostawały specjalne okolicznościowe dyplomy. Zarówno szkoły w rywalizacji międzyszkolnej też będą nagradzane specjalnymi dyplomami. A dla takich naprawdę mocno kręcących kilometry jest jeszcze dodatkowa nagroda. Kto nakręci minimum 1000 kilometrów, dostanie specjalną, dedykowaną koszulkę rowerową, dedykowaną tej edycji 2026. Ona jest w takim kolorze w tym roku błękitnomorskim. Jestem tylko facetem, więc kolory mam biały, czarny, ale tak mi się wydaje, że to jest taki morski kolor. Panie pewnie tutaj by mnie zaraz poprawiły i powiedziały dokładnie, co to za kolor. Ale bardzo ładnie to wygląda i ta koszulka będzie dla każdego, kto nakręci te 1000 km. Ona będzie przekazywana na podsumowaniu, dużym podsumowaniu, jak co roku w Sądeckim Ratuszu, już w tym momencie odnowionym, pięknym, na specjalnej gali z wręczeniem tych voucherów i koszulek. Ale zachęcamy każdego, czy to będzie 10, czy to będzie 100, czy to będzie 500 km w czerwcu, żeby się włączyć w tą akcję. Jak się włączyć? Bo też są osoby, które, mimo że to już prowadzimy chyba 7 czy 8 rok, rywalizujemy, to jeszcze nie wiedzą, trzeba pobrać na swój telefon komórkowy aplikację Aktywne Miasta i zgodnie ze wskazaniami tej aplikacji odpowiednio wypełniać wszystkie rzeczy, które tam są potrzebne organizatorowi, czyli wiadomo, nasze dane, ale co też dla nas najważniejsze, przy zaznaczaniu miasta, dla którego się będzie kręciło kilometry, trzeba zaznaczyć miasto Nowy Sącz. I wtedy też tam się pojawi mnóstwo grup, do których możemy sobie dołączyć, albo możemy poprosić o, czy napisać do nas, i wtedy stworzymy dla Państwa kolejną nową grupę. Natomiast tych grup już jest naprawdę tak dużo, że tutaj spokojnie każdy z Państwa znajdzie dla siebie jakąś grupę. I wtedy przed każdym treningiem w czerwcu, od 1 do 30 czerwca, przed każdym treningiem trzeba tą aplikację włączyć. Jak już przejedziemy swój trening, to wtedy ją wyłączamy i kilometry w sposób automatyczny nam się nabijają na nasze konto indywidualne oraz na konto miasta Nowego Sącza.
1: I z rowerów przenosimy się na basen, bo rusza akcja pod hasłem Już Pływam i będzie można się, właściwie już można się zgłaszać.
0: Tak, tak, akcja Już Pływam, ja też już pływam i to już od dawna, natomiast akcja Już Pływam jest skierowana dla naszych dzieci w szkół podstawowych, czyli do 7 klasy szkół podstawowych. Jak co roku zresztą na basenie Mosir w ramach bezpiecznych wakacji organizujemy turnusy. Dokładnie tak jak w tamtym roku, czyli to są 3 turnusy trwające 2 tygodnie od poniedziałku do piątku. Zajęcia są skumulowane, czyli podczas jednego pobytu na basenie mamy tak naprawdę 2 jednostki lekcyjne, 1,5 godziny zajęć. Godziny są dopołudniowe. Każda osoba, która jest zainteresowana, może wejść na stronę Urzędu Miasta albo na profile w mediach społecznościowych Sport Nowy Sącz. Jest plakat z kodem QR, jest informacja też na stronie, na profilu pana prezydenta czy panów prezydentów, gdzie poprzez kod QR możemy wejść na stronę z opisem, gdzie trzeba będzie pobrać załączniki, które rodzic ma wypełnić i przynieść do nas, do wydziału. Koszt takich zajęć dwutygodniowych, czyli 20 godzin lekcyjnych zajęć na basenie, to jest 120 zł, które płaci rodzic, natomiast resztę dopłaca Urząd Miasta i Województwo Małopolskie, bo to jest właśnie z programu grantowego, w którym braliśmy udział i dostaliśmy tutaj takie pieniążki z tego grantu i dzięki temu możemy dla Państwa, dla rodziny, dla dzieci Państwa taką akcję Już Pływam po raz kolejny zorganizować.
1: Wiemy mniej więcej, ile osób mogłoby skorzystać tym razem?
0: To jest pula bardzo porównywalna jak w tamtym roku, czyli to jest 90 dzieci może wziąć udział w 3 turnusach.
1: Chyba warto, bo to nasze bezpieczeństwo.
0: Nasze i przede wszystkim naszych pociech. Musimy dbać o bezpieczeństwo naszych dzieci. Tak jak wcześniej mówiłem o tych naszych zawodach i jeździe na rowerze, gdzie dbamy o kask i sprawny rower, tutaj wiadomo, wakacje się zbliżają, a jak wakacje, to woda w różnej postaci, czy to będzie rzeka, jezioro, basen, Czyli te umiejętności są niezbędne, są konieczne, żebyśmy my te wakacje przeżyli w sposób radosny, a nie żeby nie było jakichś niemiłych niespodzianek, bo to nie tylko wypadki śmiertelne niestety, gdzie dominują raczej ludzie młodzi i bardzo młodzi poprzez, wiadomo, takie bardzo lekceważące podejście do wody i niemądre pomysły związane z rzekami i innymi, zwłaszcza z rzekami i niestrzeżonymi miejscami, właśnie gdzie nie powinni się kąpać, i dochodzi do tragedii, często przez głupotę i bezmyślność niestety, a w przypadku osób starszych, no to jeszcze do tego, jak zostanie dołączony alkohol, no to już naprawdę o kłopoty i katastrofę i tragedie tak naprawdę ludzkie później, które są nie do odkręcenia, nie jest trudno. Dlatego traktujmy ten żywioł, wodę tutaj z szacunkiem, ale też przygotujmy się do tego sezonu, żeby, tak jak wcześniej powiedziałem, żeby to była dla nas radosna chwila wypoczynku, a nie później jakiś stres i dramat. Dlatego przygotujmy swoje dzieci, sami się też przygotujmy, uczmy dzieci tych umiejętności bezpiecznego spędzania czasu w wodzie, nad wodą, tak żeby to było wszystko radosne dla nas.
2: Z Tomaszem Baliczkiem z Urzędu Miasta Nowego Sącza rozmawiał Darek Ryś.

0: Magazyn lokalny.
1: Michał Rejduch, zapraszam. W najbliższych dniach będzie wiadomo, kto dostanie mieszkanie w nowych blokach STBS. Powstały one przy ulicy 29 listopada. Listy są już przygotowane.
2: Więc jesteśmy na etapie takim, że niebawem będzie publikowana już lista tych wszystkich najemców oraz lista rezerwowa. W dniu wczorajszym przesłaliśmy do pana prezydenta listę proponowaną najemców oraz listę rezerwową. No i pan prezydent będzie ją zatwierdzał, albo będzie ją korygował, albo będzie po prostu publikował to, co myśmy przesłali. Ten tryb wyłaniania tych osób był, wydaje mi się, że praktycznie całkowicie zbieżny z minimalnym terminem, jaki był możliwy do osiągnięcia, biorąc pod uwagę zapisy uchwały i ustawy, bo pamiętamy, że 13 kwietnia był termin do doniesienia papierowej wersji wniosków, potem 7 dni na samo dzielne skorygowanie tego wniosku, ewentualnych braków. Dopiero później, po tych 7 dniach, mogliśmy przystąpić do wzywania o wyjaśnienia dodatkowe czy ewentualne poprawki błędów. Kolejne 7 dni i potem znowu, gdyby coś się jeszcze nowego pojawiło, bo czasami takie sytuacje były, kolejne 7 dni. No, przy takiej ilości wniosków to był naprawdę ekspresowy termin, a myśmy tak się tutaj umówili z panem prezydentem, że będzie to sprawdzane na 3 ręce, więc 3 grupy niezależne między sobą weryfikowały, sprawdzały każdy wniosek osobno, więc mamy nadzieję, że tutaj jest wszystko perfekcyjnie, bez żadnych nawet najmniejszych błędów zrobione.
1: A ile tych wniosków finalnie trafiło do Was?
2: 802 wnioski elektroniczne, z czego 282, o ile dobrze pamiętam, wersji papierowej, natomiast do formalnej końcowej oceny 87 wniosków zostało ocenionych na tą podstawową listę najemców, natomiast 71 wniosków trafia na listę rezerwową. Porównując ilość mieszkań, no to mamy 50 mieszkań do obsadzenia z listy rezerwowej, więc myślę, że tutaj uda nam się to zrobić i w najbliższych dniach, tygodniach już będziemy przystępowali do podpisywania pierwszych umów z mieszkańcami.
1: A jak ci, którzy znaleźli się na tej liście 87 szczęśliwców, którzy już mają pewne te mieszkanie, w jaki sposób oni dostaną informacje i kiedy te informacje pójdą?
2: Zaraz po zatwierdzeniu listy najemców przez pana prezydenta, te osoby będą się dowiadywały poprzez system oraz poprzez wydanie decyzji o tym, że mają, że są uprawnieni do podpisania umowy partycypacyjnej, umowy najmu.
3: Ten system, w którym się rejestrowali?
2: Tak.
3: Online.
1: A jeżeli chodzi o osoby z listy rezerwowej, jakby co będzie jeszcze brane pod uwagę podczas weryfikacji tych osób?
2: Znaczy, to już nie będzie weryfikacja taka, jak była na początku, natomiast te osoby dostaną do wyboru wolne mieszkania, które zostały i po prostu będą mogły złożyć oświadczenie, że proszą o przydzielenie ich do takiego i takiego mieszkania. Jeśli na jedno mieszkanie trafi więcej niż jedna osoba, no to wtedy będą brane pod uwagę ta sama kryteria, które były przy pierwszym naborze, tym podstawowym, czyli będziemy oceniali ilość punktów i ta osoba, która będzie miała tych punktów najwięcej, to mieszkanie dostanie. I ewentualnie ta osoba, która odpadła, może trafić jeszcze raz na listę rezerwową, o ile jeszcze będą wolne mieszkania.
1: Kiedy będą pierwsze umowy podpisywane z najemcami?
2: No to tu też zależy to od samych najemców, kiedy będą w stanie przyjść tutaj do nas. Natomiast będziemy chcieli, żeby umowy partycypacyjne były pierwsze już podpisywane po maksymalnie kilku dniach od zatwierdzenia tych list.
3: Czyli co, w przyszłym tygodniu?
2: Myślę, że przyszły tydzień to jest jak najbardziej realny termin.
1: A jak wygląda sprawa z budową i wykończeniem bloków? Bo jeszcze widzimy, że prace wokół budynków trwają.
2: Tak, jeszcze są jakieś tam prace porządkowe realizowane. W tej chwili mamy odebrane segment B, C, Z. Natomiast przy D jeszcze trwają kwestie związane z odbiorami tego tego budynku, uporządkowanie wokół placu, jakieś tam drobne poprawki wynikające z powiedzmy, nie wiem, jakieś tam gdzieś porysowane ściany czy coś w związku z jeszcze z sprzątaniem czy jakimiś tam innymi rzeczami. To wszystko jest poprawiane, sprzątanie na zewnątrz budynków. Także no, myślę, że tutaj już jesteśmy praktycznie już na finiszu.
1: Kiedy najemcy będą mogli się wprowadzić do mieszkań?
2: Procedura wygląda w ten sposób, że najpierw podpisywana jest umowa partycypacyjna, po wpłacie partycypacji podpisujemy umowę najmu i z umową najmu protokół przekazania budynku, klucze, znaczy budynku, mieszkania, klucze i mieszkańcy mogą już przystępować do wprowadzania się.
3: Czyli co, teraz na początku czerwca będą mogli...
2: No ci, którzy płacą szybko partycypację, będą mieli ten czas skrócony.
1: Okej, to jeszcze powiedzmy, jakie mieszkania w takim razie, przypomnijmy, jakie mieszkania czekają na najemców w tych trzech blokach, które wybudowano przy ulicy 29 listopada, jakie jest wyposażenie, jakie udogodnienie?
2: Przede wszystkim są to nowoczesne mieszkania w bardzo nowoczesnym i na wysokim standardzie wykończonych budynkach. Mieszkania są w pełni wyposażone do tego, żeby się wprowadzić. Łazienka z umywalką, z prysznicem lub wanną, z płytkami oczywiście. Wszystkie podłogi są położone, mieszkania są wymalowane. Na tarasie są, na tarasach i na balkonach są płytki ułożone. Wszystkie wyłączniki, gniazdka, kuchenka, piekarnik, zlewozmywak są w mieszkaniu, więc można tylko wnieść łóżko, ewentualnie meble i od razu się wprowadzać. Oczywiście jest jeszcze do podpisania umowa o przydział, o dostarczanie prądu, ale to już jest z operatorem, dystrybutorem energii elektrycznej, nie ze spółką. Do mieszkania są przypisane miejsca w garażu podziemnym parkingowe i do tego są komórki lokatorskie. Także to do takich, że tak powiem, benefitów jeszcze mogą się tutaj mieszkańcy spodziewać.
3: Winda?
2: Oczywiście, każdy budynek ma swoją windę. Generalnie my stoimy na takim stanowisku i przepisy tutaj też mówią jednoznacznie, że jeśli jest więcej niż jedna kondygnacja, musi być winda. Wszędzie są polikwidowane bariery architektoniczne, więc osoby niepełnosprawne nie mają problemu z dostaniem się do windy czy do swojego mieszkania. Tam, gdzie nie ma schodów, są zrobione specjalne takie podejścia bez schodów z bardzo małym nachyleniem, gdzie każdy spokojnie może sobie wejść. Krawężniki są poobniżane tam, gdzie tylko jest to możliwe, także spokojnie tutaj, czy to są osoby niepełnosprawne, czy matki z małymi dziećmi na wózkach, bez problemu sobie będą mogły tutaj się poruszać. Oczywiście pamiętajmy o tym, że mamy jeszcze tutaj tężnię solankową, plac zabaw, górkę nawet taką małą do tego, żeby dzieci sobie mogły w zimie zjeżdżać na sankach. Oczywiście małe dzieci, ta górka jest bezpieczna dla nich, także tutaj naprawdę mamy dużo atrakcji, nowa jakość prowadzona, jeśli chodzi o jakość tworzenia nowych osiedli i nowych mieszkań.
1: A jeszcze chciałem podpytać o te lokale usługowe, które są na parterach tych budynków. Czy one już mają najemców? Co się tam znajdzie?
2: Więc będziemy mieli tutaj takie rzeczy, które na pewno będą pomocne dla mieszkańców, czyli będziemy mieli przedszkole. Dla dzieci obok będzie, z tego co wiem, pizzeria, będzie salon fryzjersko-kosmetyczny dla naszych pań. Będziemy mieli też aptekę, gdyby ktoś potrzebował jakichś lekarstw czy suplementów. No i oczywiście piekarnia, obok mamy sklep, pocztę, także wszystko, co będzie potrzebne dla naszych mieszkańców. No i jeszcze musimy tutaj pamiętać o tym, że w segmencie Z będzie świetlica, tak zwany Fab Lab, w którym będą się odbywały bardzo ciekawe zajęcia.
4: Mówił Jacek Żelazko, prezes STBS. W nowych blokach jest 137 mieszkań.
1: Na takie wiadomości Akademia Nauk Stosowanych z Nowego Sącza czekała 3 lata. Do końca nie było pewne, że uda się, ale się udało. Uczelnia ma zgodę Polskiej Komisji Akredytacyjnej na ponowne uruchomienie kierunku lekarskiego. O wielkim sukcesie Akademia poinformowała na specjalnej konferencji prasowej.
5: Decyzja Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest to uchwała, która do nas wpłynęła. Oczywiście pozytywna. Należy tutaj podkreślić, że jest to efekt ciężkiej, trudnej pracy całego zespołu, wszystkich pracowników uczelni, nie tylko, przez ten okres 3 lat. Po prostu wszystkie wizyty, które były, które się odbywały, one miały jeden cel. Po to, aby nam podpowiedzieć, w jaki sposób ten kierunek powinien funkcjonować, aby on spełniał wszystkie wymagania związane ze standardami kształcenia na kierunku lekarskim. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, bez imienia i bez nazwiska, które nam doradzały, pomagały, podpowiadały, które z nami konsultowały różne rzeczy, aby ten finał, który w tym momencie jest, był finałem dla nas bardzo miłym i ciepłym i takim radosnym. Również podziękowania kieruję do zespołów oceniających Polskiej Komisji Akredytacyjnej, którzy przez te 3 lata, jak to ostatnio powiedziała Pani Przewodnicząca, w formie audytu sprawdzali, pokazywali, później rekomendowali, pytali, myśmy odpowiadali. To był cały taki proces dialogu i to dzięki temu, że Polska Komisja Akredytacyjna wyszukiwała to, czego my nie widzieliśmy wewnątrz, to sprawiło, że ta decyzja w mojej ocenie teraz jest pozytywna. W związku z tym, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, ta decyzja jest dla nas bardzo, bardzo miła. Ona otwiera nowy rozdział z tego względu, że jeszcze nas czeka wiele pracy. Polska Komisja Akredytacyjna zasugerowała pewne rekomendacje, które będziemy musieli wdrożyć w ciągu tego roku akademickiego, który jest tutaj przed nami.
6: To były właściwie nie 3, ale 4 lata intensywnej pracy, ponieważ przygotowania przed uruchomieniem też wymagały dużo, dużo pracy. Natomiast to, co chciałabym powiedzieć, nie będę wszystkiego mówiła, ale to, co zadziało się w ostatnim czasie, myślę, że to jest istotne, ponieważ te wszystkie dotychczasowe opinie Polskiej Komisji Akredytacyjnej zarzucają nam niedostateczną czy niewystarczającą ilość kadr w odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach. My staramy się kadrę dobierać zgodnie z wytycznymi, które obowiązują w standardzie kształcenia dla kierunku lekarskiego. I powiem tak, że od roku dla cyklu kształcenia 26-27, na który dostaniemy nabór, w tej grupie osób zatrudnionych będziemy mieć 10 profesorów, 18 doktorów habilitowanych, 59 doktorów oraz 26 lekarzy lub magistrów. W ostatnim czasie udało nam się pozyskać 2 profesorów, 2 doktorów habilitowanych, 4 doktorów nauk medycznych oraz 1 lekarza. Są to osoby, które zastąpią wskazane wcześniej osoby, do których kwalifikacji, kompetencji, a właściwie tak naprawdę mówiąc naukowości zarzuty miała Polska Komisja Akredytacyjna. Chciałam nadmienić, że kadra realizująca zajęcia na kierunku lekarskim w 75,9% to kadra, która zatrudniona jest na podstawowym miejscu pracy w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Proszę Państwa, dla kierunku lekarskiego udało nam się podpisać porozumienie z 15 podmiotami świadczącymi usługi medyczne, usługi zdrowotne. I to są szpitale na terenie Nowego Sącza, na terenie Nowego Sącza to Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego, w którym już funkcjonują 2 oddziały kliniczne, kolejne będą uruchamiane. Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektro

0: To są placówki, z którymi mamy podpisane porozumienie i w których już realizowane są ćwiczenia kliniki. Też duży nacisk położyliśmy na rozwój naukowy naszych pracowników oraz studentów. Chciałabym zwrócić uwagę, że w roku 2026 rozpoczęto realizację projektu albo przygotowane są projekty naukowe, projekty badawcze, albo realizowane w oparciu o podmioty z obszaru Nowego Sącza, czyli na przykład współpracę podjęliśmy z klubem sportowym Dunajec, gdzie prowadzimy badania naukowe na potrzeby tego klubu. Poza tym przygotowane są i złożone wnioski do Komisji Europejskiej, w których będziemy realizować projekty badawcze z takimi podmiotami jak uczelnia z Portugalii, uczelnia z Indii, jak również uczelnia ze Stanów Zjednoczonych, tutaj z Arizony. Realizujemy również projekt badawczy we współpracy, przygotowujemy się do realizacji projektu badawczego we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Aktualnie na Wydziale Lekarskim realizowanych jest kilka projektów badawczych, które finansowane są ze środków własnych uczelni. I to są projekty, które obejmują zagadnienia z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Chciałabym również zwrócić uwagę na infrastrukturę, ponieważ te zarzuty, które pojawiają się w opiniach zespołów oceniających, dotyczą również naszej infrastruktury. Proszę Państwa, jak wiecie Państwo, mamy własne prosektorium z pełnym wyposażeniem. To prosektorium funkcjonuje, to prosektorium działa i realizowane są tam zajęcia dydaktyczne dla innych kierunków medycznych, jak również zajęcia dla koła naukowego studentów z kierunku lekarskiego, ale również studentów innych kierunków. Utworzyliśmy pracownię biologii molekularnej, immunologii i genetyki, która w dalszym ciągu jest doposażana, ale już zainwestowaliśmy duże środki w jej wyposażenie i te podstawowe sprzęty, które są potrzebne do tego, żeby ta pracownia funkcjonowała, już stanowią jej wyposażenie. Mamy pracownię biochemii bardzo dobrze wyposażoną, pracownię mikrobiologii i parazytologii doposażyliśmy, doposażamy pracownię fizjologii, mamy pracownię dietetyki, również trwają stale działania mające na celu doposażenia Centrum Symulacji Medycznej, w którym to oprócz pracowni laboratoriów mamy również takich typowo do prowadzenia zajęć z zakresu procedur medycznych, mamy pracownię USG, także stałe jest doposażanie tej pracowni.
1: Przede wszystkim chciałam podzielić się z takim swoim przemyśleniem, ponieważ w związku z otrzymaniem pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej można powiedzieć, że czujemy przede wszystkim ulgę. Będąc od samego początku, czyli przez te 3 lata, no nie ukrywam, że towarzyszyły nam różne emocje związane z tymi wcześniejszymi negatywnymi opiniami. Dlatego dzisiaj naprawdę bardzo się cieszymy. Ja w imieniu studentów również chciałam podziękować władzom, panu rektorowi, pani dziekan, ponieważ od samego początku, na każdym etapie czuliśmy wsparcie naszych władz i to nie były to tylko słowa. Widzieliśmy po prostu, że rozbudowuje się infrastruktura. Ona cały czas mamy prosektorium i ta infrastruktura ciągle się rozbudowuje. Widzieliśmy zabiegania o kadrę, z której jesteśmy bardzo zadowoleni. Jeśli chodzi o obecne zajęcia, na przykład zajęcia kliniczne na 3. roku,

Uważamy, że poziom kształcenia jest naprawdę na wysokim poziomie. Czujemy się bardzo dobrze zaopiekowani, czujemy wsparcie, również takie logistyczne, ponieważ zarówno dojazd, mogłoby się wydawać, że jest to, że może być uciążliwe, jednak uczelnia przykłada wszelkich starań, zapewniając nam przede wszystkim transport, także nie musimy się o to martwić. Z drugiej strony jeszcze, jeśli chodzi o to, jaka jest możliwość rozwoju na uczelni, działają studenckie koła naukowe, które też dają nam możliwość rozwoju poprzez udział w konferencjach, warsztatach, seminariach. Także naprawdę cieszymy się z dzisiejszego dnia i mamy nadzieję, że będzie to szło w dobrym

0: gdzieś tam z tyłu głowy zawsze była ta nadzieja, że uda się uratować ten kierunek, więc no cieszymy się na pewno i mam nadzieję, że tak jak powiedziałam wcześniej, zmierza to w dobrym kierunku, bo widzimy po prostu też mając kontakt z innymi studentami, którzy przenieśli się na inne uczelnie, my naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Mamy zapewnione kształcenie na wysokim poziomie, mamy zapewnioną kadrę, mamy zapewnione zajęcia kliniczne, więc uważam, moim zdaniem, moje zdanie jest takie, że wszystko jest tak, jak powinno być. Ja oczywiście będę, komu mogę, to polecam i też taki może apel, żeby nie sugerować się jakimiś negatywnymi komentarzami, opiniami, może nagłówkami, które się gdzieś pojawiały na przestrzeni tych 3 lat w mediach, żeby może przyjść, zobaczyć na własne oczy, zapytać, jak to naprawdę wygląda od środka.
1: Rzeczywiście ten wysiłek był duży, on w dalszym ciągu jest. Nie da się powiedzieć, że ta decyzja zamyka. Pana, proszę Państwa, dopiero otwiera to, co jest przed nami. To, co wspomniała Pani Dziekan, ta infrastruktura, która powstała, ona cały czas powstaje, bo Polska Komisja Akredytacyjna, ona widzi możliwość rozwoju w Nowym Sączu i podpowiada pewne rzeczy, ponieważ nie da się na dzień dzisiejszy uczelni takiej rozpoczynającej działalność na kierunku lekarskim jak Nowy Sącz wyposażyć na dzień dobry wszystkie, całą infrastrukturę. To się tworzy i Polska Komisja Akredytacyjna to widzi. Była kwestia prosektorium. Mamy w tym momencie, komisja podpowiada, w związku z tym, że budujemy, rozbudujemy wydział, mówi, a może tam zakład patomorfologii, a medycyny sądowej ewentualnie również, więc my to widzimy. Proszę Państwa, co zaczyna Pani Dziekan? W ostatnim czasie wydaliśmy ponad 2 miliony na budowę nowych pracowni, na ich wyposażenie. Kierunek lekarski jest kierunkiem wymagającym i nikt nie pozwoli na prowadzenie kształcenia studentów, jeżeli nie będą spełnione wymagania. I te laboratoria, o których mówimy, genetyki, biologii molekularnej, immunologii, one są, ale generalnie jeszcze będziemy je doposażać. Ten budynek, który powstaje, tam rzeczywiście będzie sala wierności, będzie rozbudowany centrum symulacji, będzie SOR, wszystko tam się pojawi. W tym momencie jest w stanie surowym zamkniętym, kończymy go w lipcu i będzie kolejny etap jego doposażenia i budowy wewnątrz. To, co Pani Dziekan wspomniała, oprócz tego, że musimy dbać o naszych studentów, bo oni jakby są naszym oczkiem w głowie, dlatego tutaj też dziękuję za te słowa, że studenci też widzą, że staramy się na wszystkich obszarach Państwa tutaj zaopiekować, to również ta naukowość, o której mówiła Pani Dziekan, ona się pojawia nie tylko w stosunku do pracowników, ale w stosunku do studentów, bo komisja akredytacyjna przyjeżdża, pokażcie mi, jak ten student się rozwija naukowo, ponieważ kierunek lekarski jest kierunkiem ogólnoakademickim, więc ta współpraca mentor, nauczyciel, a student jest bardzo ważny, dlatego wdrożyliśmy program tutoringu, czyli mentorski, gdzie powiedzmy studenci mają swoich mentorów, którzy ich prowadzą, pokazują tak, jak to jest mistrz i uczeń. Również, jeżeli chodzi o pracowników, 70, jak powiedziała Pani Dziekan, standardy są spełnione. Mamy 75% ponad, czyli na podstawie miejscu pracy, ale nigdy nie jest tak, aby nie było lepiej. Dlatego te zabiegania o tą nową, o tą kadrę, o pozyskiwanie są bardzo ważne z tego względu, że ci pracownicy naukowi, którzy do nas przychodzą, oni rzeczywiście muszą mieć tą naukowość, muszą mieć ten swój dorobek i my właśnie o takich pracowników zabiegamy i takich pracowników pozyskujemy. Oczywiście uczelnia stwarza i ma wiele mechanizmów, które pozwalają na publikacje, na własny projekt badawczy, na udział w konferencjach. To wszystko się dzieje, tylko Państwa, to jest 3 lata dopiero tej pracy, ciężkiej, trudnej pracy i ten pracownik, który u nas był zatrudniony na pierwszym roku, prawda, a kiedy nie było naboru na rok drugi, on nam rezygnował, prawda, więc on wtedy nie mógł nas reprezentować i naszą afiliacją publikować, bo on pracował gdzie indziej, więc tutaj ten zarzut Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest bardzo słuszny, ale my to teraz widzimy, że ci pracownicy, którzy pozostali, stanowią ten człon, oni właśnie publikują, tak jak to Polska Komisja Akredytacyjna mówi, nie w kierunku nauk o zdrowiu, ale w kierunku nauk medycznych, dedykowanych dla kierunku lekarskiego i to się w tym momencie dzieje i te wszystkie plany, które są, one są zapisane, będą realizowane z dokładnością, ponieważ Polska Komisja Akredytacyjna za rok o tej porze przyjedzie i sprawdzi, czy te uwagi, te rekomendacje, które się pojawiły w opinii PAKI, zostały przez nas w tym okresie roku zrealizowane. W tym momencie, proszę Państwa, trwa procedura administracyjna, ponieważ po otrzymaniu decyzji o Polskiej Komisji Akredytacyjnej ta decyzja się musi uprawomocnić. Uprawomocni się szybko, ponieważ my nie wnosimy uwag, więc w dniu jutrzejszym wyślemy taką informację do Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Następnie Polska Komisja Akredytacyjna informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ono zwraca się do nas z informacją odnośnie limitu. My na kierunku lekarskim mamy wyznaczony limit 50 osób, który jak otworzyliśmy, i wtedy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwraca się z tą informacją do Minister Zdrowia, która w rozporządzeniu publikuje, bo to jest jedyny kierunek, gdzie są publikowane limity przyjęć dla poszczególnych uczelni. Mamy nadzieję, że to rozporządzenie się pojawi i nasz limit, ten 50 osób również w tym rozporządzeniu się pojawi. Czasu jest mało, te rozporządzenia, one się pojawiają w połowie czerwca, więc myślę tak, że działamy szybko, piątek uchwała PAKI, dzisiaj poniedziałek zbieramy dokumenty, analizujemy, informacja pójdzie potwierdzająca we wtorek i tutaj już jest po stronie władz administracyjnych dalszy ciąg tej sprawy.
2: A jeśli chodzi o możliwość powrotu studentów do naszej uczelni, to powiem tak, raczej to jest mało prawdopodobne. Dlaczego? Dlatego, że mimo tego, że kierunek jest objęty standardem kształcenia, to uczelnie mają troszkę inny harmonogram zajęć. I ci studenci, przenosząc się do innej uczelni, musieli wyrównywać tak zwane różnice programowe i myślę, że w miarę upływu lat te różnice pojawiają się. Aczkolwiek powiem, proszę Państwa, że właśnie w sobotę wieczorem napłynęły do mnie SMS-y od studentów, którzy opuścili naszą uczelnię z gratulacjami, że nam się udało. Jeden ze studentów powiedział, że dla niego Nowy Sąd będzie tą taką macierzystą uczelnią. Także myślę, że powroty raczej są mało prawdopodobne ze względu na te różnice programowe, ale ciepłe słowa od studentów, którzy u nas studiowali, myślę, że są dla nas miłe. W momencie, kiedy ta niepewność była co do istnienia naszego kierunku w naszej uczelni, studenci mieli wiele dylematów i część z nich chciała u nas zostać, natomiast proszę Państwa, chociażby z tego względu, że te różnice programowe pojawiają się i z każdym rokiem tych różnic mogłoby być więcej, więc ci studenci od nas odchodzili, tak? My ich z żalem żegnaliśmy, oni też, nie ukrywam, że chcieli zostać u nas. Jesteśmy spokojni o to. Dlaczego? Dlatego, że w momencie rekrutacji, tej pierwszej rekrutacji, na jedno miejsce przypadało osób rekrutujących się zainteresowanych studiowaniem około 10 osób, więc myślę, że tutaj to zainteresowanie będzie. I my o tym wiemy, ponieważ środowisko pyta nas, osoby mieszkające tu na terenie pytają nas, czy studia będą, bo chcieliby na przykład, żeby ktoś z ich bliskich tutaj studiował. Więc myślę, że o to nie mamy się co obawiać.
3: Mówił rektor ANS Józef Ciuła, jedna ze studentek na kierunku lekarskim, oraz Urszula Cisoń-Apanasewicz z Akademii Nauk Stosowanych. Jadą po tytuł Mistrza Polski. Mowa o uczniach zespołu szkół nr 2 z Nowego Sącza, którzy pojawią się na ogólnopolskim przeglądzie musztry klas wojskowych.
4: Uważam, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Wygraliśmy małopolskie zawody, więc jesteśmy najlepsi w całej Małopolski. I myślę, że poziomem możemy dorównywać naprawdę czołówkom. Jest nad czym pracować, jeszcze możemy trochę dopracować, doszlifować do 100% do maksymalnego poziomu, ale uważam, że w tym momencie już mamy szanse, duże szanse, wielkie szanse wygrać zawody.
3: A co trzeba jeszcze dopracować Twoim zdaniem?
4: Ja myślę, że trzeba dopracowywać takie szczegóły. Takie typu równe odległości, równość wykonywania czynności.
5: Uważam, że nasze przygotowanie jest bardzo dobre, ponieważ wygraliśmy już zawody, co z dużą przewagą. Jedynie na czym możemy się skupić, to tak jak kolega powiedział, dopracowanie małych szczególików. Twierdzę, że tutaj nie mamy żadnych takich negatywów, bardziej musimy doszlifowywać poszczególne elementy.
3: A to dla Ciebie wyróżnienie, że jedziecie na ten przegląd ogólnopolski?
5: Jak dla mnie to jest na pewno wyróżnienie, ponieważ zostaliśmy wybrani najlepsi z całej Małopolski. i jesteśmy bardzo dobrze przygotowani na ogólnopolskie. Jest to bardzo duże wyróżnienie.
6: Ja uważam, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Tak jak koledzy mówili, faktycznie jakieś szczegóły tak dopracować. To naprawdę już takie malutkie rzeczy, jakieś dostawienie nogi, jakieś spoczni, baczność, żeby było wszystko równiutko, ale uważam, że jest już naprawdę bardzo dobrze.
7: Jest coś, czego się ty tak osobiście najbardziej boisz na tym przeglądzie?
8: Czy rzeczy, których nie ma takich, których się obawiam, ponieważ ćwiczymy już na tyle, że mamy to opanowane do perfekcji. Jedynie jakieś małe szczególiki mogłyby się zdarzyć, ale staramy się je eliminować jeszcze tutaj przed zawodami, żeby pojechać w 100% pewnym tego, co robimy, wiedząc, po co tam jesteśmy, no i żeby zrobić wszystko na 110%.
7: A jak często ćwiczycie?
8: Staramy się ćwiczyć tak naprawdę jak najczęściej tylko możemy. Tak głównie to jest raz w tygodniu na pewno, czasami też dwa razy w tygodniu. Jeśli tam się uda zrobić, to już więcej razy staramy się, ile tak naprawdę możemy.
7: Panie dyrektorze, wasza szkoła jedzie na ogólnopolski konkurs musztry klas mundurowych. Po raz kolejny będziecie reprezentować Małopolskę.
9: No tak, po takiej rocznej przerwie, która myślę, że też trochę dobrze nam zrobiła, bo i Zakopane od nas odpoczęło i trochę inne szkoły chyba być może też. Ze zdwojoną siłą wracamy do Mistrzostw Polski. No i co? No, tak jak zawsze mówię, będziemy robili wszystko, co w naszej mocy, żeby wyjść tam i zrobić swoje, pokazać się z jak najlepszej strony. Grupa jest przygotowana bardzo dobrze, w związku z tym nie przewiduję tutaj nawet za bardzo ewentualnych błędów, bo wyeliminowaliśmy wszystkie. Jak kwestia chodzi o kwestię stresu, to również szkoliliśmy z tego zakresu młodzież bardzo intensywnie, bo zrobili całą masę pokazów na ważnych imprezach, chociażby na targach służby i pracy. Przez dwa dni te pokazy były robione kilka razy, co dało im bardzo duże poczucie takiej pewności siebie jeszcze dodatkowej. Także tutaj czujemy się mocni, ale jak zwykle wszystko będzie w rękach jury i tego, jak będą punktować na przede wszystkim tym programie obowiązkowym.
7: Liczycie na wygraną, rozumiem.
9: Liczymy na dobry występ, bezbłędne wykonanie tych elementów, które mamy wyćwiczone, bo zajmuję się tym od samego początku, od pierwszego przeglądu musztry, a to już jest chyba 11. W związku z tym mam doświadczenie i wiem, jak to wygląda. Czasami drużyny, które robią rzeczy bezbłędne, lądują na 6. czy 7. miejscu z różnych powodów. Czasami jury punktuje w taki sposób, w jaki punktuje i na to wpływu nie mamy żadnego. Liczę na to, że jury będzie profesjonalne po prostu, że to będzie 100% profesjonalistów, którzy faktycznie znają się na musztrze i nie będzie tam przypadkowości. Ale niestety bywały takie przeglądy, gdzie członek jury patrzył w telefon albo akurat wstał napić się wody i trwał pokaz, więc to były takie sytuacje, które myślę, że mają znaczenie bardzo duże, bo jednak trzeba się skupić, skoncentrować na tym, co ta drużyna robi i ewentualnie wyszukiwać te błędy, które są, a jeżeli się ich nie widzi, to trudno potem obiektywnie ocenić, więc ja o naszą reprezentację jestem spokojny. Natomiast jeżeli chodzi o inne aspekty, to już jest nie w naszych rękach.
7: Konkurencję macie dużą?
9: Mistrzostwa Polski to już nie ma słabych, tak? To są najlepsze szkoły z każdego województwa po jednej szkole, więc tam każda szkoła musiała przebrnąć eliminacje wojewódzkie, więc tutaj zawsze naszym tłumaczę, że nie ma słabych. To już nie ma się co oglądać na pewne rzeczy, trzeba zrobić swoje. Zrobić to perfekcyjnie po prostu, już tak na bardzo wysokim poziomie. Także zawsze jest przynajmniej 6-7 takich szkół, które mogą myśleć o tym, żeby zajmować te czołowe lokaty.
3: Wielki finał w czwartek i w piątek w Zakopanem, a mówił dyrektor szkoły Sławomir Szczerkowski. Będą biegać i pomagać. Już w sobotę w Nowym Sączu po raz kolejny odbędzie się bieg po uśmiech. Pieniądze, które uda się zebrać, będą przeznaczone na leczenie chorych dzieci, dziewczynek, którymi opiekuje się Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza. Chętni do biegania i pomagania cały czas mogą się zgłaszać, mówi Justyna Sokołowska-Woźniak z Wyższej Szkoły Biznesu, która organizuje bieg.
10: W tym roku świętujemy 13. edycję naszego wydarzenia i nie jesteśmy przesądni. Wierzymy, że będzie równie szczęśliwa jak poprzednie edycje. A zaczęło się wszystko w 2020 2014 roku od wspaniałego pomysłu grupy studentów zagranicznych, międzynarodowej grupy studentów, którzy zdecydowali, że właśnie taki bieg charytatywny chcieliby zorganizować w ramach kursu Zarządzanie projektami. I od tej pory z sukcesem prowadzimy to wydarzenie. Główny bieg odbywa się co roku w miasteczku galicyjskim, natomiast pandemia też nas nie zatrzymała i druga forma uczestnictwa w tym wydarzeniu to jest właśnie bieg w formule rywalizacji w dowolnym miejscu na świecie.
11: Biegamy, ale przede wszystkim pomagamy.
10: Tak, całość wpłat od uczestników biegu, jak również od darczyńców jest przekazywana na wsparcie dzieci podopiecznych Stowarzyszenia Sursum Corda, które wymagają intensywnej rehabilitacji. W tym roku będziemy wspierać Milenę Zomber, 6-letnią mieszkankę Cieniawy, zmagającą się z rzadką chorobą neurodegeneracyjną, czyli dziecięcą demencją. Drugą osobą, którą chcemy wspierać, to Maciej Bogoń, 13-letni mieszkaniec Gorlic. Walczy z guzem mózgu, przeszedł już 2 operacje, a obecnie przechodzi leczenie onkologiczne dość intensywne i również zmaga się z powikłaniami choroby. Więc oczywiście dzięki wpłatom darczyńców dzieciaki będą mogły kontynuować swoje leczenie i będą mogły stawić czoła swojej chorobie.
11: Czy lista zawodników jest już zamknięta, czy jeszcze biegacze mogą się zgłaszać?
10: Absolutnie nie, do 25 maja są zapisy elektronicznie. Natomiast oczywiście jeśli ktoś nie zdąży się zapisać, też będzie możliwość zapisu na miejscu, natomiast wówczas nie gwarantujemy pakietu startowego. Czyli lepiej zrobić to z wyprzedzeniem i na spokojnie w dniu biegu pojawić się w miasteczku galicyjskim między godziną 9 a 10. Potwierdzić swoją rejestrację, odebrać pakiet i numer startowy i pobiec w szczytnym celu.
11: Mówimy, że bieg organizuje Wyższa Szkoła Biznesu z Nowego Sącza. Czy to jest bieg tylko dla sympatyków, studentów, przyjaciół uczelni, czy dla każdego?
10: Oczywiście nie, to jest bieg dla wszystkich, którzy chcą pomóc. Najwięcej jest oczywiście osób z Wyższej Szkoły Biznesu, nie tylko biegnących, ale pomagających, bo wolontariuszy rzeczywiście potrzebujemy bardzo wielu do pomocy, do obsługi tego wydarzenia. Natomiast zachęcamy wszystkich, którzy lubią biegać, którzy lubią aktywność sportową, aby zjawili się właśnie w tym dniu i pobiegli razem z nami. Mamy 4 kategorie biegowe, więc i dzieciaczki mogą pobiec, najmłodsze, a więc w zasadzie takie, które już mogą samodzielnie poruszać nogami. Dla nich jest przewidziany bieg o dystansie 150 metrów. Kolejny bieg to bieg dla uczniów klas 1-4. 300 metrów, bieg dla uczniów klas 5-8, 900 metrów, a oczywiście bieg główny to już bieg dla dorosłych i licealistów po terenie stadionu Mosir i Skansenu, oczywiście z metą w miasteczku galicyjskim.
11: Ja tak co roku obserwuję, prawie co roku obserwuję to bieganie, to chyba nie jest trudne zadanie, bo trasa chyba przyjemna, łatwa, piękne widoki, jak pogoda dopisze, to jest chyba fajnie.
10: Tak, trasa jest piękna, więc nie trzeba jej przebiec, można ją przejść równie dobrze. Liczy się tutaj nie czas oczywiście, ale przede wszystkim chęć pomocy.
11: No właśnie co roku przybywa tych pomagających i biegających. Jak to wygląda z Państwa perspektywy?
10: Co roku mamy więcej uczestników. Troszkę nam zmniejszyła tą liczbę okres pandemii, ale w obecnym czasie wracamy już do tych rekordów sprzed pandemii. Więc też oczywiście rośnie cały czas kwota, którą udaje nam się zbierać. W tym roku postawiliśmy sobie bardzo ambitny cel zebrania 110 tysięcy złotych. W zeszłym roku udało nam się zebrać 100 tysięcy złotych, więc teraz ten cel troszkę podnieśliśmy i mamy nadzieję, że uda się zebrać, że przybywa osób pomagających. Również mamy taki bardzo pozytywny oddźwięk ze strony firm w naszym regionie, które chcą wspierać nas tak jak każdego roku.
11: Wspomniała Pani na początku naszej rozmowy, że jest jeszcze bieg wirtualny, tak? Nazwijmy go. Na czym on polega?
10: Jeśli chodzi o bieg wirtualny, to należy się zarejestrować na naszej stronie internetowej, naszej uczelni i oczywiście wpłacić opłatę startową, która, tak jak mówię, to jest cegiełka, która w całości będzie przekazana na cel charytatywny. My przesyłamy numer startowy i uczestnicy biegu w dowolnym miejscu na świecie 30 bądź 31 maja przesyłają nam później wyniki albo tylko przesyłają pozdrowienia dla dzieciaków. biegaków, bo jeszcze raz liczy się przede wszystkim cel.
11: I stąd zawsze biegacze, rzeczywiście macie taki kontakt z całym światem, że biegamy dla Nowego Sącza?
10: Tak, oczywiście. Mamy mapkę na naszej stronie, gdzie pokazujemy w jakich miejscach na świecie nasi uczestnicy biegli. Oczywiście jest to cała Polska, bo też mamy studentów w różnych miejscach w Polsce i oni tutaj również nas wspierają i angażują się w tę akcję.
11: Czyli co, na koniec zachęcamy do tego, żeby się rejestrować, zapisywać, zgłaszać, bo biegamy i pomagamy.
10: Tak, oczywiście zachęcamy. Pogodę tradycyjnie zamówiliśmy, więc liczymy, że 30 maja będzie piękna, słoneczna pogoda i rodzinnie będziecie Państwo mogli spędzić z nami ten czas, przy okazji robiąc dobre rzeczy.
11: A przy okazji będzie można też zwiedzić skansen i miasteczko galicyjskie.
10: Dokładnie tak. Jest to jedno z piękniejszych miejsc w Nowym Sączu. My bardzo go kochamy jako uczelnia, tak? Także co roku z wielką chęcią odwiedzamy to miejsce i też bardzo często pojawiają się osoby, które mówią, że pierwszy raz były i nie wiedziały, że to rzeczywiście jest tak wspaniała atrakcja i w jakimś, czy w tym samym dniu, czy w innym wracają i zwiedzają ten obiekt.
3: Bieg Run for a Smile już 30 maja. Trasa jak zwykle poprowadzi po terenie skansenu i miasteczka galicyjskiego w Nowym Sączu. To już koniec sezonu grzewczego w Nowym Sączu. Miejska kotłownia przestała dostarczać ciepło do swoich odbiorców, bo poprosili o to zarządcy i administratorzy bloków oraz budynków. Przez mroźną i śnieżną zimę ten sezon grzewczy był wyjątkowy, bo przyniósł rekordy produkcji i sprzedaży ciepła.
7: No jeśli chodzi o ilość ciepła, które wyprodukowaliśmy i sprzedaliśmy, to był historyczny rok. W styczniu osiągnęliśmy historyczną ilość sprzedanego i wyprodukowanego ciepła. Pierwszy raz w historii spółki przekroczyliśmy 100 tysięcy gigajuli w ramach jednego miesiąca. Jeszcze nigdy takiej wielkości nie mieliśmy. Było tam przed kilkoma laty, w jednym miesiącu wyszło 90, chyba 4 czy 5 tysięcy gigajuli, a teraz było to ponad 100 tysięcy. No, taki był właśnie styczeń i taka była ta zima. Natomiast no, dobiegła końca. Właśnie teraz, czyli początkiem maja, nastąpiły już liczne wyłączenia, jeśli chodzi o to, o naszych odbiorców. Dla przypomnienia, jeśli chodzi o samą kwestię, czy to włączenia, czy wyłączenia ciepła, my oczywiście dostarczamy ciepło przez cały rok w każde miejsce Nowego Sącza i Starego Sącza, z racji tego, że w każdym miejscu jesteśmy dostępni z ciepłowodą użytkową. Natomiast jeśli chodzi o te wyłączenia centralnego ogrzewania, to zawsze czekamy na zgłoszenia administratora i to administrator danego budynku, czyli najczęściej albo spółdzielnia mieszkaniowa albo wspólnota zarządzają, kiedy chcą, żeby dany blok wyłączyć, jeśli chodzi o centralne ogrzewanie.
11: I to nie jest tak, jak było kiedyś, że był sezon od do i tu się zaczynało, tu się kończyło, teraz jest jakby wolny rynek.
7: Dokładnie tak, każdy decyduje, w którym momencie chce, nie ma tego magicznego przycisku i że wyłączamy całe miasto. To jest decyzja każdego obiektu i jego zarządcy.
11: Czy już wpłynęły takie wnioski do Państwa?
7: Tak, właśnie teraz początek maja był takim istotnym momentem. Pierwsze zaczęły już się pojawiać pod koniec kwietnia, natomiast pierwszy tydzień maja to jest ten moment, kiedy było tego najwięcej i już zdecydowanie ponad połowa obiektów jest już włączone, jeśli chodzi o centralne ogrzewanie.
11: Czy jeżeli lato byłoby chłodne, jest szansa na ponowne włączenie? Jest to możliwe?
7: Jesteśmy cały czas przygotowani, nasze źródła są gotowe, w każdym miejscu jest centralna, jest możliwość korzystania z centralnej wody użytkowej, więc taka możliwość cały czas jest. No natomiast nie wiem, czy mieszkańcy tego chcieli, żeby zima jeszcze wracała.
11: Co wobec tego robi w ciągu roku MPET, skoro nie grzeje, mówiąc krótko, czy macie plan inwestycyjny?
7: No właśnie, jeśli chodzi o lato, to dostarczamy ciepłowodę użytkową. To jest na pewno istotny element, aczkolwiek dużo mniejszy niż to, co się dzieje w zimie, ale jeśli chodzi o okres grzewczy, to okres pozagrzewczy, czyli taki moment, w którym właśnie się już zaczynamy znajdować, czyli od najczęściej od maja do września, to jest u nas czas intensywnych prac, zarówno tych konserwacyjnych, remontowych, jak i inwestycyjnych. No bo musimy przygotować nasze źródła, nasz każdy kocioł czy silnik gazowy musi przejść odpowiedni przegląd, ewentualne elementy do wymiany, do naprawy muszą być w tym okresie zrealizowane. To samo z naszymi węzłami, z naszymi sieciami. Natomiast równolegle do tego są realizowane prace inwestycyjne. No i te prace inwestycyjne dzielą się, można powiedzieć, na takie dwie kategorie prac. Prace sieciowe, czyli czyli to, co jesteśmy widoczni na terenie miasta, i prace źródłowe, czyli tutaj już na naszych kotłowniach, na obiektach, gdzie to ciepło jest wytwarzane lub gdzie jest wytwarzana energia elektryczna.
11: Będą jakieś nowe sieci w tym sezonie, powiedzmy, na terenie miasta?
7: No, to już chyba przyzwyczailiśmy mieszkańców nowego i starego Sącza, bo tutaj ten stary Sącz też zaczyna się coraz bardziej rozwijać, jeśli chodzi o sieć ciepłowniczą, więc będziemy realizować szereg inwestycji. Już część tych inwestycji się zaczęła, bo już od kilku tygodni nasze prace są w okolicach ulicy Chopina. Tam idziemy od ulicy Nowy Świat, czyli z drugiej strony torów, przechodzimy pod torami, idziemy w kierunku obiektu ZUS-u i tamte miejsca zostaną podpięte pod sieć ciepłowniczą. Dosłownie wczoraj czy przedwczoraj zaczęły się prace przy ulicy Gucwy, to jest tutaj pierwszej brygady. Natomiast w planach na ten rok mamy szereg innych miejsc, też prace przy ulicy Poniatowskiego, Boja Żeleńskiego. Pewnym wyzwaniem dla nas na pewno będą prace związane z budową sieci na Starym Mieście, czyli okolice ulicy Matejki i Długosza, bowiem tam jesteśmy już na ulicy Matejki od bodajże dwóch lat, a teraz te prace będziemy kontynuować. W tym roku będziemy podpinać pierwsze liceum i zespół szkół numer 4 i to są prace, które są przewidziane na ten rok. Natomiast tam też chcemy być przygotowani i jesteśmy w gotowości i to będzie jeden z istotnych elementów, żeby iść właśnie w kierunku Starego Miasta, czyli ulica Kościuszki, przyszły wybudowany obiekt na Rynku Maślanym, to będą te miejsca, gdzie MPC na pewno się pojawi. No i Stary Sącz, tam też sieć będziemy rozwijać, te nowe obiekty, które się pojawiły na osiedlu Słonecznym, czyli obiekty prywatnego dewelopera oraz SIM-u. One są już podpięte do MPC-u, natomiast są kolejne zgłoszenia, żeby obiekty w Starym Sączu podpinać, więc tam też będą prace w tym roku realizowane.
11: I jeszcze pytanie na koniec o te nowinki technologiczne w MPC-u. Ta zima była wyjątkowo mroźna i chyba trochę długa. Czy to, czym ogrzewamy nasze mieszkania, sprawdziło się? Mówię tu o kogeneracji i o zrębce.
7: Tak, i to też pozwala nam, jeśli chodzi o to, jak wygląda rynek, być odpornymi na różnego rodzaju wahania, no bo jeśli mamy dostęp do trzech surowców, no to zawsze dla nas priorytetem jest wybór tego, który jest dla nas najtańszy, ale to też pozwala to na to, żeby utrzymywać cały czas wymóg, który wynika z dyrektyw unijnych, efektywnego systemu ciepłowniczego. To jest taki system, w którym w takim daleko idącym uproszczeniu ilość spalanego węgla jest poniżej 50%. I tak też ten rok, który był 2025, został zakończony, bo ilość ciepła, która została wyprodukowana ze zrębki, to było 30%, 26% z kogeneracji. Zresztą kogeneracja jest dla nas najbardziej atrakcyjnym i cenowo źródłem i tam, jeśli przychodzi lato, to właśnie ta kogeneracja przy Lwowskiej pracuje jako to źródło podstawowe, czyli równoległa produkcja energii cieplnej i energii elektrycznej. My tu później energię elektryczną wpuszczamy i rocznie produkujemy taką ilość energii elektrycznej, która odpowiada zapotrzebowaniu 2/3 gospodarstw miasta Nowego Sącza. Natomiast no, to nie jest koniec inwestycji w obszarze właśnie tym wytwórczym, bo tak jak w zeszłym roku podpisaliśmy umowę na digitalizację, to jest taki projekt 3-letni. Tam już część prac zrealizowaliśmy w zeszłym roku, wymieniliśmy prawie 50-letnie rozdzielnie niskiego napięcia, stację trafo. W tym roku planujemy kolejne prace związane właśnie z możliwością już pełnego monitoringu węzłów cieplnych, czyli dyspozytor będący na terenie MPC-u będzie miał podgląd do wszystkich parametrów węzłów cieplnych należących do MPC-u na terenie miasta. Będzie mógł odpowiednio wcześniej na ewentualne awarie reagować i dzięki temu pogotowie ciepłownicze jadąc będzie już miało zdiagnozowaną przyczynę danej awarii, ale to będzie też szereg innych prac związanych chociażby z wzmocnieniem naszego układu pompowego. Dojdą nowe pompy, które zwiększą zwiększą bezpieczeństwo. Zostaną sprowadzone już cyfrowe rozwiązania, które są niezbędne i będziemy też rozwijać ten obszar cyberbezpieczeństwa, bo na niego jest coraz większy nacisk kładziony, więc tutaj też będziemy w tej materii szereg inwestycji czynić. No i poza tym jeszcze w zakresie źródeł w tym roku czekają nas kolejne wyzwania, bowiem rozwijamy nasze ciepłownie w Starym Sączu i zupełnie nową ciepłownię przy ulicy Dobrzańskiego, elektrociepłownię Węgierska. Tamta ciepłownia pracuje już od grudnia zeszłego roku, zasilając, dostarczając ciepło do tych nowych obiektów na osiedlu Verde. Natomiast w tym roku chcemy te dwie ciepłownie wzbogacić o systemy pomp ciepła w Starym Sączu, dodatkowo jeszcze magazyn energii cieplnej, więc będzie się działo i tych inwestycji, które przyczyniają się do stabilizacji, będzie jeszcze coraz więcej w układach ciepłowniczych i generalnie w układach energetycznych MPC-u.
11: I tak na koniec pytanie, czy widzi Pan taką możliwość całkowitego odejścia od węgla?
7: No właśnie historia nas uczy jednej rzeczy, że ci, którzy mają dywersyfikację, nie są uzależnieni od jednego źródła, mają zawsze najlepiej, bo najgorzej w ostatnich latach było w tych miejscach, które było, nie wiem, 100% węgla albo 100% gazu. Tam były największe trudności, największe perturbacje. A to rozwiązanie, które tu mamy, czyli te trzy różne całkowicie niezależne od siebie surowce, powodują, że właśnie mamy większą możliwość takiego, nazwijmy, stabilnego działania. Więc czy od węgla kiedyś odejdziemy? No pewnie, jak już nie będzie żadnej kopalni i tam ta perspektywa 2049 roku, no to będziemy poniekąd zmuszeni. Natomiast póki co pamiętajmy, że węgiel, zrębka, gaz to są te źródła, które nie są pogodozależne. Czyli my możemy w sposób stabilny dostarczać ciepło, a to jest dla naszych odbiorców najważniejsze. A w tej sytuacji, która jest obecnie, te źródła węglowe będące naszym takim 40% wsparciem, no, są stabilne i w miarę pewne.
3: Mówił Paweł Kupczak, prezes MPEC Nowy Sącz, a rozmawiał z nim Darek Ryś. Od kilkunastu lat odkrywam z turystami Beskid Wyspowy. Mowa o Czesławie Szynaliku, który 17 lat temu wymyślił akcję Odkryj Beskid Wyspowy, która ma przybliżać najpopularniejsze szczyty tej części Małopolski, ale też tradycje i kulturę. Posłuchajmy teraz o idei tej akcji.
12: Zaprosiłem 8 gospodarzy gmin Beskidu Wyspowego na Śnieżnicę. Przedstawiłem im propozycję akcji, która by promowała ten piękny zakątek, który stosunkowo jest mało znany w regionie, jak i w Polsce. Troszkę wzorowałem się na Dolomitach, bo tam we Włoszech gminy współpracują między sobą i tworzą produkt turystyczny. Ich wzorem taką propozycję złożyłem wójtom i burmistrzom 8 gmin. Oni podjęli wyzwanie i co roku przystępują kolejne gminy.
3: Na czym cała akcja polega?
12: Akcja polega na tym, że na popularyzacji aktywnego spędzania czasu, a więc pokazanie tego regionu, jakim jest Beskid Wyspowy. To są jakby trzy elementy. Pierwsza to jest ta przyroda, czyli propozycja wędrówek rodzinnych. W związku z tym, że na przykład w ubiegłym roku najmłodszym uczestnikiem była dwumiesięczna Karolina, a najstarszym uczestnik miał 91 lat, jest to propozycja dla każdego. Zawsze jest przewodnik, na szczycie zawsze jest msza polowa, występy, konkursy, pamiątkowe odznaki. Jest to propozycja dla ludzi, żeby nie siedzieli przed telewizorem, ale ruszyli w trasę. Drugim elementem to jest pokazywanie bogatej kultury, jakim jest region Beskidu Wyspowego. Ten region zamieszkuje 5 grup etnicznych. To są Zagórzanie, to są Biali Górale, Podhalanie, Kliszczacy i Lachy. Również w ramach akcji Odkryj Beskid Wyspowy organizujemy Festiwal Kultury Beskidu Wyspowego, Beskidzkie Rytmy i Smaki. No i przeważnie wędrujemy koło 2-2,5 godzin. O 11 jest tam msza polowa, konkursy, można pamiątkowe odznaki, jest dobra zabawa. No i przede wszystkim trzeba podkreślić, że widzimy uśmiechniętych ludzi. Podkreślają to uczestnicy, że tyle uśmiechniętych ludzi nie widzą, bo nie wiem, co się dzieje z Polakami. Standard życia się poprawia, my coraz bardziej jesteśmy smutni. I w związku z tym myślę, że to jest też wielka wartość dodana, że ludzie potrafią między sobą rozmawiać, pomagać jak to w górę.
13: Takie wyjście, taka wycieczka z przewodnikiem i z wami jako organizatorami, to też jest chyba dobra okazja do tego, żeby poznać nowych ludzi.
12: No muszę powiedzieć, że już kilka małżeństw zostało zawartych dzięki znajomości na szlaku Beskidu Wyspowego. Mamy część stałych bywalców. Jeżeli tak podzielimy turystów, którzy uczestniczą w akcji Odkryj Beskid Wyspowy, to 50% to są miejscowi mieszkańcy i trzeba podkreślić, że oni również są zaskoczeni, że często mieszkali u podnóża danej góry, a nigdy na tej górze nie byli i zdziwieni są, że można w ten sposób w znakomitej atmosferze spędzać wolny czas, a 50% to są mieszkańcy z Polski i zagranicy. Zależy nam, żeby jak najwięcej turystów przyjeżdżało, żeby poznawało, bo to ma zachęcić turystów do odwiedzenia przez cały rok beskidzkich szlaków, bo wszystkie szlaki w Beskidzie Wyspowym liczą 1200 kilometrów, także każdy może sobie wybrać, na co ma ochotę. Chciałem również podkreślić, że te wędrówki są bezpieczne. Oczywiście trzeba się przygotować, zawsze dobre buty, coś, ewentualny deszcz, wodę mineralną, no a przede wszystkim dobry humor.
13: Czy te trasy są trudne czy łatwe dla takich, którzy zaczynają dopiero albo no, na swoim koncie mają niewiele przebytych kilometrów?
12: No nie można powiedzieć, że one są w jakiś sposób trudne, ale oczywiście troszkę kondycji i trochę siły potrzeba, dlatego że jak nazwa wskazuje, każdy szczyt jest innym szczytem, czyli trzeba wyjść i zejść. No przeciętnie można powiedzieć, że w takiej wędrówce pokonujemy około 10-15 kilometrów. Także ja myślę, że to jest do przejścia i dla małego, i dla dużego. Oczywiście zauważyliśmy, że te osoby, które się już włączyły, to już za drugą, trzecią wędrówką dużo im to łatwiej przychodzi, ale również zauważyliśmy, że można ich spotkać również poza wakacjami, że wędrują po Beskidzie Wyspowym, ale to też ma zachęcić nie tylko do wędrówek po Beskidzie Wyspowym, ale również po Beskidzie Sądeckim, Gorcach, Tatrach i innych zakątkach. Musimy się ruszać, bo jeżeli będziemy się ruszać, no to będziemy się lepiej czuć i będziemy zdrowsi.
3: W tym roku akcja Odkryj Beskid Wyspowy ruszy w najbliższy weekend. Informacje można znaleźć na odkryjbeskidwyspowy.pl. Można zgłaszać seniorów do programu Poczta Obiadowa. Po raz kolejny organizuje go Stowarzyszenie Sursum Corda. 3 razy w tygodniu osoby starsze będą otrzymywać ciepłe, dwudaniowe posiłki.
13: Przed nami 4. edycja Poczty Obiadowej. Przypomnijmy, co to jest za idea.
14: Poczta Obiadowa jest to program, który ma na celu zapewnienie niesamodzielnym seniorom tutaj z okolic Nowego Sącza, Starego Sącza i Grybowa oraz pobliskich miejscowości obiadów dowożonych bezpośrednio do domu 3 razy w tygodniu.
13: No i rusza rekrutacja do kolejnej edycji. Powiedzmy, jak długo ona potrwa. No jak można się zgłosić?
14: Zgłosić można się przez formularz internetowy, który jest na naszej stronie. Jest on też udostępniony na naszych social mediach, także znajdziecie go Państwo na stronie www.sc.org.pl. W zakładce Pomoc Seniorom jest przygotowana do tego dedykowana strona Poczta Obiadowa, więc wchodząc na stronę trzeba uzupełnić króciutki formularz, on zajmuje około 5 minut. Żeby się zgłosić trzeba, że tak powiem, spełniać główne kryteria, czyli wiek ukończenia 70 lat, trzeba być oczywiście seniorem, żeby w ogóle tutaj próbować się zgłosić. Program jest co do zasady dedykowany seniorom, którzy są samotni, którzy nie mają wsparcia rodziny, którzy są niesamodzielni, którzy mieszkają tutaj w terenie powiatu nowosądeckiego, jednak głównie skupiamy się na miejscowości Nowy Sącz, Stary Sącz, Chełmiec i Grybów, natomiast bierzemy pod uwagę też miejscowości w okolicach tych głównie miast. Wchodzi tutaj też gminę Rytro, gminę Podegrodzie, więc śmiało można się zgłaszać. Jeżeli chodzi o nasze kryteria, mamy możliwość zakwalifikowania też seniorów, którzy nie do końca spełniają wszystkie te warunki, natomiast nie jest ich dużo, więc jeżeli znacie Państwo lub jesteście Państwo seniorem, który takiego wsparcia potrzebuje, to jak najbardziej zachęcamy, żeby się zgłosić. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, do kiedy potrwa rekrutacja, ponieważ w tym roku możemy zakwalifikować do tego programu 200 seniorów. Jeżeli do końca tygodnia zgłosi nam się po prostu dwukrotna ilość po prostu osób, które możemy zakwalifikować, no to rekrutacja wtedy się zakończy. Natomiast jeżeli te zgłoszenia nie będą spływać tak szybko, no to prawdopodobnie potrwa to trochę dłużej.
15: Mamy kryterium dochodowe?
14: Mamy kryterium dochodowe. W tym roku jest to 2670 netto miesięcznie. Natomiast tak jak wspomniałam, w wyjątkowych sytuacjach możemy zakwalifikować seniorów, którzy ten próg przekraczają.
15: Kiedy ruszy poczta obiadowa?
14: Poczta obiadowa rusza od 1 czerwca, dokładnie pierwszy wtorek, bo będziemy obiady dowozić we wtorki, środy i piątki. Wypada, jeżeli się nie mylę, 2 czerwca, więc już niedługo, więc ten czas na zgłoszenia i na przeprowadzenie całej rekrutacji już też został nam niewielki, więc zachęcamy do zgłoszeń.
3: Mówiła Julia Sadoń ze Stowarzyszenia Sursum Corda z Nowego Sącza. Szczegóły są na sc.org.pl. I to wszystko w tym magazynie. Michał Rejduch, dzięki, że byliście z nami i do usłyszenia.

0: SK2 Nowy Sącz.
1: Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodowa

0: autopromocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
0: Największe święto polskiej muzyki.
2: Właśnie dlatego nie

0: miejsce. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: Środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: I po reklamie.